zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brakuje.

Jak to dziewczyna mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak to dziewczyna.

sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

powrócisz jednak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

Przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

ragatko, będziesz Agato. Gdy lata miną młodość, też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj.

par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarcie.

0: Radio Pogoda 88.4 i 99.5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Tak jak słyszeliście, to jest program Tydzień w Warszawie. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Kłaniam się nisko i zapraszam na spacer, wspólny spacer po Warszawie, a na pewno zajrzymy na ulicę Kruczą. Mówiłam wam niedawno o tym, że drogowcy planują tam zrobić coś na wzór hiszpańskiej La Rambli. A ja zapytałam mieszkańców, czy ten pomysł im się podoba.
2: Po prostu mieszkańcy są zostawieni sami sobie. W ogóle nie tylko mieszkańcy, no też spacerowicze, którzy nie chcieliby, żeby tam się, chcieliby na przykład tamtędy po prostu się bezpiecznie przechadzać, a nie musieć uczestniczyć przymusowo w jakichś libacjach alkoholowych, nocnych.
1: Będzie również o największym, najprawdopodobniej największym ogrodzie na dachu, który powstaje na Ursynowie.
3: To jest jedyny taki park w Polsce, który jest zrobiony na stropie tunelu.
1: Będziemy również świętować ze strażnikami miejskimi, bo ta formacja świętuje w tym roku 35-lecie powstania. Ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie i na Mazowszu, a przygotowała to dla was moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Możecie spodziewać się utrudnień w Alejach Jerozolimskich. 2 miesiące potrwa tam remont torowiska. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a problemy czekają także kierowców, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
6: Do połowy sierpnia będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu.
5: Dla pasażerów uruchomione zostały autobusy zastępcze. Za to od piątku możecie już jeździć nowym wiaduktem trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie w kierunku Grochowa. Przywrócono także zjazd w ulicę Saską oraz połączenie z Urugwajską, a cała modernizacja trasy Łazienkowskiej ma zakończyć się latem. Jeszcze jedna informacja. Policjanci z Wilanowa zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o oszustwa metodą na kuriera. Podszywali się oni pod kurierów i przejmowali paczki zwrotne ze sklepu internetowego. Straty oszacowano na ponad 83 tysiące złotych.
4: Wtorek.
5: Warszawska policja zatrzymała adwokata Macieja Z., podejrzanego o wysyłanie fałszywych alarmów o zamachach na polityków i osoby publiczne. 48-latek miał działać samodzielnie, wykorzystując do tego wiedzę prawniczą. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jest przetarg na zaprojektowanie wschodniej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstaną warianty, które trafią do konsultacji społecznych, ale pewne rzeczy już wiadomo, mówi Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.
7: Droga ekspresowa będzie posiadała 2 jezdnie po 3 pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
5: Projekt ma być gotowy w 2030 roku, a droga w 2036. Kolejna dzielnica wprowadza strefy tempo 30. Ograniczenie prędkości od poniedziałku obowiązuje na niektórych ulicach Targówka. To spotkało się z krytyką części radnych dzielnicy. Temat ten był już konsultowany rok temu, mówi Paulina Bożecka z dzielnicy.
8: Warto podkreślić, że obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych dla tego typu zmian organizacji ruchu.
5: A ograniczenie obowiązuje na ulicach Gilarskiej i Rolanda. Pozostajemy w temacie nowości. PKP planuje budowę mieszkań na wynajem przy ulicy Burakowskiej w stolicy. Chodzi o teren w pobliżu stacji Warszawa Powązki. Wykorzystanie kolejowych gruntów pod mieszkania ma ograniczyć rozlewanie się miasta i skrócić dojazdy mieszkańców.
4: Środa.
5: Warszawa inwestuje w budownictwo społeczne. Zasób mieszkań oddanych przez Warszawskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego wzrósł w minionych latach o ponad 30%, mówi Marek Goluch z Biura Polityki Lokalowej.
9: W tej chwili ten zasób wynosi prawie 3800 mieszkań. W zeszłym roku spółki oddały 2 inwestycje na Derkaczy i na Rudnickiego. Były to inwestycje, gdzie łączny koszt 419 milionów.
5: W realizacji jest już 4000 kolejnych mieszkań. Pozostajemy w temacie nowości. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na rozpłytowanie Ronda de Gaulle'a. W zamian pojawi się tam nowa zieleń, która będzie imitować wyspy i ocean. W planach jest posadzenie tam 7000 bylin i roślin cebulowych. Wzdłuż modernizowanej linii kolejowej między Warszawą Wschodnią a Otwockiem pojawi się zieleń. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Także ekrany akustyczne zostaną pokryte roślinnością. To odpowiedź na protesty mieszkańców po wycince drzew związanej z rozbudową tej linii. I jeszcze ciekawostka. W Wiśle znaleziono zabytek z epoki kamienia, a chodzi o toporek wykonany z poroża jelenia. Przedmiot znalazł mieszkaniec Warszawy, który zauważył go w nurcie. To kolejne znalezisko odkryte w rzece, kiedy woda ma niski poziom.
4: Czwartek.
5: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wielkiego pożaru lasu pod Wołominem. Przypomnę, że ogień objął ponad 300 hektarów. Zakończyły się już oględziny pogorzeliska. Przyczyna pożaru wciąż nie została ustalona. W szkołach będą uczyć empatii. To pokłosie sytuacji, do której doszło na Woli. Tam grupa nastolatków znęcała się nad osobą w kryzysie bezdomności. A Aby uniknąć podobnych zdarzeń, Fundacja Daj Herbatę wyrusza do szkół podstawowych, mówi Katarzyna Nicewicz.
10: Nasza pedagogzka specjalna, Agnieszka, będzie chodziła do szkół razem z Pawłem. Jest to osoba wychodząca z kryzysu bezdomności. Zadaniem naszym jest pokazanie, że osoba bezdomna nie gryzie, że to nie jest brudny alkoholik.
5: W zajęciach wezmą udział uczniowie warszawskich podstawówek. Na koniec przypominamy, że w czasie długiego weekendu pomoc medyczną można uzyskać w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie trzeba mieć skierowania i nie obowiązuje rejonizacja. Można skorzystać z porady lekarskiej, pomocy pielęgniarki czy otrzymać receptę lub zwolnienie z pracy.
4: Piątek.
5: Jest akt oskarżenia przeciwko 36-latkowi, który pod koniec ubiegłego roku uprowadził 9-letniego syna swojej byłej partnerki. Do zdarzenia doszło na Białołęce. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa chłopca. Według prokuratury 36-latek chciał się w ten sposób zemścić na kobiecie. Mimo braku zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, juwenalia na terenie AWF-u przy Lesie Bielańskim odbyły się zgodnie z planem. Przyrodnicy alarmowali, że hałas może zagrażać ptakom i innym zwierzętom. Trwa analiza wyników pomiarów natężenia dźwięku wykonanych podczas imprezy. Jeżeli normy przekroczono, to sprawa może trafić na policję. Mimo braku zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, juwenalia na terenie AWF-u przy Lesie Bielańskim odbyły się zgodnie z planem. Przyrodnicy alarmowali, że hałas może zagrażać ptakom i innym zwierzętom. Trwa analiza wyników pomiarów natężenia dźwięku wykonanych podczas imprezy. Jeżeli normy przekroczono, to sprawa może trafić na policję. A w stolicy rozpoczęła się kolejna edycja kampanii Uwaga Upały. Ma ona pomóc mieszkańcom bezpiecznie przetrwać gorące dni. W mieście przygotowano około 150 miejsc chłodu, gdzie można odpocząć od wysokich temperatur i napić się wody. Kampania obejmie także działania edukacyjne dotyczące ochrony przed odwodnieniem.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia,
1: który przygotowała dla Was moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz, której serdecznie za to dziękuję. A teraz, zanim przejdziemy do tematu ulicy Kruczej i do najpewniej największego w Polsce ogrodu, parku na dachu, sprawdźmy, co dzieje się w temacie tak zwanej linii Otwockiej. Pamiętacie, że mieszkańcy i aktywiści sprzeciwili się masowej wycince drzew, domagali się nowych nasadzeń i tutaj, w tym temacie, jak się okazuje, mamy przełom. Kolejarze zabrali głos w tej sprawie, a więcej na ten temat wie Piotr Lędzio.
11: Ogromny remont linii Otwockiej i związana z nim wycinka drzew kilka miesięcy temu poruszyła społeczników, którzy postanowili walczyć o przywrócenie zieleni. Bezpośrednim impulsem do protestów stało się zbędne, zdaniem mieszkańców, wycięcie morw przy stacji Falenica.
12: Jacek Wiśnicki, inicjatywa Leniwy Szlaban i Przyjaciele.
13: To, co się stało w ogródku stacji Falenica, no to rzeczywiście oburzyło niezwykle naszą społeczność, no bo wiemy doskonale, że te morwy były przedwojenne. Wystarczyło i to w wielu przypadkach przełożyć jakąś sieć, bo tu mówimy o sieciach liniowych, o przestrzeni, która ma prawie 20 metrów i wystarczyło o metr na przykład przełożyć sieć, jeśli rzeczywiście musiała tam iść. Ale mamy nadzieję, że ta zieleń właśnie w tym ogródku stacji Falenica wróci w sposób taki zaplanowany w związku z tym projektem, który zapowiedział PLK.
11: Kilka dni temu PLK poinformowały, że roślinność wróci na trasy linii Otwockiej. Będzie jednak uwzględniała warunki i przepisy związane z zabudową kolejową, również podziemną.
14: Anna Znajewska-Pawluk, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Będzie to roślinność, która będzie brała pod uwagę również to, co będzie pod ziemią. Czyli zobowiążemy wykonawcę nasadzeń zieleni do tego, aby uwzględnił w projekcie wszystkie kable, które są pod ziemią, czyli teletechniczne, energetyczne, wodociągowe czy gazowe. Chodzi o to, żeby później ta rosnąca roślinność na przykład korzeniami nie dosięgała, nie rozsadzała, mówiąc kolokwialnie, tego, co będzie pod ziemią, a jednocześnie była bezpieczna dla prowadzenia ruchu kolejowego i drogowego.
11: Komunikat został odczytany jako sukces Leniwego Szlamanu. Skupione wokół inicjatywy osoby zapowiadają dalsze śledzenie prac.
13: Bardzo się cieszymy. Świętowaliśmy sobie w weekend, bo rzeczywiście jeszcze niedawno słyszeliśmy, że nie da się, niemożliwe są nasadzenia, więc bardzo się cieszymy, że zaczynają nasze argumenty i nasze działania przynosić rezultaty. Tego typu komunikat, no bardzo nas cieszy. Teraz oczywiście jest on enigmatyczny, więc będziemy starali się, żeby strona społeczna też była włączona w ten proces. Chcielibyśmy po prostu pomóc, żeby ten projekt i te nasadzenia i ten projekt zieleni był najlepszy z możliwych.
11: Przedstawiciele PLK poinformowali, że prace przygotowawcze trwają już od kilku miesięcy. Teraz przygotowany zostanie projekt. Należy jednak pamiętać, że przestrzeń, na którą powróci zieleń, jest ograniczona.
14: Polskie Linie Kolejowe wsłuchały się w głos mieszkańców Warszawy, stąd taki pomysł na przygotowanie kompleksowego projektu zagospodarowania zieleni. Nie chcieliśmy tego ogłaszać wcześniej, natomiast od kilku miesięcy przygotowywaliśmy taki projekt. Trzeba wziąć pod uwagę, że w niektórych miejscach zostanie tego miejsca na te nasadzenia naprawdę niewiele, bo zaledwie kilka metrów, dlatego że dobudowaliśmy dwa tory. Oprócz dobudowy dwóch torów budujemy też 20 przejść podziemnych dla bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy, żeby bezpiecznie mogli przekraczać tory kolejowe. Budujemy również skrzyżowania bezkolizyjne, czyli tunele i wiadukty nad torami dla prowadzenia ruchu drogowego.
13: Wiemy, że nie da się nagiąć praw fizyki. Wiemy, że miejscami tej przestrzeni jest bardzo mało na nasadzenia. Ale wiemy też, że są takie miejsca, gdzie ta zieleń może być. Żywopłot był planowany w 1936 roku, kiedy budowano tą obecną linię otwocką i że żywopłoty nie mają do siebie tego, żeby rzucać się na tory, więc mamy nadzieję, że tego typu zakrzywienia są możliwe prawie wszędzie. Mamy świadomość warunków i nie jesteśmy tutaj jakimiś oderwanymi od rzeczywistości marzycielami. Marzymy, ale wiemy też, co jest możliwe.
1: My do tematu będziemy wracać, będziemy śledzić, co dzieje się na linii Otwockiej, a teraz zaproszenie. Zaproszenie skierowane w szczególności do seniorów, bo we wrześniu powraca Warszawska Olimpiada Seniorów. Cały czas możecie się na nią zapisać. Jak podkreślają organizatorzy, to nie tylko zawody, ale przede wszystkim integracja, ruch i okazja do poznania niesamowitych osób. 8. Warszawska Olimpiada Seniorów odbędzie się między 19 a 26 września. Zapisy już wystartowały i potrwają do 22 czerwca. Tegoroczną nowością będzie specjalnie dedykowana strona, za pośrednictwem której warszawscy seniorzy będą mogli zapisać się na to wyjątkowe wydarzenie. I ta strona to wozprotempo.pl. Dokładnie na tej stronie możecie się zarejestrować, możecie zapisać się na Olimpiadę Seniorów. W tym roku przygotowano 13 sportowych konkurencji. Pływanie w stylu dowolnym, pływanie w stylu klasycznym, tenis stołowy, tenis ziemny, a także szachy, brycz sportowy, bieganie nordic walking, pchnięcie kulą, skok w dal, strzelanie z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej i ergometry wioślarskie. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w wieku 60+. Każdy uczestnik wybiera dzielnicę, którą reprezentuje. Możliwy jest udział maksymalnie w 3 konkurencjach sportowych. Olimpiada, jak informuje Aktywna Warszawa, odbywa się w miejskich obiektach sportowych i obejmuje zarówno rywalizację sportową, jak i konkurencje rekreacyjne. To także, tak jak wspomniałam, okazja do spędzenia wspólnego czasu, budowanie relacji oraz czerpania radości z aktywności fizycznej w przyjaznej atmosferze. Wydarzeniu towarzyszy udział warszawskich olimpijczyków. Ich obecność, jak podkreśla Aktywna Warszawa, ma charakter symboliczny, integracyjny i stanowi wyraz uznania dla ich dorobku, a także inspirację do aktywności przez całe życie. Przypomnę jeszcze raz, strona internetowa, na której możecie się rejestrować i możecie się zapisywać, to wos.protempo.pl. A skoro o aktywności fizycznej mowa i skoro ostatnio mówiłam Wam o tym, że biegaczy w Warszawie nie brakuje, wręcz przeciwnie, biegaczy w Warszawie przebywa, to warto wspomnieć o tym, że przed nami kolejny bieg. Bieg poniekąd, no właściwie nie poniekąd, ale po prostu połączony z historią, 35. bieg Powstania Warszawskiego. Na razie zapisało się około 5 tysięcy biegaczy, a mamy 14 100 miejsc. Organizatorem jest Aktywna Warszawa, ale również Fundacja Maraton Warszawski. I to właśnie tam możecie zapisać się na ten bieg. Wydarzenie odbędzie się 25 lipca. Do wyboru są 2 dystanse, 5 i 10 kilometrów. Możecie również dołączyć do Biegam Dobrze dla bohaterów, gdzie można pomóc powstańcom podopiecznym Stowarzyszenia Monopol Warszawski. Przypomnę, bieg 35. bieg Powstania Warszawskiego. 35. bieg Powstania Warszawskiego będzie 25 lipca. A teraz zapraszam na kolejną część programu. Przenosimy się na ulicę Kruczą. Powiem o tym, co planują drogowcy i co na ten temat sądzą mieszkańcy.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: tej części programu trochę poświętujemy. Tak jak Wam wspominałam, Straż Miejska, Warszawska Straż Miejska obchodzi 35-lecie powstania swojej formacji. Okazuje się, że w szeregach strażników jest bardzo wielu pasjonatów tej pracy. Pamiętacie, jak kilka miesięcy temu wspominałam Wam o panu, który był strażnikiem miejskim, przeszedł na emeryturę i po kilku miesiącach postanowił wrócić do służby, wcześniej przechodząc wszystkie testy sprawnościowe, i do tej służby rzeczywiście wrócił. Wrócił na ulicę, wrócił na patrol i okazuje się, że takich osób w szeregach strażników miejskich jest całkiem sporo. O tym posłuchacie, ale to pod koniec tej części programu, bo na początek przenosimy się na ulicę Kruczą. Już nieraz na antenie mówiłam Wam, że drogowcy mają pewien plan. To jest plan już długoletni, aby z Kruczej zrobić zieloną hiszpańską La Ramble, czyli zwężenie ulicy, zdecydowanie więcej miejsc skierowanych do pieszych, ale nie tylko dla pieszych, bo okazuje się, że na przykład pojawią się tam również stoły piknikowe, o czym również powiemy dzisiaj w programie, ale na początek zajrzyjmy do Zarządu Dróg Miejskich. Tam rzecznika Jakuba Dybalskiego pytałam o to, co dokładnie pojawi się na ulicy Kruczej. Drogowcy szukają już wykonawcy tych prac.
15: Rozpisaliśmy przetarg na przebudowę Kruczej na całym odcinku od Alei Jerozolimskich do ulicy Pięknej. Projekt, który był gotowy już z końca zeszłego roku, natomiast przez ostatnie tygodnie trochę przechodził zmiany. Z jednej strony zmiany związane z naszymi rozmowami z mieszkańcami. Oni zwracali uwagę na kilka istotnych dla nich tematów, które chcieliby, żeby w tym projekcie były zachowane. Druga rzecz, wiemy, że ulica Krucza, czy układ urbanistyczny ulicy Kruczej został wpisany do rejestru zabytków. To w cały proces przebudowy tej ulicy włączyło również stołecznego konserwatora zabytków. On miał też pewne oczekiwania odnośnie tego projektu i te oczekiwania spełniliśmy i też spełnimy w trakcie przebudowy. Mówię najogólniej, Krucza, która dzisiaj jest ulicą szeroką, z czterema pasami ruchu, po dwa w każdą stronę, dość mocno już, jeśli chodzi o infrastrukturę, zdezolowaną, bo ona już dawno nie przychodziła jakiegoś takiego porządnego remontu i tak czy siak jakieś prace dosyć intensywne na Kruczej po prostu są potrzebne. Zmieni się w ulicę przystosowaną do tego, co się dzieje w centrum Warszawy, co tak ogólnie nazywamy nowym centrum Warszawy. To znaczy będzie to ulica wygodna, będzie to ulica przyjazna dla każdego, nie tylko tego, kto się porusza samochodem, ale też transportem publicznym, na piechotę, rowerem. Pozostaną na niej dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę. My wcześniej robiliśmy badania ruchu, to jest absolutnie rzecz wystarczająca również w godzinach szczytu, żeby przyjąć ten ruch, który na Kruczej jest. Po środku Kruczej będzie ten słynny, już chyba mam wrażenie, pieszy pasaż, który będzie okolony dwoma szpalerami drzew. Ulica zostanie wyremontowana, ulicy zieleń zostanie uzupełniona, bo Krucza to jest taka ulica, w której w niektórych miejscach tych drzew jest sporo, ale są też miejsca takie dość mocno łyse. Natomiast po rozmowach z mieszkańcami, po pierwsze zdecydowaliśmy się, że dwie ulice, Nowogrodzka i Chorza, pozostaną przejezdne, w jednym kierunku Nowogrodzka, w drugim kierunku Chorza. Pozostałe skrzyżowania będą wyniesione, będą nieprzejezdne. Też z mieszkańcami porozumieliśmy się co do wykorzystania miejsc postojowych w całym kwadracie Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Plac Trzech Krzyży, Piękna. Tam jest około 1000 miejsc postojowych.

0: No właściwie mieszkańcy zwracali na to uwagę, że można byłoby wykorzystać te przestrzenie w podwórkach. Czy tak się stanie?
1: To już trochę pytanie do nas, bardziej pytanie do dzielnicy, do tego, że ona zarządza podwórkami. Rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, są w zasadzie dwa takie główne tematy, które mieszkańców i ulicy Kruczej, i tych ulic poprzecznych do ulicy Kruczej interesują najbardziej. To jest po pierwsze przestrzeń do parkowania, po drugie to jest kwestia wykorzystania docelowego Kruczej, głównie pod kątem ogródków gastronomicznych i tego, jak to będzie funkcjonowało, czy tam będzie głośno, czy nie będzie głośno, to ich bardzo, bardzo, bardzo interesuje.
0: Padły takie zarzuty, że będzie to ulica teraz przeznaczona po remoncie bardziej dla turystów niż dla mieszkańców.
1: No absolutnie nie. Znaczy to jakby ta ulica ma być wygodna dla każdego, kto tam będzie. Tutaj w przestrzeni medialnej pojawiały się takie informacje, że chcemy zrobić na tym pasażu środkowym ogród kozy. Tam nie było planowanych żadnych pawilonów. Pawilonów na stałe nigdy. Miała być to przestrzeń, która na przykład latem byłaby przestrzenią, gdzie można postawić stragan z lodami, coś tego rodzaju. Natomiast no jakby te głosy mieszkańców odnośnie tego, żeby ta ulica nie zamieniła się w imprezownię, są bardzo mocne. Natomiast trochę, no nie sama ulica o tym decyduje, tylko trochę jak ona będzie wykorzystywana po tej przebudowie. Natomiast co do tych miejsc parkingowych, no jakby nie da się uciec od tego, że rzeczywiście po przebudowie ta przestrzeń się zmieni i ta liczba miejsc postojowych na samej Kruczej będzie mniejsza niż ona jest w tym momencie. Dlatego, że dzisiaj jak się ją przejdziemy, to tam widzimy, że tam wszyscy parkują wszędzie i to czasami na dwa rzędy. Natomiast właśnie dlatego chcemy nieco inaczej zarządzić tą przestrzenią parkingową w całym tym kwartale, czyli Kruczej i na przyległościach, po to, żeby po prostu część tych miejsc postojowych była przeznaczona po prostu tylko dla posiadaczy abonamentów mieszkańca.
0: Jeżeli chodzi o tą kwestię zabytkową, to wszystko będzie działo się zgodnie ze sztuką konserwatorską, prawda?
1: Tak, konserwator, tak jak wspomniałem, stołeczny konserwator zabytków został włączony do tego procesu. On wydał opinię do decyzji pozwalającej na przebudowę. W tej opinii zwracał uwagę przede wszystkim na zachowanie osi widokowej ulicy Kruczej i jezdni, dlatego ona w kilku miejscach została wyprostowana. Również zwracał uwagę na osie widokowe ulic poprzecznych, więc pewne elementy z samych skrzyżowań z ulicami poprzecznymi z projektu usunęliśmy. Też w rozmowie z nim on zwracał uwagę na materiały wykorzystane do budowy, zwłaszcza tego placu przed Grand Hotelem i samych wyniesionych skrzyżowań. Tutaj też wnieśliśmy pewne korekty. No i tak jak wspomniałem, opinia została wydana, my te wszystkie uwagi weźmiemy pod uwagę.
0: Dopytam jeszcze o utrudnienia, choć pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać i to też bardziej w gestii wykonawcy tego projektu, ale czekają nas spore utrudnienia, skoro zwężamy ulicę z czterech pasów do dwóch?
1: Docelowo, bo zapytałaś o to zwężenie z ulic z czterech pasów do dwóch, docelowo nie, dlatego że tak jak wspomniałem, mierzyliśmy ruch na ulicy Kruczej. Tam w godzinach szczytu, w tym momencie, w godzinach szczytu porusza się Kruczą w obu kierunkach mniej więcej 650 do 800 pojazdów na godzinę. To jest liczba, którą w zupełności obsłuży po jednym pasie w jedną i drugą stronę. To jest liczba porównywalna do samochodów, które pojawiają się na ulicach poprzecznych przez Kruczą. Natomiast w trakcie przebudowy, no to jasne, że jak jest budowa, to pewne utrudnienia są, natomiast będziemy się starali tak wypracować z wykonawcą harmonogram, żeby to było w miarę nie trudne i dla tych, którzy tam mieszkają, i dla tych, którzy tam prowadzą biznesy. Prawdopodobnie to nie będzie tak, że cała ulica zostanie naraz zamknięta, pewnie jakoś będzie to etapowane, ale tak jak wspomniałaś, to jest jeszcze kwestia do porozumienia z wykonawcą w momencie, kiedy on zostanie wybrany.
0: Wykonawca jest poszukiwany, ale pytanie, kiedy możemy spodziewać się zakończenia tych prac?
1: Tak jak wspomniałem, na ofertę czekamy do 22 czerwca. Jeśli przetarg uda się zakończyć szybko, to znaczy wybrać wykonawcę, podpisać z nim umowę, to myślę, że jesienią już te pierwsze prace będą widoczne, ale to w tym momencie na razie mówię bardzo orientacyjnie, dlatego że wszystko zależy od tego, jak będzie trwał i jak przejdzie, czy w miarę sprawnie, czy z jakimiś odwołaniami sam przetarg.
0: To był Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich, a my do tematu powrócimy w kolejnej części programu. Tam też poznacie punkty widzenia mieszkańców na propozycje urzędników. A teraz pora na świętowanie. Tak jak wspominałam, zaglądamy do Warszawskiej Straży Miejskiej.
2: W 91 roku tu na Placu Zamkowym ślubowało 120 funkcjonariuszy. W dniu dzisiejszym zatrudnionych mamy 1800, prawie 40 osób i cały czas zwiększamy swój stan. Zbigniew Włodarczyk, pełniący obowiązki komendant Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Wystarczy popatrzeć też, jak przez te 35 lat rozwinęło się miasto. Zwiększyły się nasze uprawnienia, ale też zwiększyły się oczekiwania mieszkańców. Jedno, które nam

0: przyświecało przez cały ten okres, to żeby być blisko mieszkańców i wsłuchiwać się w potrzeby tak naprawdę ich i tego miasta.
1: Potem działamy baczność na ramię, front do nogi, front pod oddziały, spod.
2: W instytucjach miejskich, począwszy od Miejskiej Służby Porządkowej, pracuję od 1985 roku, czyli 41 lat. Bogdan Sadwej, zastępca naczelnika oddziału specjalistycznego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Ja pamiętam jeszcze pierwsze patrole, tak, 40 lat temu. Na całą Warszawę było łącznie 7 radiowozów, po jednym na każdą dzielnicę. Teraz to już jest po kilkanaście wozów, tak, patrolowych na dzielnicy. Chciałbym, żeby szeregi naszej firmy, tak, były zasilane przez coraz to nowsze grupy pracowników, młodych, prężnych, bo nie ma co ukrywać, że tak strażnik po 60 roku życia, to wartość bojowa trochę spada.
1: Z okazji 35-lecia Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy flagę państwową podnieść!
3: Głównym celem tej uroczystości jest ślubowanie nowo przyjętych strażników, którzy dopiero rozpoczynają tą przygodę z Warszawską Strażą Miejską. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. To są młodzi ludzie, którzy tak naprawdę dopiero uczą się tego fachu, tego rzemiosła, które ma tak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Warszawy.
1: Strażnicy wyróżnieni ślubowaniem na sztandar. Przed front szyku, marsz ślubowania.
4: Ślubuję uroczyście służyć państwu i wspólnocie lokalnej.
5: Ślubuję.
4: Chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi.
5: Ślubuję.
4: Przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej.
5: Ślubuję.
6: Mariusz Gutowski
7: i aplikant Marcin Kotowski. No, interesowałem się zawsze zwierzętami i tutaj no, ekopatrol mnie interesował przede wszystkim przychodząc do Straży Miejskiej, więc no, złożyłem dokumenty, tak, przyszedłem rekrutację, no i dzisiaj już jestem w ekopatrolu.
6: A ja trochę z przypadku, no bo byłem jakoś tak, no, przypadkiem się dowiedziałem, że są przyjęcia, że miałem, po prostu byłem w takim okresie, że szukałem pracy jakiejś takiej stałej, tu jak się dostania człowiek, to już jest raczej stała taka praca.
7: No wyzwaniem to jest praca na ulicy, tak, no nie każdy tutaj do tego się nadaje i tutaj się spełnia, no niestety jedni ludzie nas lubią, inni trochę mniej, tak, więc tutaj trzeba być odpornym na stres, tak.
6: Nie można się ponieść emocjom, trzeba po prostu no, trzymać emocje na wodzy. No i minusem może być to, że jeżeli ktoś nie chciałby pracować święta czy nocki, no to tu niestety tak nie ma. Praca w święte w nocy też jest.
7: Jesteśmy całą dobę tutaj no, do dyspozycji właśnie.
3: W Warszawskiej Straży Miejskiej jest już ponad 150 ratowników i ta liczba cały czas rośnie. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie wtedy, kiedy strażnicy muszą ratować czyjeś życie bądź zdrowie.
8: Starszy inspektor Ireneusz Krawczyk, w straży pracuję 18 lat. Jestem dodatkowo ratownikiem medycznym. Jestem koordynatorem projektu Uliczny Patrol Medyczny. Projekt Uliczny Patrol Medyczny to jest projekt, w ramach którego pomagamy osobom, które z różnej przyczyny śpią na ulicy, czyli osobom w kryzysie bezdomności. No i w ramach tego projektu średnio 15 patroli składających się z ratowników wyjeżdża na terenie całej Warszawy, dociera w miejsca przebywania takich osób, no i udzielamy im pomocy głównie medycznej, aczkolwiek również takiej egzystencjonalnej.
3: A czego życzyć strażnikom i Straży Miejskiej?
0: Zaufania społecznego, tego, żeby ludzie coraz częściej się do nich uśmiechali. No i chciałoby się powiedzieć, no dziękowali za ich codzienną służbę, która jest trudna w każdych warunkach, ponieważ wtedy, kiedy część osób odpoczywa czy też śpi, my musimy czuwać, żeby oni mogli robić to spokojnie.
9: A my wszystkim strażnikom miejskim życzymy wszystkiego, co najlepsze i przede wszystkim zadowolenia z pracy, bo tak się mówi chyba, że skoro lubimy swoją pracę, to tak jakbyśmy nie przepracowali ani jednego dnia. A teraz zapraszam na kolejną część programu. Powracamy do tematu ulicy Kruczej. Tam przedstawię punkt widzenia mieszkańców na planowane zmiany, ale tak jak wspominałam, w kolejnej części programu usłyszycie również o najpewniej największym w Polsce parku na dachu, który powstaje na Ursynowie i który, jak zapowiada Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, niedługo zostanie oddany w ręce mieszkańców.
5: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
9: 4000 nowych mieszkań w trakcie budowy na terenie stolicy. To plany Warszawskiego Biura Polityki Lokalowej i tym tematem rozpoczniemy tę część programu. Później powrócimy do tematu ulicy Kruczej i punktu widzenia mieszkańców na plany Zarządu Dróg Miejskich, na plany urzędników, bo jak wiecie, jak wspominałam, ma tam powstać coś na wzór hiszpańskiej La Rambli. Ulica Krucza ma zostać zwężona i ma w dużej mierze zostać przeznaczona mieszkańcom, turystom odwiedzającym Warszawę. Co na to sami mieszkańcy? O tym również posłuchacie w tej części programu. Na koniec zajrzymy na Ursynów, bo tam zielona rewolucja już na ostatniej prostej, a mowa o tym, o czym wspominałam również wcześniej, czyli o najpewniej największym ogrodzie, największym parku na dachu. Ale o czym dokładnie mowa, już pewnie się domyślacie, o tym posłuchacie pod koniec tej części programu, ale na początek mieszkania. Ile mieszkań się buduje i co jest w planach Warszawskiego Biura Polityki Lokalowej? Posłuchajcie. A materiał przygotował Piotr Lędzion.
10: Warszawa stale rozwija sieć lokali mieszkaniowych w ramach budownictwa społecznego. O liczbach mówi Marek Goluch, dyrektor Warszawskiego Biura Polityki Lokalowej.
11: W ostatnim czasie wybudowaliśmy prawie 1200 mieszkań. W tej chwili ten zasób wynosi prawie 3800 mieszkań. W zeszłym roku spółki oddały dwie inwestycje na Derkaczy i na Rudnickiego. Były to inwestycje, gdzie łączny koszt 419 milionów. Co planujemy? Planujemy i co już jest w trakcie realizacji, 4000 nowych mieszkań. 452 mieszkania są w trakcie budowy, 736 są w trakcie prac projektowych, no i 2835 w przygotowaniu. No tu mówimy na różnym etapie. Niektóre są już nieruchomości wniesione do spółki, są robione podziały nieruchomości i analizowane formy, w jaki sposób chcemy je wykorzystać.
10: Towarzystwa Budownictwa Społecznego mimo podobieństw nie są tożsame ze spółkami deweloperskimi. Różnice podkreśla wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
12: To jest troszeczkę inna funkcja związana z, po pierwsze oczywiście budownictwem mieszkaniowym, ale też budownictwem, które ma pewną odpowiedzialność społeczną. Kolejna różnica jest taka, że TBS-y nie tylko budują. TBS oprócz tego, że budują, także zajmują się często kwestiami związanymi z naborem, a potem z zarządzaniem tymi nieruchomościami, więc to też warto zauważyć i widzieć te różnice, bo ona sprawia, że my oceniając i planując kwestie budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TBS-y, nie zajmujemy się tylko magiczną liczbą nowych mieszkań.
10: Oferta TBS skierowana jest do osób, które nie mogą pozyskać mieszkania socjalnego, nie przekraczają jednak konkretnego progu dochodowego.
11: W niektórych dzielnicach budujemy te mieszkania na podnajem, czyli dzielnice wynajmują, a potem kierują tam najemców komunalnych. Kolejna grupa to jest grupa osób oczekujących, gdzie miasto również ponosi w 100% koszty finansowania tej inwestycji, gdzie jest lista osób oczekujących. W tej chwili jest około 600 osób oczekujących na tą formę wsparcia. Minimalny dochód to jest 5 tysięcy, ale maksymalny ustawa pokazuje 9900, prawie 10 tysięcy. Jeżeli w tych widełkach ktoś zarabia, może składać wniosek w każdej dzielnicy, żeby miasto udzieliło pomocy mieszkaniowej.
10: Lista oczekujących jest spora, rośnie jednak także lista inwestycji. Największa planowana jest na ulicy Kłobuckiej, mówi Adam Godusławski, prezes zarządu TBS Warszawa Południe.
13: Jest to największa w historii TBS-u Warszawa Południe realizacja. Na pewno. Pod koniec ubiegłego roku pozyskaliśmy działkę, na której będziemy realizować tą inwestycję. Blisko 800 mieszkań. Obecnie jesteśmy na etapie, gdzie podpisaliśmy umowę z bardzo doświadczoną pracownią, która zrealizuje nam to postępowanie konkursowe, bo ze względu na wielkość tego terenu jesteśmy zobligowani do realizacji zamówienia w trybie konkursu.
10: Także na drugiej stronie miasta, na ulicy Pomorskiej, powstaną nowe budynki, mówi Marcin Podsępek, członek zarządu TBS Warszawa Północ.
14: 377 mieszkań będzie realizowana praktycznie już jest realizowana, ponieważ jesteśmy na etapie wyłonienia projektanta. To oznacza, że możemy w tym momencie już zakładać ścisły harmonogram prac, który w naszej opinii same prace projektowe powinny potrwać do końca 2027 roku. Samo oddanie tej inwestycji to 2029-2030 rok.
15: Jeszcze dziś w programie.
9: Będzie o ulicy Kruczej i o zmianach na ulicy Kruczej, a teraz powiem wam, co będzie działo się również w ten weekend na ulicach Warszawy i warto wyjść z domu, żeby na przykład zobaczyć piątą już paradę syrenek. Barwny korowód z udziałem miejskich syrenek, artystów, orkiestr, tancerzy i performerów przejdzie przez centrum miasta, a zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert na Placu Zamkowym. Parada rozpocznie się dzisiaj o godzinie 13 na Rondzie de Gaulle. Uczestnicy przejdą trasą prowadzoną przez Nowy Świat i krakowskie przedmieście aż na Plac Zamkowy. W wydarzeniu weźmie udział 20 syrenek przygotowanych przez miasto stołeczne Warszawy, warszawskie dzielnice i miejskie jednostki. Na trasie parady zaplanowano także specjalne przystanki z dodatkowymi atrakcjami. Przy pomniku Mikołaja Kopernika odbędzie się pokaz w wykonaniu Samba Paraiso, rewi tańców egzotycznych oraz grupy Ritmo Bloco. Z kolei przy hotelu Bristol publiczność będzie mogła zobaczyć wyjątkowy występ Moniki Mimi Wydrzyńskiej, która zaśpiewa z balkonu hotelu. Poza samymi syrenkami uczestnicy wydarzenia będą mogli oglądać liczne występy artystyczne, a finał wydarzenia, tak jak wspominałam, to koncert na Placu Zamkowym. A teraz z parady syrenek przenosimy się na ulicę Kruczą. Przed mikrofonem radna dzielnicy Anna Folta, głos mieszkańców. Co na temat zmian na ulicy Kruczej sądzą sami mieszkańcy? Posłuchajcie.
16: Mieszkańcy cieszą się z tego, że mają w ogóle możliwość rozmowy z planistami, z Zarządem Dróg Miejskich, ponieważ nie było to oczywiste i naszym wysiłkiem radnych dzielnicy Śródmieście taka możliwość została im zaoferowana. Natomiast wydaje się, że niestety te rozmowy idą w takim kierunku, że mieszkańcy mają po prostu zgodzić się na wizję, w której to nie są brane pod uwagę ich różne istotne zastrzeżenia do projektu. Pewne ich uwagi zostały wzięte pod uwagę, na przykład została zwiększona liczba przejazdów poprzecznych przez ulicę Kruczą, których miało wyjściowo nie być, czyli przejazd na wysokości Nowogrodzkiej, przejazd na wysokości Chorzej, którym to jeżdżą karetki. Te przejazdy pozostają, miało ich nie być. To zawdzięczamy faktycznie rozmowom, które się obecnie odbywały w, można powiedzieć, trójkącie ZDM, mieszkańcy, radni i zarząd dzielnicy. Natomiast mieszkańcy nadal zgłaszają zastrzeżenia do następujących kwestii. Niektóre z miejsc parkingowych, które mają być w wyniku właśnie tych negocjacji, można powiedzieć, przeznaczone wyłącznie dla nich, te miejsca, jak się okazało, w projekcie są oznakowane jako miejsca, które mają być sezonowo, czyli przez około pół roku, do dyspozycji restauratorów na tak zwane ogródki gastronomiczne. I tutaj to jest coś, o czym nie było to jakby od początku jasne, że tak to ZDM zaplanował, natomiast jest to po prostu sytuacja jakby konfliktogenna. Oczywiście jakby mieszkańcy rozumieją to, że ci restauratorzy chcieliby tam móc wystawiać te stoliki, natomiast już w tym momencie, kiedy jest i tak tych przestrzeni oddanych pod gastronomię bardzo dużo w Śródmieściu, Śródmieście się wyludnia, jest tu coraz mniej mieszkańców, coraz trudniej się tutaj żyje. Taka polityka jest niezrozumiała. W sytuacji, w której mieszkańcy bardzo, bardzo apelują o to, żeby te pozostałe miejsca w jakiejś tam części przeznaczyć jednak już dla nich. Poza tym pojawiły się na tym projekcie jakieś rodzaje takich stołów piknikowych, co może brzmieć błaho, że o co tu wojować, stoły piknikowe, ale jeśli weźmiemy pod uwagę kwestie po prostu zakłócenia porządku, bezpieczeństwa, nadmiaru pracy, jakie ma policja i straż miejska w Śródmieściu, naprawdę nie jest w stanie interweniować, jest w stanie puścić jakby takie dodatkowe patrole, takie stałe patrole na bulwary, bo tam było morderstwo, i na Nowy Świat, bo tam też niestety zabito człowieka. I to jakby w tym momencie są dwa obszary, które są objęte, jeszcze chyba Trakt Królewski, takim stałym, można powiedzieć, patrolem policji. Natomiast cała reszta Śródmieścia, to jest sytuacja pod tytułem zgłaszamy na 112 zakłócenie, czekamy, kiedy policja przyjedzie, przy czym takie zgłaszanie typu właśnie zakłóceń, że ktoś tam pije w przestrzeni publicznej, dostają najniższy priorytet. Policja przyjeżdża po 3 godzinach, czasami szybciej, czasami wolniej, i efekt jest taki, taki, że po prostu mieszkańcy są zostawieni sami sobie. W ogóle nie tylko mieszkańcy, no też spacerowicze, którzy nie chcieliby, żeby tam się, chcieliby na przykład tamtędy po prostu się bezpiecznie przechadzać, a nie musieć uczestniczyć przymusowo w jakichś libacjach alkoholowych, nocnych, bo niewątpliwie, no nie oszukujmy się, trzeba by być wielkim idealistą, żeby uważać, że jakieś rodzaje takich stołów piknikowych rozstawione w centrum miasta, w dzielnicy, no, w obszarze uczęszczanym przez turystów, przez imprezowiczów, to będą miejsca, które będą służyć, uwaga, rodzinom z dziećmi jedzącym kanapki, bo takie do nas dotarło wyjaśnienie ze strony ZDM-u.
9: Na co państwo liczycie? Na kolejne rozmowy, na zmiany w projekcie?
16: Tak, liczę na to, że głos mieszkańców zostanie faktycznie uwzględniony i ich słuszny jakby niepokój o to, czy ostateczny kształt tej ulicy po przebudowie faktycznie będzie godził różne interesy, które miasto godzić powinno, czyli interes mieszkańców, też interes przedsiębiorców i też kwestie właśnie bezpieczeństwa.
15: Zmieniamy temat.
9: I przenosimy się na Ursynów, bo tam zielona rewolucja już na ostatniej prostej, a mowa o parku nad ursynowskim odcinkiem południowej obwodnicy Warszawy. Prace nabierają tempa i najpewniej, tak jak informują nas urzędnicy, cały park zostanie oddany w ręce mieszkańców już niebawem, za kilka miesięcy. Będzie wielkie otwarcie, ale o tym będziemy jeszcze informować, a tymczasem o szczegółach prac i o szczegółach tego, że najpewniej jest to największy park na dachu, opowiada rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej Karolina Kwiecień-Łukaszewska.
17: Cała inwestycja, a mówimy tu o parku nad południową obwodnicą Warszawy na Ursynowie, zostanie zakończona tak naprawdę jeszcze w tym roku, w 2026. Jesteśmy na końcowym etapie. Cały park był podzielony na 6 etapów i te etapy poszczególne systematycznie oddawaliśmy tak, żeby ten park już w tych pierwszych latach od zrobienia mógł być użytkowany przez mieszkańców. Teraz pracujemy na dwóch ostatnich odcinkach. Są to odcinki numer 5 i 1. I w zasadzie te prace też już dobiegają końca. W większości chodzi w nich o wykonanie nasadzeń drzew i roślinności niskiej oraz wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej. Dodatkowo przystępujemy teraz do pracy na odcinku, który w zasadzie już został oddany, ale na nim znajdowało się także zaplecze budowy. Mówimy tutaj o zapleczu, które było zlokalizowane od ulicy Braci Bagów. Tam, jak być może niektóre osoby wiedzą, było zaplanowane wykonanie miejskiego targowiska. To jest inwestycja, którą w przyszłości miało zająć się udział dzielnicy Ursynów. Na ten moment wiemy, że to targowisko nie będzie wykonywane, więc żeby nie zostawić takiej dziury w tej całej inwestycji, podjęliśmy decyzję, że poprowadzimy przez ten obszar ścieżkę, tak żeby połączyć wszystkie odcinki ze sobą. Poprowadzimy ścieżkę z nawierzchni mineralnej, również zostaną wykonane takie małe ścieżki, które będą ułatwiały komunikację dojścia od strony osiedla oraz oczywiście posadzimy różnego typu roślinność. To, że my w tym momencie wykonamy tą ścieżkę i posadzimy rośliny, oczywiście nie zmieni tego faktu, że w przyszłości, gdy zapadnie decyzja, żeby już realizować to targowisko, to nadal będzie taka możliwość wykonania tego na tym terenie. W tej okolicy również będziemy stawiać automatyczną toaletę. A co na całym parku? Dla wszystkich tak naprawdę coś miłego i dla miłośników roślin i dla osób, które lubią formę rekreacji w postaci jazdy na rowerze czy rolkach wzdłuż całego parku. Oczywiście można jak najbardziej takie wycieczki pieszo-rowerowe wykonywać. Jest strefa zabawowa z fontanną posadzkową, którą chyba najbardziej upodobały sobie rodziny z dziećmi, a zwłaszcza dzieci. I sukcesywnie również cały park doposażamy w elementy małej architektury, w tym hamaki, bujaki, dodatkową ślizgawkę. To wszystko są pomysły państwa z budżetów obywatelskich, a zatem tak, na bieżąco ta inwestycja się zmienia i będzie się jeszcze zmieniała.
9: No jest chyba dosyć ciekawa, ponieważ cały park jest położony na tunelu drogowym, prawda?
17: To jest jedyny taki park w Polsce, który jest zrobiony na stropie tunelu. Lubimy o nim mówić, że jest to największy ogród na dachu, a jak on wygląda, zapraszamy, można się przekonać.
9: To była Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, a my do tego tematu będziemy wracać. Będziemy was informować również o otwarciu już całości tego parku, ale również o tym, co dokładnie się tam znajduje i z jakich stref relaksu możecie korzystać, bo zielonych przestrzeni w mieście nigdy nie jest za wiele i o tym pamiętajcie.
5: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
9: Zabieram Was na subiektywny spacer po warszawskiej Pradze, a spacerować będziemy z Witoldem Szabłowskim, który jest reportażystą, autorem książek kulinarno-reporterskich. I trochę kulinarnie o Pradze opowiemy, ale nie tylko, bo będzie bardzo dużo historycznych ciekawostek. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Znajdujemy się przy pierwszym punkcie. Pierwszy punkt to Bazar Różyckiego.
0: Akurat jest zamknięta brama, jak tu stoimy, ale i tak mogę troszeczkę Państwu powiedzieć o tym miejscu, które jest rzeczywiście niezwykłe, bo bardzo mocno jest wpisane w historię i w tożsamość Pragi. Praga w ogóle bardzo długo była dzielnicą drewnianą. Była taką trochę biedniejszą siostrą Warszawy Lewobrzeżnej, która się pieła w górę, tam się robiło prawdziwe pieniądze, tam się robiło prawdziwe interesy. Tutaj bardzo długo ludzie mieszkali w domach drewnianych, regularnie te domy były trawione przez pożary, ale takim punktem, takim momentem, kiedy Praga zaczęła się bardzo mocno rozwijać, była budowa kolei. Wybudowano dworzec petersburski, którym można było dojechać do samej ówczesnej stolicy zaboru. No, my byliśmy w zaborze rosyjskim, więc do ówczesnej stolicy Rosji, czyli do Petersburga. I wokół dworca petersburskiego po raz pierwszy zaczęto budować domy murowane i też zaczęły się tworzyć takie naprawdę olbrzymie majątki. I do tego momentu, i było tak, że bardzo dużo było handlu na Pradze. Wiadomo, jak, gdzie dworzec, tam i handel, do dzisiaj tak jest. Gdzie handel, tam też w miarę łatwe pieniądze, ale ten handel przez wiele, wiele lat był nieuporządkowany, aż taki tutaj nasz praski, trochę aptekarz, trochę biznesmen, pan Różycki, razem ze swoim takim pomocnikiem, taką swoją prawą ręką, Żydem Manasem Rybą, wymyślili, że to jest świetny moment, żeby handel na Pradze uporządkować, że w Pradze brakuje bazaru z prawdziwego zdarzenia. Pan Różycki wykupił tutaj działki pod przyszły bazar, no i okazało się to strzałem w dziesiątkę. To znaczy Różyc, jak wypalił pod koniec XIX wieku, to wypalił w kosmos, zarabiało się tu krocie, wszyscy sprzedawcy z Różyca to byli naprawdę ludzie zamożni, no, o samym panu Różyckim nie wspominając, bo ten zarabiał na tym najwięcej ze wszystkich. Jak się wchodziło na bazar, to stało taki wiele ludzi, którzy pamiętają tego Różyca jeszcze przedwojennego, stał taki wielki niebieski syfon, w którym można było kupić wodę gazowaną, a to dlatego, że pan Różycki miał również rozlewnię wód gazowanych i to też był jego biznes. Różyc był bardzo ciekawym miejscem kulinarnie, ponieważ Różyc był miejscem warszawskiego street foodu. Znowu wiadomo, gdzie dworzec, tam bazar, gdzie bazar, tam po tym jak się zrobi interesy większe, mniejsze, trzeba coś zjeść. I tutaj takim bardzo typowym praskim daniem, taką praską przekąską, było coś, czego już niestety nie uświadczymy, bo wyginęło to zwierzątko, a były to minogi. Minogi jest to takie coś, co sobie pływa w wodzie, ale nie jest ani rybą, ani rakiem. Jest to zupełnie oddzielny gatunek zwierzęcia. Polecam Państwu, żeby sobie zobaczyć w internecie, bo ono wygląda naprawdę niesamowicie. Ma taką wielką paszczę z olbrzymią ilością zębów. Kiedyś w Wiśle się to łowiło na tony. I te minogi były krojone w plasterki, robiono z tego albo galaretkę, albo to po prostu zapiekano, podawano z octem i to był taki typowo praski fast food, a drugi typowo praski fast food to były pyzy. Pyzami po prostu bazar Różyckiego stał. Pyzy tutaj sprzedawano też, tak jak te minogi, na tony, na naprawdę olbrzymie ilości. I właściwie ta tradycja jest kultywowana do dzisiaj, już na dużo mniejszą skalę, ale stoimy dokładnie pod lokalem Pyzy i Flaki Gorące, które zresztą wygrało kiedyś w Dechę Gazety Wyborczej za najlepszy lokal w Warszawie. I te pyzy w takie w słoiku, bardzo typowe tutaj dla okolic bazaru Różyckiego, do dzisiaj można tutaj skosztować.
9: Ja o te minogi dopytam, miałeś przyjemność kosztować?
0: Tak, ale nie w Warszawie, bo w Warszawie minogów zjeść się nie da, no bo po prostu wzięły i od kiedy minóg, żeby się...
9: Wzięły i zniknęły.
0: No, wziął i wyginął. Minóg, żeby się rozmnożyć, potrzebuje popłynąć, tak jak jesiocz, który też wyginął z powodu tego, że otworzono tamę we Włocławku i te zwierzęta, które migrują, żeby tam mieć przyjemność rozmnożenia się i przekazania swojego kodu genetycznego dalej, te zwierzęta niestety w Wiśle się nie ostały przez tamę, no i minóg jest jednym z nich i no, dopóki jest tama we Włocławku, a nic się nie zapowiada, że miała zniknąć, to minoga w Wiśle nie będzie. Ja próbowałem minogów
18: na granicy rosyjsko-estońskiej w Narwie. Tam sobie płynie rzeczka Narwa, bardzo czysta, bardzo ładna, bardzo elegancka. I tam minogi są i są rzeczywiście pyszne. Więc ta nasza przekąska była bardzo dobra. Co ciekawe, przed wojną w Wiśle wyławiano też na bardzo dużą skalę raki. To tylko mówię o tym, jak czysta była woda. I do raków nawiązuje restauracja Źródło. Już tutaj Praska, niedaleko cerkwi, którą polecam, bo tam właśnie można spróbować raków. No nie sądzę, żeby to były raki z Wisły, ale i tak nawiązuje to do tych przedwojennych praskich tradycji. Taką niesamowitą postacią, bo jesteśmy na wejściu, właśnie pan zamknął bramę do Różyca, już nie wejdziemy, ale taką niesamowitą postacią związaną właśnie z tą stroną Bazaru Różyckiego był pan Wicuś Andruszkiewicz. To był pan, który przed wojną służył na łodzi podwodnej jako wodniak, jako żołnierz, marynarz i tak dalej. Natomiast w czasie wojny zaczął handlować na Bazarze Różyckiego. No i pan Wicuś, ponieważ to był dawnym żołnierzem, więc siłą rzeczy miał dobre połączenie z Armią Krajową i pan Wicuś zaczął bardzo szybko sprzedawać trefny towar, ale we współpracy z AK i najciekawszą chyba rzeczą, którą sprzedawał, były wszy zarażone tyfusem, gdzie polskie podziemie bardzo dbało o to, żeby takie wszy były dostępne dla wszystkich niemieckich żołnierzy, dla wszystkich żołnierzy Wehrmachtu, którzy chcą się tyfusem zarazić. No, była to sytuacja typu win-win. Podziemie zyskiwało na tym, że wielu Niemców nie jest zdolnych do realnej walki, za to Niemcy byli zadowoleni, że nie muszą jechać na front wschodni, gdzie już wtedy wiedzieli, że raczej z tego frontu nie wrócą. Pan Wicuś Andruszkiewicz po wojnie właśnie na ulicy Brzeskiej, tuż przy wejściu na Różyca, założył bardzo słynną restaurację, która się nazywała Schron u Marynarza, ponieważ przez chwilę wszystkie najważniejsze urzędy, przez kilka pierwszych miesięcy po wojnie, wszystkie najważniejsze urzędy, to znaczy cały ten Bierut, cała ta komunistyczna wierchuszka stacjonowali na Pradze, bo lewa strona była zniszczona po powstaniu, więc do Wicusia Andruszkiewicza przychodzili absolutnie jeść wszyscy. Był bardzo mile widziany, trochę był taką legendą praską, ważył chyba ze 160 kilo, są jego zdjęcia, można sobie obejrzeć, był taki potężny pan Wiesław Ochman, śpiewak operowy znany, tutaj urodzony przy ulicy Ząbkowskiej, wspominał, że jak Wicuś Andruszkiewicz szedł, trzęsła się ziemia, no ale później PRL rozpoczął tak zwaną wojnę o handel, zabierano prywaciarzom wszystkie możliwe biznesy i panu Wicusiowi również jego restaurację zabrano.
9: Przypomnę, że moim i państwa gościem jest Witold Szabłowski, reportażysta, pisarz i mieszkaniec warszawskiej Pragi, a teraz stoimy przed bardzo ładną kamienicą. Co to jest za kamienica?
18: Jest to kamienica pod Trzema Sowami, którą prażanie i też warszawiacy myślę, że bardzo dobrze znają, ale możemy założyć roboczo, że ktoś jej jednak nie zna, więc bardzo państwu serdecznie polecam przyjechanie na Pragę. Naprawdę warto sobie przyjść. Ona leży na przedłużeniu kładki, więc można też sobie przejść na piechotkę, żeby ją zobaczyć. Czego tu nie ma? Tu są gryfy, tu są nietoperze, tu są wreszcie te trzy tytułowe sowy. Jest to taki budynek, który też zawdzięczamy temu, że się Praga rozbudowywała po rozbudowie kolei. Przyjechał mianowicie z Rosji taki pan Witold Masalski, bardzo bogaty człowiek, który miał też ambicje, żeby pójść w deweloperkę i on tę kamienicę, on postawił kilka budynków po lewej stronie Wisły, nie zachowały się, ale to była taka najbardziej okazała perła w jego kolekcji budynków. I tutaj w latach 30., teraz przechodzimy na tematy gastronomiczne, tutaj w latach 30. na dole była taka restauracja z pięknym szczytowym wejściem, to wejście się zachowało, do dzisiaj tam jest gastronomia. Wtedy, ponieważ znowu jesteśmy cały czas na obrzeżach tego dworca petersburskiego, więc wtedy prowadził ją pan żydowskiego, właśnie nie żydowskiego, pochodzenia po prostu Żyd, który miał na imię Abram. I restauracja, no Abram widocznie nie sądził, że trzeba jakoś tam kombinować z nazwą, więc nazwa ją po prostu U Abrama. Polska niestety w latach 30. no zwolenników narodowej demokracji było coraz więcej i oni panu Abramowi wybijali szyby. Panu Abramowi, no jak po raz drugi, trzeci, czwarty musiał te okna w restauracji stawiać tylko dlatego, że był Żydem i że komuś się to nie podobało, to wymyślił wspaniały pomysł, że trzeba zmienić nazwę restauracji. I jakąż ironią losu, bo pan Abram chciał zmienić imię na jakieś bardzo polskie i w roku 1938 zmienił nazwę swojej restauracji z U Abrama na U Adolfa. Dzisiaj jest to ironia losu. Ale do dzisiaj to miejsce zachowało klimat gastronomiczny. W tej chwili jest tam pizzeria, zresztą bardzo dobra. myślę, że z czystym sumieniem mogę Państwa zaprosić na pewno do obejrzenia tej kamienicy, a myślę, że również potem na pizzkę.
9: Znajdujemy się w sercu warszawskiej Pragi. Przed nami duży, okazały, monumentalny budynek, który był kiedyś?
18: Był kiedyś dyrekcją kolei. To było przed wojną i został wybudowany w pięknym, modernistycznym wtedy stylu. Natomiast po wojnie to było dokładnie miejsce, gdzie było serce Polski Ludowej. To stąd, to co mówiłem na początku, to stąd Bierut i jego koledzy rządzili przez kilka miesięcy Polską, aż lewa strona Wisły podniosła się z gruzów na tyle, żeby można tam było umieścić władze centralne. I z tego okresu pochodzi bardzo ciekawa informacja o tym, że żołnierze podziemia, którzy jeszcze nie zostali przez komunistów aresztowani, ludzie związani z podziemiem, planowali wytrucie tej wierchuszki komunistycznej. Mianowicie próbowali się dogadać z kucharkami, do których mieli jakiś tam dostęp, i planowali podać truciznę Bierutowi i jego najbliższym współpracownikom. O tym, że w ogóle taka akcja była planowana, wiemy dzięki temu, że był w nią zaangażowany nie kto inny, jak młody Władysław Bartoszewski, który jako młody człowiek był zaangażowany właśnie w działalność organizacji Wolność i Niezawisłość. I kiedy opublikowano jego dossier, kiedy opublikowano jego dokumenty, jego teczkę osobową z wiadomości, które gromadziły na jego temat, gromadziła na jego temat Służba Bezpieczeństwa, była tam m.in. informacja, że SB wiedziało o tym, że on taki zamach planuje i że jest w grupie, która próbuje tejże komunistycznej wierchuszki się pozbyć. Więc historia kuchenna, ale bardzo ciekawa, o tym, jak mogliśmy stracić pierwsze komunistyczne władze Polski dzięki młodemu Władysławowi Bartoszewskiemu.
9: A teraz wędrujemy dalej. Jesteśmy w okolicach Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i opowiemy o aspekcie wielokulturowym warszawskiej Pragi, bo taki aspekt istniał i przed II wojną światową, i teraz ma się całkiem nieźle. Opowiemy o tym również w kontekście kulinariów.
18: Praga zawsze było takim miejscem, które przyciągało wielokulturowość. Przed wojną była w dużej mierze żydowska, ale też byli tu Ormianie, byli Karaimi na Pradze, byli Tatarzy, było bardzo dużo, byli Rosjanie, którzy budowali kolej, którzy tu też mieszkali, po których została cerkiew. I teraz po wojnie na Pradze też jest bardzo wielokulturowo i też mam wrażenie, że bardzo często jak przyjeżdża jakaś mniejszość i zaczyna zasiedlać Warszawę, to bardzo często zaczyna od Pragi i to ma oczywiście też swój wyraz gastronomiczny. Na przykład ekspansja kuchni wietnamskiej, w ogóle kuchni z Dalekiego Wschodu, zaczęła się od Pragi, konkretnie od bazaru dziesięciolecia, i z tego bazaru promieniowała na przykład zupa pho. Po raz pierwszy pojawiła się w Warszawie na bazarze dziesięciolecia, dzisiaj na Stadionie Narodowym, a kiedyś to był Stadion Dziesięciolecia, później Bazar Dziesięciolecia. Ale na przykład my jesteśmy w takim punkcie, gdzie jest pierwsza w Warszawie czebureczarnia, czyli miejsce, gdzie można kupić tradycyjne danie Tatarów krymskich, bardzo popularne w całym byłym Związku Radzieckim. I do tej czebureczarni przez wiele lat, no kto wiedział, to zachodził. Ja akurat byłem w tej grupie, ale nigdy nie było tam specjalnych kolejek. A ponieważ w ostatnich latach w Warszawie mieszka więcej i więcej ludzi z dawnych radzieckich republik, czyli coraz więcej Ukraińców, ale też Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Łotyszy, to ta czebureczarnia jest okupowana, bardzo słusznie, bo mają bardzo dobre czebureki. Naprawdę warto sobie tutaj zajść i spróbować. A jeżeli ktoś czebureka nie lubi, to po drugiej stronie ulicy mamy naprawdę fantastyczny bar mleczny. To taki w stylu takich najlepszych barów mlecznych. Jest boazeria na ścianie. No, może brakuje troszeczkę przywiązywanych, co znamy z filmów Stanisława Barei, widelców i noży przywiązywanych na łańcuchu do stołów. Ale i tak bar Rusałka dla miłośników barów mlecznych. Bardzo serdecznie polecam.
9: Spacerowałam wspólnie z Witoldem Szabłowskim, reportażystą, autorem książek reportersko-kulinarnych, ale również mieszkańcem warszawskiej Pragi już od 20 lat. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
5: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: Absoluut. Ja.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Została ostatnia reklama. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
6: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
6: Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
7: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
6: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika Miejskiego Zarządu Dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązujące do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
8: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
6: Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chwilami chmurzyć i może przelotnie padać. Lokalnie także burze. A na termometrach maksymalnie na Pomorzu od 18 do 20 stopni, na zachodzie do 22, a na południowym wschodzie do 26.

0: to promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj Volkswagena Polo z

0: została ostatnia reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media

0: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Została ostatnia reklama.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

byliśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak celić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten bywa.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama. Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Została ostatnia reklama.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
9: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andriejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
10: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
9: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica, strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio, doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. Wielka Parada Smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jajo zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
9: Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz i w większości regionów burze, a najsilniejsze będą na północy. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i 26 na Podkarpaciu.

0: Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Reklama.
4: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła.

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio.

Zwany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skradł.

0: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Została ostatnia reklama.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry Państwu. Niedziela, 10:00. Późny poranek w Radiu Pogoda, czyli nasz koncert życzeń niedzielny. Za chwilkę zaczniemy. Teraz poproszę wiadomości i prognozę pogody.
5: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
5: Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
6: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
7: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
8: Nikt z nas by tego nie myślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
5: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
9: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
5: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
10: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
5: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
11: Radio Pogoda.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
5: Dziś słońca nie brakuje, ale chwilami niebo będzie się chmurzyć. Przelotnie popada i zagrzmi, najintensywniej na północy. A na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
12: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Proszę Państwa, macie Państwo doskonałą okazję teraz, aby przekazać swoim bliskim piękne słowa. Możecie to zrobić przez maila, czyli robert@radiopogoda.pl. Czekam na Państwa wieści. Można wysłać zgłoszenie poprzez naszą stronę radiopogoda.pl. Tam jest taki formularz do wypełnienia, albo po prostu można nagrać swoje życzenia pod numerem 22 444 4004. Dzisiaj zaczniemy od najpiękniejszej melodii w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, że za tobą pójdę jak na bal.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Córka Monika pisze do, no ale pięknie, Lesław Telesfor Szafoni. Kochany dziadku Lesławie, tato, w dniu imienin życzymy ci zdrowia tyle, żeby wystarczyło minimum do setnych urodzin. Cierpliwości większej niż przy czekaniu na branie ryby i nerwów ze stali, a najlepiej wcale bez nerwów. Nie denerwuj się na mecze, na sędziów i na ryby, które uciekły. Szkoda zdrowia. Dbaj o siebie, bo masz jeszcze wiele zawodów do obejrzenia, wiele ryb do złowienia i przede wszystkim 5 wnuków, którzy nie pozwolą ci się nudzić. Wszystkiego najlepszego, córka Monika. No to fajny dziadek, ojejku. W sumie jak byłem małym chłopcem, to też bym chciał mieć takiego dziadka. Ja też miałem fajnego. Chodziliśmy do pszczółek, karmiliśmy króliczki. Też mi pokazywał różne bardzo ważne rzeczy związane z maszynami, z naprawianiem przedmiotów codziennego użytku. Irena Jerocka, teraz wymyśliłam cię.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, no to moja Basia coś przyjęła od Państwa. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć najlepsze życzenia mojemu mężowi z okazji 93. rocznicy urodzin. Życzę mu, aby każdy kolejny dzień był pomyślny i szczęśliwy, pełen miłości, szacunku i dobra. Z optymizmem patrz przyszłość, ale miło wspominaj przeszłość. Tego życzę Ci z okazji Twojego jubileuszu, żona Maria. Całuję i pozdrawiam całą redakcję. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy wokół redakcji pracują. Do widzenia, Maria.
1: Jakie piękne, co? No to piękny też wiek. Bardzo serdecznie Pana też pozdrawiamy. Jak sądząc po tym, co mówiła Pana żona, to już pewnie 50 albo 60 lat razem. Może nawet 70. To też jest możliwe. Niesamowite. No to bądźcie zdrowi jak najdłużej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Krakowie. Słyszysz Marka Grechuta?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio.

0: Michalni zadzwonimy z życzeniami.
1: Słucham.
0: Witam Pani Haniu. Robert Janowski z Radio Pogoda. Kłaniam się i mam dla Pani życzenia, tylko poczekaj, a urodzinowe. Już były, nie szkodzi.
1: Tak?
0: Nie szkodzi, Pani Haniu, że były. Były piękne. Cały czas czwórka z przodu, tak trzymać do końca życia. To od Przemka, Pani Haniu. I mówi, Panie Robercie, musi być... Przemek mówi, Panie Robercie, musi być włoska piosenka Una notte speciale, bo to jedna z ulubionych piosenek, a przede wszystkim włoska, bo Hania jest zakochana we Włoszech, tak Haniu?
1: Tak, dokładnie tak, no, dokładnie.
0: No, ale widzę po Twoich reakcjach, że niespodzianka się udała.
1: No bardzo.
0: Dzisiaj masz znowu urodziny.
1: W ogromnym szoku.
0: Że Przemek tak wymyślił?
1: No, naprawdę.
0: Wymyślił.
1: Wszystkiego się spodziewam, ale nie tego.
0: No, Przemek wymyślił, a ja dzwonię. No tak, tak to działa, Haneczko. Powiedz mi, wakacje tuż, ty będziesz we Włoszech, czy nie?
1: Nie, będę. W tym roku nie będę.
0: Przemek
1: bardzo marzę, ale...
0: No wiem, Przemek pisze tak. Haniu, w tym dniu i zresztą nie tylko w tym dniu życzę Ci przede wszystkim zdrówka, spełnienia Twoich marzeń, a przede wszystkim powrotu do Twoich ukochanych Włoch. Ciągłego uśmiechu i najważniejsze życzenie, żeby nasza przyjaźń trwała do końca świata. Przemek.
1: Pięknie.
0: No widzisz. On o tobie myśli. Dobry przyjaciel, fajny.
1: Cudownie, bardzo.
0: Dobrze,
1: bardzo. Życzę każdej osobie mieć takiego przyjaciela, jakim jest Przemek. Naprawdę.
0: Cudnie. Hanusia, pozdrawiam cię serdecznie.
1: Dziękuję, ściskam serdecznie. Modu ścisków, pięknego dnia, takiego jak mój.
0: Tak jest, dobrze.
1: A może by był piękniejszy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, pewnie do usłyszenia. A teraz,
1: do usłyszenia.
0: A teraz specjalna piosenka dla ciebie, Haniu. Una notte speciale. Niech te Włochy się urzeczywistnią jak najszybciej.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drogi Robercie, tak się zaczyna wiadomość z mojego maila. Moja kochana mama Krysia słucha pana audycji i radia w ogóle cały czas, jak jest tylko w domu, i dlatego chciałabym jej sprawić niespodziankę i przyjemność, składając jej życzenia urodzinowe za pana pośrednictwem. Dobrego zdrowia życzę mamusiu, samych radości, pogody ducha, uśmiechu na co dzień. Córka Agnieszka. Do tych życzeń też się wszyscy najbliżsi pani Krysiu dopisują. Wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Reklama.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: nie wiszą kopytami.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Na zegarach 11:00 kontynuujemy nasz koncert życzeń, ale to już po wiadomościach i po prognozie pogody.
15: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
15: Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
16: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
15: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią wielkiego szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Mirą Andrzejewą sportową oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
0: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
17: Naprawdę oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
15: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.

0: Pogoda.
1: Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Przeważnie słonecznie, ale będą też chwile, że niebo będzie się chmurzyć, popada i zagrzmi, zwłaszcza na północy i w centrum Polski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Niedzielny koncert życzeń. Proszę Państwa, dzisiaj ze świąt wyjątkowych, których często Państwu przypominam, ale wyszukuję również, mamy Dzień Chemika. Mamy również Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, cokolwiek to znaczy. Dla wszystkich, którzy troszkę się martwili pochmurną pogodą, znalazłem takie przysłowie. Czerwiec, gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą. Drodzy wędkarze, szykujemy wędki. Idę dzisiaj do piwnicy i robię też porządek ze sprzętem wędkarskim. A Danuta Rini i Bogdan Czyżewski zaśpiewają piosenkę pod tytułem Tyle wdzięku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Bogusi teraz zadzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, Panie Bogusiu. Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Dzień dobry, Bogusiu. Mam dla Ciebie piosenkę, o którą poprosił Twój osobisty Jerzy.
2: Osobisty mąż.
1: Osobisty Twój mąż, proszę Ciebie, od 55 lat.
2: No tak? No. Minęło w kwietniu.
1: Wow. No ale też masz imieniny, więc idealnie się składa, że to tak naprawdę w związku z tymi imieninami. I Jurek prosi koniecznie o piosenkę Poczekaj Engelbert Humperdinck Spanish Eyes. Już za chwilę puszczę. W tym roku obchodzimy szmaragdowe gody. Nawet nie wiedziałem, że to są szmaragdowe. Dwie piątki, 55 lat.
2: 55 lat, aż trudno uwierzyć.
1: Ha, głośno powiedziałem, no ale dotarło pewnie do Was dużo wcześniej, że to jest tyle i to, że kiedy to się stało, to jest zawsze, wszyscy mówią, Boże, ale kiedy?
2: Tak przeleciało.
1: Zawsze to rozumiem. Tak to życie przelatuje, bo ale wiesz, dlaczego sobie myślę?
2: Tak.
1: Że nie wszyscy się potrafią cieszyć każdym dniem.
2: I to jest prawda, bo w sumie to jest najtrudniejsze.
1: Tak. A to jest tak oczywiste.
2: A to jest oczywiste.
1: Bo mija mi i to cały dzień, 24 godziny i czasami idziemy, Boże, jaki jestem zmęczony, idę spać, nic się nie wydarzyło, a tyle się rzeczy pięknych wydarzyło. I teraz ten jeden dzień się odkłada, mija jeden rok, dwa i potem 2, 3, 5, potem 55. Ha!
2: A, no właśnie.
1: No właśnie.
2: Jak coś się złego wydarza, to się zauważa, jak kiedyś było dobrze.
1: A to też druga sprawa. Masz, absolutnie
2: prawda?
1: Masz rację. Tak jest.
2: Tak.
1: Kochanie, gdzie mieszkacie, powiedz, Bogusiu?
2: W Warszawie.
1: A, widzisz.
2: Na Bemowie.
1: Na Bemowie. No to bardzo ładnie. To ja Cię pozdrawiam serdecznie.
2: Dzięki, Jureczka, ja również uściskaj. Pozdrawiam serdecznie.
1: Tak jest. I Jurka uściskaj i no i co? Do usłyszenia.
2: No dziękuję bardzo.
1: Bardzo,
2: dziękuję.
1: Bardzo proszę, Bogusiu. No i Engelbert Humperdinck teraz te hiszpańskie oczy zaśpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Uwa wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z maila, mojego maila robert@radiopogoda.pl. Dzień dobry. Najpierw trochę komplementów w pana stronę. No może ominę to. Może wszystko ładnie. Piszę do pana, bo moja córka Agata 4 czerwca obchodziła swoje urodziny i życzenia złożone przez pana na pewno sprawiłyby jej przyjemność. Dla Agatki spełnienia marzeń, samych cudownych chwil od mamy i taty. I kochamy ją bardzo, bo jest naszą ukochaną córeczką. Kto tu się podpisał? Właśnie się nikt nie podpisał. Także od rodziców, droga Agatko, nie wiem, gdzie mieszkasz. No, w każdym razie. Troszeczkę możecie państwo uzupełnić te wiadomości, jak piszecie, skąd jesteście, jak macie na imię i tak dalej. Będzie łatwiej was namierzyć i wiedzieć, która Agatka ma tego słuchać. Dobrze, trzymam państwa za słowo i za chwilkę kontynuujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: nadzwyczajne wie. To ja i
1: ty. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pana Sławomira zadzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, panie Sławku. Robert Janowski nazywam się. Dzwonię z Radia Pogoda. Proszę pana, i mam dla pana życzenie od pana żony Ani. Z okazji, zaraz ci powiem, ojejku, piątka z przodu. Wspaniale. Gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Ona cię kocha, wiesz o tym?
2: Wiem. Ja też kocham.
1: Nawet to napisała. Kochany mężu, podziwiam cię za twoje dobre serce, za to, że potrafisz wyczarować pyszne potrawy i wypieki, a także za to, że nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych do naprawienia. Nasza domowa rączka, panie Robercie, niezastąpiony kucharz w jednej osobie, to prawdziwy skarb. A ten rok jest dla nas szczególny, bo świętujemy nie tylko twoje 50. urodziny, Sławku, ale także naszą 10. rocznicę ślubu. I chciałbym ci podziękować za te wspólne lata, za miłość, za wsparcie, za cierpliwość, za poczucie bezpieczeństwa, które dajesz mi i naszej córce, Laurce, każdego dnia. I cieszę się, że właśnie z tobą mogę dzielić życie, radości, codzienne chwile. Życzę ci, aby każdy kolejny dzień przynosił ci powody do uśmiechu, dumę z tego, kim jesteś, oraz wiele szczęścia i zdrowia na następne lata. Z całego serca dziękuję, że jesteś. Kocham cię, Ania.
2: Ja też cię kocham, Aniu.
1: Napisała prosto z serca, bo takich rzeczy się nie da wymyśleć, tak po prostu. No czuję to, że to jest takie piękne, prawdziwe.
2: Dziękuję bardzo.
1: Chciałem się z tobą dziękuję tym bardzo podzielić, bo pomyślałem sobie, że no, że zasługujesz na te słowa po prostu.
2: No ja bardzo jestem wzruszony, dziękuję bardzo, naprawdę. Nie wiem, aż nie wiem, co powiedzieć.
1: No nic, już powiedziałeś, że też cię kocham, to wystarczy. No to są tylko słowa, zobacz, jak słowa zmieniają rzeczywistość.
2: Tak, dokładnie.
1: No, fajnie, o jak się cieszę. Anusie, całuj, Sławku, żyjcie sobie szczęśliwie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dla ciebie
2: również
1: też od nas.
2: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
1: Trzymajcie się. Pa, pa.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Bardzo proszę. No to po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy. Śpiewa Wojciech Płonarski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

my mieszkamy na parterku. Babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznur.

Go się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci, łapci o tym też nie powie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Małgosia napisała do mnie. To jest wiadomość z życzeniami. Heniek, z okazji twoich kolejnych 18 urodzin życzę ci, aby twoja niesamowita pogoda ducha nigdy ci nie opuszczała. A radość i miłość, którą dajesz innym, wracały do ciebie każdego dnia ze zdwojoną siłą. Na pewno to się dzieje. Zapewne zawsze jak się wyśle, to potem się dostaje dwa razy. No właśnie, tak to działa. Super, pozdrawiamy Henia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zamiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: A, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Jedziemy!
19: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
20: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
21: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
22: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Wybiła godzina 12, po wiadomościach i po prognozie pogody oczywiście wracamy do Państwa z drugą połową naszego niedzielnego koncertu życzeń.
16: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
16: Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
17: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
16: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
3: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
16: Mówiła Chwalińska, nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.

0: Pogoda.
1: Momentami niebo będzie się dziś chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi w niemal całym kraju, a najsilniejsze burze na północy i w centrum. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dzisiaj solenizantami są Robert. Ale ja mam w kwietniu, to dzisiaj nie ja, ale jakiś inny Robert z pewnością. Wiesław, Wiesława, Antoni, Jarek, Paweł i Anna. Więc składajcie im życzenia. Można również przez naszą stronę radiopogoda.pl albo można napisać do mnie maila w tej sprawie. Robert@radiopogoda.pl albo zadzwonić do Basi na numer 22 444 4004. A teraz piosenka w wykonaniu Bogusława Meca, Marianna.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I kolejny telefon dzisiaj do pana Damiana dzwonimy.
2: Tak.
1: Panie Damianie, Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzień dobry. Koncert życzeń, czyli mam dla ciebie życzenia.
2: Tak, tak.
1: Od twojej żony Katarzyny. Urodziny nie wiem, kiedy miałeś, czy będziesz miał?
2: Były, 31 maja.
1: Były, a to całkiem niedawno. No więc przyjmij dzisiaj, jakoś wszystko się nie może zmieścić w jednego tygodnia, musisz zrozumieć. Więc kochany mężu, pisze twoja Kasia, w dniu twoich 41 urodzin, wow. Życzę ci sukcesów, spokoju, siły, zdrówka, aby z twojej buzi, twarzy nigdy nie znikał uśmiech, abyś zawsze był przy mnie, bo bardzo cię kocham. Wraz z Michalinką i Alusiem życzę ci jeszcze, żeby Radio Pogoda, które uwielbiasz, zawsze towarzyszyło ci w drodze do naszego domu. No jak ładnie. No i Kasia się podpisała. No jest bardzo, wspaniale.
2: Bardzo uwielbiam.
1: Tak. Ty jako młody człowiek, skąd masz takie umiłowanie do niemłodych piosenek?
2: Lubię każdy rodzaj muzyki, ale to najbardziej, no nie wiem, jakoś takie bardzo dobre wspomnienia z dzieciństwa.
1: A, no właśnie.
2: No nie wiem, to bardzo mi się tamte czasy podobały niż teraz. Pomimo tego, że było ciężko jakoś tak, a teraz jest wszystko na wyciągnięcie ręki, no ale...
1: Było ciężko, ale ludzie żyli ze sobą, wiesz? I dzięki temu jakoś było... No tak.
2: Szczęście było, bo teraz ludzie nie mają szczęścia, mają pieniądze, nie mają szczęścia.
1: No cóż, to widzisz, jaki mądry jesteś. No, to Kasia dlatego cię kocha też przy okazji. Damian, tak, wszystkiego dobrego dla was.
2: Super, dziękuję.
1: Z Kasieńką. Trzymajcie się cieplutko.
2: Tak jest, no miło było usłyszeć.
1: Wzajemnie, pa. Do usłyszenia, bo ty słuchasz Radia Pogoda, więc...
2: Tak jest.
1: Bardzo częstego. Cześć.
2: No, pozdrawiam.
1: Hejka. I Mieczysław Fok, który niedawno zresztą miał urodziny. Nasza jest noc, zaśpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz Basieńka nam coś odtworzy.
2: Dzień dobry. Chciałabym złożyć życzenia mojemu mężowi Eugeniuszowi, który 2 czerwca skończy kolejną 18. Chciałabym mu życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pociechy z córek, z zięciów, z wnuczek, z wnuka jedynego. A przede wszystkim chciałabym mu złożyć dużo, dużo zdrówka. Dziękuję bardzo.
1: No właśnie, i na tym zdrowiu zawsze kończymy, nie? Prawda? Dużo tych wszystkich rzeczy, a zdrowie najważniejsze, to prawda. No to Geniu, trzymaj się w zdrowiu, jak ci życzy twoja osobista żona. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Anny.
2: Halo?
1: O, pani Aniu, bardzo mi miło. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z życzeniami od twojego męża Jacka. Anusia, zaskoczona jesteś na pewno.
2: Bardzo.
1: Cudownie zaskoczona jestem.
2: Ojejku,
1: panie
2: dobry,
1: Robercie, ojej.
2: Co? Odezwać.
1: Nie.
2: Tak się zaskoczyłam, że aż mi się gorąco zrobiło. Dziękuję, jejku, jak fajnie cię słyszeć, Robert.
1: No widzisz, a my się znamy, Ania.
2: Co, o tym marzyłam? Nie,
1: ale już
2: tak
1: się znamy.
2: Tak pozwoliłam. Tak, już się znamy.
1: No to już możemy, jesteśmy kumplami, dobra. A Jacuś cię kocha, wiesz o tym, nie?
2: Wiem.
1: Boże, jak on cię kocha, Boże. A bo ty już jesteś taka już raczej dojrzała kobieta.
2: Ja już jestem dorosła.
1: Tak. Dorosła, już dorosłaś, tak? Już
2: dorosła
1: jakiś
2: jestem,
1: czas temu.
2: Tak.
1: I Jacek pisze, dla mojej cudownej żony Anny. Z okazji, no tam, nieważne, urodzin.
2: 57.

0: Więc no, sama to powiedziałaś. 5-7. Tak, brzmi tak. Dumnie. Aniu, dziękuję ci za twoją miłość, za dobroć, za całe dobro, które wnosisz do mojego życia każdego dnia. Życzę ci przede wszystkim niezłomnego zdrowia, spokoju w sercu oraz niesłabnącej radości z każdej małej chwili. Niech ten rok przyniesie ci spełnienie wszystkich skrytych marzeń. Bardzo cię kocham i dziękuję, że jesteś. Twój mąż Jacek.
1: Jestem pod wrażeniem. No. Dziękuję bardzo.
0: Masz chusteczkę, żeby łezkę usłyszeć?
1: Tak, mam.
0: Dobrze. Zawsze. Jak ja dzwonię, zawsze taką chusteczkę warto mieć, bo są też, no, są piękne rzeczy. Piękne momenty.
1: Spodziewałam.
0: Piękne momenty.
1: Ja zawsze o tym marzyłam. Ja mówiłam, że ja o tym marzę.
0: No właśnie.
1: Ale się nie spodziewałam.
0: Na tym to
1: super,
0: polega.
1: Dziękuję bardzo.
0: Marzenia się spełniają, Anusia. Ale masz fajnego Jacusia.
1: Słuchajcie. Tak, to fakt.
0: Fajni jesteście w ogóle, cudni.
1: Super.
0: Serdecznie cię pozdrawiam.
1: Bardzo.
0: Wszystkiego wam dobrego życzę.
1: Ja również pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
0: Pa, pa.
1: Do widzenia. Pa.
0: Jeszcze pięknie zaśpiewa dla ciebie, Aniu, Tom Jones, Delilah.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Dokładnie w dniu dzisiejszym moja mama, Marzenka, ma 60. urodziny. I prosimy o życzenia z tej okazji. Życzymy ci, droga mamo, pogody ducha, codziennej radości, aby każdy dzień był pełen uśmiechu, szczęścia, a twoje wszystkie marzenia wkrótce się spełniły. No to taka klasyka, prawda? Dziękujemy ci za to, że zawsze nas wspierasz i jesteś wspaniałą mamą. Żyje nam jeszcze 100 lat. Życzą twoje córki Wiktoria i Maria. Pani Marzenko, pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
16: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
17: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
18: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Została ostatnia reklama.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
20: Zaraz część posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Już gasną światła na drogach nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama. Godzina 13. Wow! Ostatnia godzina już za chwilkę przed nami, proszę Państwa, więc szybko wiadomości, prognoza pogody i wracamy.
2: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
2: Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
4: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
2: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend, mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach. Branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
5: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
2: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: W całym kraju przelotny deszcz może też zagrzmieć najbardziej intensywnie na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Nie czekajcie, drodzy moi, wysyłajcie życzenia dla swoich bliskich. To jest piękne momenty, wzruszające. A ostatnia godzina koncertu życzeń przed nami. Możecie nagrać jeszcze swoją wiadomość, jakbyście chcieli. 22 444 4004. Piszcie na maila, jak nie dzisiaj, to za tydzień się zmieści. robert@radiopogoda.pl. Czas na piosenkę Czerwony Gitar. Historia jednej znajomości. To początek lat 60. ta piosenka. Ma ponad 60 lat ten utwór.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Poproszę o życzenia urodzinowe dla teściowej. Pani Joli z Wrocławia, pisze pan Dawid. Zdrówka, szczęścia, podróży małych i dużych, najpiękniejszych kwiatów na działce. Z Wrocławia pozdrawiamy Dawid i Sylwia. Do pani Joli, więc domyślam się, że Sylwia to córka pani Joli. A Dawidek kocha swoją teściową, panią Jolę z Wrocławia. No i dzisiaj bierzcie przykład. A ja kocham swoją Basię, swoją teściową. Także już przynajmniej dwie teściowe pozdrowione. No tak, przyznam się, że właśnie jest stąd tam sekretarka też ma na imię Basia, bo moja teściowa Basia jest super. Alibabki i kapitańskie tango teraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Ania do mnie napisała na maila. Dzisiaj kończę, panie Robercie, 60 lat. I tym samym powiększę zacne grono seniorów. Z tej okazji życzę sobie długich lat życia w zdrowiu, bo ono jest najważniejsze. Życzę zresztą wszystkim seniorom zdrowia i pogody, ducha, miłego dnia. Ja się podpisuję i życzę tego samego sobie, bo już jestem seniorem, i wszystkim seniorom, którzy słuchają Radia Pogoda i nie tylko.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
4: No to miła pobudka.
3: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
4: Lepsza niż syrena alarmowa.
3: Albo śmieciarka, jak butelki zabiera.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Paulinki teraz zadzwonimy.
2: Halo.
1: Pani Paulino, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam dla pani życzenia, chyba dzwonię jako pierwszy, ponieważ urodzinki dopiero będą. Ale twój mąż, już tak, żeby nie przegapić, a ja wtedy nie będę miał audycji, jak będą. Więc z lekkim wyprzedzeniem proszę przyjąć.
2: Bardzo dziękuję.
1: Od Radka, który jest na statku i nie będziecie mogli spędzić razem tych twoich urodzin.
2: Jak miło. Czuję się zaskoczona, zaszczycona i kochanie, bardzo ci dziękuję za pamięć, za taką niespodziankę. Wiem, że słuchasz.
1: Tak.
2: I całuję cię mocno.
1: Ale on, że jesteś żoną marynarza, co?
2: Prawda? Tak.
1: I tak całe życie?
2: Nie, całe życie nie, ale...
1: Od jakiegoś
2: tak,
1: czasu?
2: Jestem żoną pana kapitana od jakiegoś czasu.
1: A kobieta wiernie czeka. Gdzieś
2: dokładnie
1: tam
2: tak.
1: Żagiel bieli, no właśnie. Kochanie, pisze Radek, z okazji urodzin życzę ci przede wszystkim zdrowia, radości, spełnienia marzeń i dziękuję, że jesteś przy mnie każdego dnia. Niech każdy rok przynosi ci powody do uśmiechu, a ja postaram się, aby tych powodów było jak najwięcej. Kocham cię, wszystkiego najlepszego, Radek.
2: No wzruszyłam się.
1: No bo tym bardziej, że go nie ma, że za rączkę ci nie ma kto wziąć teraz.
2: Dokładnie tak, ale zaraz do niego zadzwonię i go chociaż wirtualnie uściskam.
1: Ukochasz go przez telefon. Tak,
2: tak.
1: Tak zrób, Paulinko. Wszystkiego dla was dobrego, kochani.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pa, do widzenia. Do usłyszenia pewnie szybciej. Goodbye, my love, goodbye. Demis Roussos. Ale to nieprawda, bo to jest wielka miłość.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, koniec. Zapraszam na program Moje Najpiękniejsze Melodie. To już będzie tu za chwilkę po 14. Gwiazdą programu, jak zawsze, będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi. Rozmawiać z nimi będzie Asia Kruk. Będą sobie opowiadać i słuchać pięknych piosenek. A ja życzę Państwu pięknego popołudnia. I tak się słyszymy codziennie rano, ale koncert życzenia, jak zawsze, w sobotę i w niedzielę od 10 do 14. Robert Janowski, dziękuję bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Reklama.

Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę. W co się mam pocałować?

0: Rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Kłaniam się Państwu, za chwilę zaczynamy naszą codzienną audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości o 14:00.
4: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
4: Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
5: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
4: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
6: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
4: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
7: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
4: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.

0: Pogoda.
1: W całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najgwałtowniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w pierwszą niedzielę czerwca się spotykamy z słuchaczem Radia Pogoda i klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi i tak się składa moim krajanem. Dzień dobry, panie Bartłomieju.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię, że jest pan moim krajanem, bo to jest Dolny Śląsk, pan w Prusach koło Strzelina, czy to bliżej Łagiewnik?
2: Można powiedzieć bliżej Strzelina.
1: Ach, bliżej Strzelina jednak. Znam okolice, bo ja z Bielawy jestem, wie pan.
2: O, mam rodzinę w Bielawie.
1: Naprawdę? No to już my prawie jak rodzina. Fantastycznie. Pozdrawiamy bielawską rodzinę. Bardzo serdecznie pana witam. Ale pan tak na co dzień w tych Prusach, czy generalnie gdzie indziej pan rezyduje?
2: Rezyduję w Komorowicach. To też blisko. Mhm. To też w gminie Kondratowice. Natomiast codziennie jestem bliżej już Ząbkowic, bo remontuję tam stuletni dom.
1: O, to pięknie. No, to się chwali. Bardzo fajnie, gratuluję. Porozmawiamy sobie za chwileczkę o pana najpiękniejszych melodiach. No i być może o pięknie Dolnego Śląska też nam wpadnie jakiś temat. No, ale to muzyka rządzi w tej audycji, więc za chwileczkę zaczynamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

zakochany złodziej, promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pan Bartłomiej wybrał sobie 6 swoich ulubionych piosenek i muszę panu powiedzieć, panie Bartku, jeśli mogę się tak do pana zwracać?
2: Jasne.
1: Świetnie, dziękuję bardzo. No więc, panie Bartku, zaczyna pan naprawdę z grubej rury od najpiękniejszej melodii, którą ja uwielbiam i mam takie wrażenie, że tutaj weźmiemy, otworzymy cudzysłów, ludzie w pewnym wieku, koniec tego cudzysłowia, bardzo lubią tę piosenkę. Chodzi o Niech żyje bal Maryli Rodowicz. Dlaczego pan wybrał ten przebój?
2: Ta piosenka kojarzy mi się też z remontem. O! Ciekawa historia jest taka, że pierwszego dnia, kiedy odebraliśmy klucza do tego domu, przyjechali nasi znajomi. Tutaj wokół mamy też jeziorka i właśnie z jeziora przyjechali z głośnikiem i podczas tej piosenki eksplorowaliśmy cały dom. Więc ta piosenka kojarzy mi się głównie właśnie z pierwszymi naszymi dniami w tym domu.
1: Piękne wspomnienie, ale wracając do tej eksploracji stuletniego domu, który pewnie od jakiegoś czasu był nieużywany, znaleźli państwo tam coś ciekawego?
2: Tak, znaleźliśmy dwa samochody. Jeden samochód dzisiaj stoi w stodole, ciężko go wyciągnąć stamtąd. To jest Steyr z lat 30. Cabrio. Jeszcze czeka na swój czas, żeby go stamtąd wyczołgać jakoś.
1: No tak, tak. Jest coś niesamowitego. To będzie piękna kontynuacja tej historii, która, no jak pan mówi, dopiero się zaczyna. Tak samo jak nasz program i pierwsza, najpiękniejsza melodia dla pana. Niech żyje bal i Maryla Rodowicz.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda to nie tylko najpiękniejsze melodie, ale to głównie szczere, uśmiechnięte, fantastyczne spotkania z Państwem, słuchaczami Radia Pogoda. Dzisiaj w moich najpiękniejszych melodiach pan Bartek i ta audycja potrwa do 16, ale gdyby Państwo zechcieli także, tak jak pan Bartłomiej, opowiedzieć o swoich najpiękniejszych melodiach, proszę mi dać znać. 22 444 4004. Jeśli są Państwo klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, to ja zadzwonię. Porozmawiamy. Będzie miło. Zapraszam.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Dzisiaj z panem Bartłomiejem i jego pieskiem. Słychać tego pieska w tle.
2: Tak.
1: Co to za psiaczek?
2: To jest najbardziej szczekający psiak, czyli jamnik szorstkowłosy.
1: Aha.
2: Ona szczeka na wszystko.
1: No tak, tak. I wtrąca się do rozmowy. Jak pan rozmawia, to ona też chce pewnie.
2: Przymknę drzwi, może będzie trochę lepiej.
1: A dobra,
2: ona
1: dobra.
2: I tak będzie szczekała, bo nie da się jej uspokoić.
1: No, rozumiem.
2: Dopóki się nie wyszczeka, nie przestanie.
1: No dobrze, ale skoro drzwi zamknięte, pieska słychać mniej, to pan opowiada o kolejnej najpiękniejszej melodii Dni, których nie znamy. Marek Grechuta, panie Bartku.
2: Tak, i prawda jest taka, kontynuując już też ten temat remontu, że przy remoncie każdy dzień jest pełen niespodzianek i nigdy nie wiemy, co odkryjemy. Co się zepsuje, co czasami nas też pozytywnie zaskoczy. Mhm. Ta piosenka chyba właśnie oddaje taką niepewność remontu i życia ruinersów. Nie tylko na Dolnym Śląsku, chyba tylko w całej Polsce.
1: Przepraszam, jak pan powiedział, życia ruinersów?
2: Tak. Ruinersi to jest w sumie grupa osób, którzy remontują takie stare domy. Tak się potocznie mówi na takich budowlańców.
1: Muszę panu powiedzieć, że pierwsze słyszę, ale to rzeczywiście ładna nazwa i duży szacunek właśnie dla takich osób. I pan będzie remontował ten dom zgodnie, że tak powiem, ze sztuką, czyli będzie pan odnawiał stare elementy, czy zupełna będzie przebudowa?
2: Odnawiamy stare elementy. Poprzedni właściciele chcieli go zburzyć.
1: Aha.
2: Natomiast my tutaj idziemy w tą stronę odnawiania tego, co jest. Szkoda tego, zwłaszcza, że w tej wiosce są tylko 4 domy, więc szkoda byłoby zburzyć jeden z nich.
1: No pewnie, że tak. Ojejku. No to kłaniam się nisko, naprawdę. I z przyjemnością dla pana Marek Grechuta Dni, których jeszcze nie znamy. Ale poznamy. Tak samo jak kolejną pana najpiękniejszą melodię już za chwilę.
0: Moje najpiękniejsze melodie

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda dzisiaj z panem Bartkiem rozmawiamy o remontach, ale to nie jest audycja remontowa, o najpiękniejszych melodiach, bo taki tytuł nosi ten program. Tyle słońca w całym mieście. Annę Jantar pan sobie wybrał. Czy to też ma związek z remontem?
2: Jeżeli chodzi o tą piosenkę, to podczas remontu i prac ogrodowych ważna jest na pewno pogoda. I tą piosenkę chciałbym zadedykować wszystkim ogrodnikom, działkowiczom z życzeniami wspaniałej pogody.
1: Niech tak będzie. Będzie pięknie, będzie słońce, będzie piękne polskie lato. A propos ogrodu w tym domu stuletnim, przypomnijmy państwu, który pan remontuje, jest przy domu jakiś stary sad z jeszcze po niemieckimi na przykład drzewami?
2: Jest. Mamy piękną jabłoń, taką pochyloną. Mhm. Musieliśmy ją trochę przyciąć w tym roku i w zeszłym roku też niestety inne drzewka, które tam były, przeszły klęskę, można powiedzieć, urodzenia, bo rok wcześniej przez przymrozki nie było w ogóle owoców.
1: No tak.
2: No i w zeszłym roku jak to wszystko wystrzeliło, to no, trochę połamało te drzewa, ale w tym roku naprawdę ładnie kwitną i spodziewamy się fajnych zbiorów.
1: Taki jest ten nasz Dolny Śląsk, że można zjeść owoc ze stuletniej i starszej jabłoni. To jest coś niesamowitego. Z ogromną przyjemnością Anna Jantar już za chwilę w Radiu Pogoda dla pana z piękną piosenką Tyle słońca w całym mieście. Taki jest tytuł, ale przenosimy miasto na wieś na chwilę, a do naszej rozmowy wracamy po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money.
18: Cherry Money?
19: Nowy Express Los.
18: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Została ostatnia reklama.
24: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
25: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
24: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
25: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
26: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.

0: Gdzie piosnka za grosz?
1: Reklama. U, widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Została ostatnia reklama.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Z przyjemnością ogromną prezentujemy dzisiaj najpiękniejsze melodie pana Bartłomieja. Za chwilę wracamy do tej rozmowy, ale najpierw wiadomości o 15.
14: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
15: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
14: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
2: Chwilami niebo się chmurzy i z tych chmur może wszędzie przelotnie popadać deszcz. Do tego niewykluczone burze, najsilniejsze na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: W Radiu Pogoda. Dzień dobry, panie Bartłomieju.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Spotykamy się w moich najpiękniejszych melodiach. Pan Bartek Klubowicz, Klubu Pogodnych Ludzi, opowiada o swojej muzyce. Mogę zapytać, czym się pan zajmuje, oprócz tego, że remontuje pan stuletni dom?
5: Zupełnie nic związanego z remontami. Jestem analitykiem oceny ryzyka korporacji.
4: No, proszę pana, to mi pan zaimponował, bo jednak to ryzyko pan ponosi, wie pan, o co chodzi.
5: Tak.
4: Czyli innym pan doradza, żeby jednak bezpiecznie, ale sam na swoje barki pan bierze no duże ryzyko.
5: No, można tak powiedzieć.
4: Tak trzeba żyć, do odważnych świat należy. Świetnie, że się spotykamy, panie Bartku. Za chwilę kolejne pana najpiękniejsze melodie.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Maci, Macieja, kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda w czerwcową niedzielę i piosenka od Pana Bartka. Nie wiem, komu Pan chce ją zadedykować, ale ja bym chciała, żeby Pan zadedykował ją mi, Zygmuntowi i Michałowi Pierzchale z Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda, bo my czasem sobie na głos śpiewamy tę piosenkę, którą Pan proponuje, czyli Radość o poranku i Grupa I.
2: Ta piosenka to czysta radość i optymizm, tak. Dlatego niech motywuje Was do działania, także do dzieła.
1: Niech się niesie, oczywiście, tak. Że tak. A włącza Pan Radio Pogoda rano wcześnie?
2: Tak, tak. Szczególnie w weekendy. Od białego rana nam towarzyszy Radio Pogoda.
1: Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Radość o poranku oczywiście gramy teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Dzisiaj z panem Bartłomiejem i ten program do godziny 16. Później cała reszta pięknej czerwcowej niedzieli. Oby kolejne były jeszcze piękniejsze, no ale jutro poniedziałek. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z tym, jak to będzie jutro rano, to ja państwu już teraz powiem. Będzie dobrze, bo się spotkamy już o 6 rano w pogodnym poranku Radia Pogoda. Gorąco zapraszam, a za chwilę wracamy do rozmowy z panem Bartłomiejem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
4: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
5: No to miła pobudka.
4: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
5: Lepsza niż syrena alarmowa.
4: Albo śmieciarka jak butelki zabiera.
3: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, pan Bartek opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Zostały nam jeszcze dwie piosenki, obie tego samego artysty. Chyba się państwo nie zdziwią, że jeśli powiem, że będzie to Zbigniew Wodecki, chociaż ta piosenka pierwsza Zbigniewa Wodeckiego, którą pan wybrał, panie Bartku, to nieczęsto jest wybierana, gdyż są to chałupy Welcome To. Wszyscy ją znają. Wszyscy ją lubią, a pan ją sobie wybrał. Dlaczego?
2: Bardzo ona mi się kojarzy z odpoczynkiem. I kiedy już znajdziemy chwilę czasu, rozkładamy leżaki, to puszczamy sobie chałupy Welcome To. Aha. I wtedy już na działce robi się klimat, powiedzmy, nadmorski na Dolnym Śląsku. Ta piosenka, można powiedzieć, że przynosi nas takie wakacyjne klimaty.
1: Więc niech to trwa i niech gra muzyka chałupy Welcome To i Zbigniew Wodecki. Za chwilę finał naszej rozmowy, a w nim, no tak, będzie Zbigniew Wodecki.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, pan Bartłomiej opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki, bardzo często wybierana piosenka. Chciałby pan ją usłyszeć tak specjalnie dla siebie, podejrzewam. No nie, ale poważnie, dlaczego pan ją wybrał?
2: Myślałem, że na koniec fajnie byłoby puścić coś spokojniejszego i tutaj ta piosenka ma w sobie coś takiego właśnie, powiedzmy, nostalgicznego. Sprawia, że nawet pomimo tego zmęczenia odnośnie tego remontu mamy siłę, żeby tam wracać i myśleć o kolejnych krokach tego remontu.
1: Panie Bartku, zanim zagramy tę piosenkę na antenie Radia Pogoda, ja panu bardzo serdecznie życzę, żeby ten remont postępował bez większych problemów, bo te mniejsze wiadomo, że będą się zdarzać, bez zbytniego ryzyka, chociaż to, jak już ustaliliśmy kilka chwil temu, no jest ogromne ryzyko, żeby się panu dobrze tam mieszkało, po prostu, żeby pan był szczęśliwy w miejscu, które pan sobie wybrał.
2: Dziękuję pani serdecznie i zapraszam też na nasz profil na Instagramie Domek w Kolonii, jeżeli chciałaby pani nas podejrzeć kiedyś, co tam u nas słychać.
1: Myślę, że nie tylko ja, ale także słuchacze Radia Pogoda. Pięknie się pan reklamował, oczywiście będziemy zaglądać. Ślicznie panu dziękuję za wszystko, że jest pan słuchaczem Radia Pogoda i uśmiechniętym człowiekiem.
2: Dzięki pani również. Wszystkiego najlepszego.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Została ostatnia reklama.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W tle rozbrzmiewa hejną z Wieży Mariackiej. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę.
2: Wiosna, ale to ty.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Na drogach duży ruch. Trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
3: Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu, na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
4: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów. Także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
3: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
5: Radio Pogoda.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
3: Przelotny deszcz i burze możliwe w całym kraju. Najsilniejsze mogą być na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam.

0: lepiej mieć jeden już.
1: Odeprzeć głowę rękami, okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy.

Tom.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: Reklama.

oczy błyska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Została ostatnia reklama.
9: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
12: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
10: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Za granicą, w Armenii, trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywane przez Urszulę Malinowy Król.
13: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
10: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Do wieczora w całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najsilniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zamiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty, wiosna, wiosna, wiosna.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocznij się na parę chwil.

0: весна, весна, а кто ты?
1: Весна, весна, весна, а кто ты?
2: Радио Погода.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Marian, A gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
11: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Wszystko ja. Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Reklama. Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnał.
15: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
14: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
16: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
14: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9:25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na koniec. kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114. Radio
7: Pogoda. Pogoda.
14: Do wieczora burze możliwe na północy, w centrum i miejscami na południu. Jutro popada przede wszystkim na północy i miejscami w centrum, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Danahe, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

dziwnie, na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marzy.

A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych lastami. Chlap, flum, flum, tam chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, tam kap, kap, kap. To mi weselutko, z deszczykiem moim jest.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać.

0: Woda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

przyjaźnić. Obdarzony żelazną wolą, zawsze bardziej skłonny wymagać, sam nigdy nie naginał się do jakichkolwiek wymagań i warunków. Taki temperament zniechęcał do okazywania mu przyjaźni czy sympatii. Teresa tylko potrafiła nim rządzić. Jedno jej słowo, spojrzenie, ruch powściągały ten wykuty jakby z jednej bryły charakter. Uginał się pod dotykiem kobiecej dłoni, podczas gdy każdemu mężczyźnie opierałby się do ostatka. Teresa w przeciwieństwie do niego była żywa, wesoła i aż zbyt zalotna. Dwa piastry, które rządca hrabiego wypłacał Luigiemu, a także pieniądze, jakie Luigi otrzymywał, sprzedając w rzymskich kramach z błyskotkami swoje rzeźbione figurki, szły na kolczyki z pereł, kolie ze szklanych paciorków i złote szpilki. To też dzięki rozrzutności swojego przyjaciela Teresa była najelegantszą wieśniaczką w okolicach Rzymu. Dzieci dorastały nadal razem, spędzając ze sobą każdy dzień i bez oporu oddawały się instynktom swojej pierwotnej natury. W codziennych rozmowach, marzeniach i tęsknotach Wampa widział się zawsze jako kapitan okrętu, generał armii albo gubernator prowincji. Teresa zaś wyobrażała sobie, że jest bogata, pięknie wystrojona, otoczona służbą w Liberii. I gdy tak cały dzień spędzili, haftując przyszłość w szalone, a tak migotliwe arabeski, każde odchodziło w swoją stronę, aby zagnać swoje owce do obory, zstępując z wyżyn urojeń w ubogą rzeczywistość. Pewnego dnia młody pasterz rzekł do rządcy, że widział wilka, który zszedłszy z gór sabińskich, krążył koło ich trzody. Rządca dał mu strzelbę. Tego też tylko pragnął Wampa. Strzelba ta okazała się być przypadkiem dziełem znakomitego rusznikarza z Bresji. Niosła, jak sztucer angielski, hrabia, dobijając kiedyś rannego lisa, złamał kolbę i strzelbę porzucono w lamusie. Ale dla takiego rzeźbiarza jak Wampa nie mogło to stanowić przeszkody. Obejrzał dawne łożysko, obmyślił, co należy zrobić, by przystosować ją do swego oka i dorobił sobie kolbę, wyrzeźbioną w tak cudny ornament, że gdyby chciał w mieście sprzedać samo drewno, wziąłby za nie z 15, a nawet 20 piastrów. Ale on nawet by o tym nie pomyślał. Strzelba od dawna była jego marzeniem. W każdym kraju, gdzie wolność zastępuje się niezależnością, najpierwszą potrzebą ludzi odważnych i potężnych organizacji jest broń, która umożliwia zarazem napad i obronę i czyni swego właściciela groźnym. Od tej chwili Wampa poświęcił cały swój wolny czas na ćwiczenie się w strzelaniu, kupił proch, kule i każdy cel stał się dla niego dobry. Pnie smutnych, herlawych, szarych oliwek, lis wychodzący wieczorem na swój nocny łów, orzeł bujający w powietrzu, nabył wkrótce takiej wprawy, że Teresa przezwyciężyła obawę, jaką z początku odczuwała na odgłos wystrzału i radowała się za każdym razem, gdy Luigi trafiał do celu tak pewnie, jakby popychał kulę ręką. Pewnego wieczora wilk rzeczywiście wyskoczył z jodłowego lasu, na którego skraju młodzi pastuszkowie zwykli przesiadywać. Uszedł zaledwie 10 kroków, gdy sięgnęła go kula Wampy. Strzelec, bardzo dumny ze swojej zręczności, wziął wilka na plecy i zaniósł go na folwark. Wydarzenia te sprawiły, że Wampa zaczął się cieszyć w okolicy pewną sławą. Człowiek niezwykły, gdziekolwiek by się znalazł, tworzy wokół siebie krąg wielbicieli. Mówiono o młodym pasterzu jako o najzręczniejszym, najsilniejszym i najodważniejszym z młodzieńców na 10 mil wokoło. I chociaż Teresa uchodziła w oczach jeszcze większej liczby ludzi za jedną z najładniejszych dziewcząt sabińskich, nikt jednak nie odważał się szepnąć jej nawet słówka o miłości, bo wszyscy wiedzieli, że kocha ją Wampa. A tymczasem młodzi ani razu jeszcze nie wyznali sobie miłości. Rośli obok siebie jak dwa drzewa, których korzenie splatają się pod ziemią, a gałęzie w powietrzu. Jedno pragnienie ich tylko łączyło. Spotykać się codziennie, pragnienie to przerodziło się w potrzebę i wyobrażali sobie łatwiej śmierć niż jednodniową rozłąkę. Teresa miała lat 16, Wampa zaś 17. W tym czasie ludzie zaczęli mówić coraz częściej o nowej bandzie rozbójników z gór Lepini. Rozbójnictwo nigdy nie zostało całkowicie wytępione w okolicach Rzymu. Brakowało bandom tylko czasem herszta.
ale jeżeli zdarzył się jakiś herszt, nie trudno mu było zebrać sobie bandę.

0: Słynny Cucumetto, ścigany w Abruzzach, wypędzony z Królestwa Neapolitańskiego, gdzie prowadził niemal regularną wojnę, przeszedł jak Manfred Giarigliano i schronił się między Sonino i Juperno nad brzegami Amaziny. I oto właśnie organizował sobie bandę. Wiele młodzieży z Palestryny, Frascati i Pampinary nagle zniknęło. Z początku martwiono się o nich, póki nie dowiedziano się, że weszli do szajki Cucumetta. Wkrótce Cucumetto stanął w centrum uwagi. Przytaczano wiele przykładów niezwykłej odwagi i bestialskiego okrucieństwa tego człowieka.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Pewnego razu porwał córkę geometry z Frosinone. Prawa rozbójników są jednoznaczne. Dziewczyna należy najpierw do tego, który ją porwał, potem inni ciągną o nią kolejno losy i nieszczęsna tak długo służy uciesze całej bandy, póki jej nie porzucą lub sama nie umrze. Jeżeli rodzice są na tyle majętni, by ją wykupić, wyprawia się posła, który wyznacza okup, a głowa branki jest gwarancją bezpieczeństwa posłańca. Jeżeli rodzina nie zgodzi się na okup, porwana ponosi śmierć. Dziewczyna, którą porwano, miała kochanka. Zwał się on Carlini i należał do bandy Cucumetta. Poznawszy go, dziewczyna wyciągnęła ku niemu ręce, sądząc, że ją ocali. A nieszczęsnemu Carliniemu zamarło na jej widok serce. Domyślał się dobrze, jaki ją los czeka. Że jednak był ulubieńcem Cucumetta, że dzielił z nim od 3 lat niebezpieczeństwa, a nawet raz ocalił mu życie, gdy położył strzałem z pistoletu karabiniera, który już podniósł pałasz nad głową Cucumetta, spodziewał się, że Cucumetto będzie miał trochę dla nich litości. Odprowadził więc wodza na stronę, podczas gdy dziewczyna, siedząca u stóp olbrzymiej sosny, która wznosiła się pośrodku polany, zasłoniła sobie twarz przed pożądliwymi spojrzeniami bandytów woalem z rozpuszczonych włosów, upiętych wcześniej tak malowniczo, jak to potrafią robić tylko wieśniaczki rzymskie. I tam wyznał mu wszystko. Że dziewczynę kocha, że przysięgli sobie wierność, że co noc widywali się w starych ruinach. Właśnie tego wieczoru Cucumetto posłał Carliniego do sąsiedniej wioski i Carlini nie mógł przyjść na schadzkę. A Cucumetto znalazł się przypadkiem, jak mówił, w pobliżu ruin i uprowadził dziewczynę. Carlini błagał wodza, aby uczynił dla niego wyjątek i uszanował Ritę, mówiąc, że jej ojciec jest bogaty, że może dać dobry okup. Cucumetto wydał się ulec prośbom przyjaciela i polecił mu znaleźć jakiego wieśniaka, którego można by wysłać w tym celu do ojca Rity. Carlini podszedł wesoły do kochanki i zapewnił ją, że nic jej nie grozi, byle tylko napisała list do ojca, donosząc o wszystkim, co ją spotkało i o tym, że banda wyznaczyła za nią okup 300 piastrów. Ojciec Rity miał się stawić z okupem za 12 godzin, to jest nie później niż o 9 nazajutrz rano. Skoro tylko list został napisany, Carlini pobiegł poszukać posłańca. Znalazł pasterza, który pasł w pobliżu trzodę. Pasterze, żyjący pomiędzy miastem a górami, między życiem dzikim i cywilizowanym, są naturalnymi posłańcami bandytów. Pastuszek udał się zaraz w drogę i przyrzekł, że za godzinę najdalej będzie we Frosinone. Carlini, uradowany, pospieszył co prędzej do kochanki, by oznajmić jej tę dobrą wiadomość. Towarzyszy zastał na polance, gdzie wesoło wieczerzali. Żywność otrzymywali od wieśniaków jako należny im trybut, zresztą zupełnie łagodny. Ale na próżno wypatrywał wśród rozbawionych biesiadników Cucumetta i Rity. Zapytał, gdzie się podzieli. Bandyci odpowiedzieli churalnym wybuchem śmiechu. Zimny pot wystąpił mu na czoło i włosy powstały mu z trwogi na głowie. Zapytał ponownie. Jeden z kamratów napełnił szklankę winem Orvieto i podał mu ją, mówiąc: za zdrowie mężnego Cucumetta i pięknej Rity. W tejże chwili Carliniemu wydało się, że słyszy krzyk kobiety. Odgadł wszystko. Porwał szklankę, cisnął ją z całą siłą w twarz temu, kto mu ją podał i puścił się jak strzała tam, skąd doszedł krzyk. Przebiegłszy ze 100 kroków, ujrzał za krzakiem zemdloną Ritę w objęciach Cucumetta. Na widok Carliniego Cucumetto zerwał się, trzymając w każdej ręce pistolet. Bandyci przez chwilę patrzyli na siebie. Jeden z lubieżnym uśmiechem, drugi śmiertelnie blady. Mogłoby się wydawać, że między tymi dwoma ludźmi dojdzie do czegoś straszliwego, ale zwolna stężałe rysy Carliniego rozluźniły się. Ręka, którą podniósł do pistoletu, za pasem opadła bezwładnie. Rita leżała pomiędzy nimi. Księżyc oświetlał scenę. — No i co? — spytał Cucumetto. — Wykonałeś zlecenie, którego się podjąłeś? — Tak, naczelniku — odpowiedział Carlini. — I jutro o 9:00 ojciec Rity będzie tu za okupem. — Cudownie. A my tymczasem spędzimy wesołą noc. Ta dziewczyna jest urocza. Masz naprawdę dobry gust, panie Carlini. — No, ponieważ nie jestem egoistą, wróćmy więc do kamratów i pociągnijmy losy, który się ma teraz zabawić. — A więc postanowiłeś z nią postąpić według zwykłego prawa? — zapytał Carlini. — Dlaczegoż byśmy mieli dla niej robić wyjątek? — Myślałem, że moje prośby... — A czym ty się różnisz od innych? — No tak, prawda. — Ale nie przejmuj się — dodał Cucumetto ze śmiechem — prędzej czy później przyjdzie i na ciebie kolej. Carlini zacisnął tak mocno zęby, że mało ich nie połamał. — No, to co? — rzekł Cucumetto, ruszając w stronę towarzyszy. — Idziesz? — Zaraz przyjdę. Cucumetto oddalił się, nie spuszczając jednak z oka Carliniego, bo lękał się, że może na niego napaść z tyłu. Ale w postawie bandyty nic nie objawiało wrogich zamiarów. Stał, nieporuszony, ze skrzyżowanymi ramionami nad nadal nieprzytomną Ritą. Przez chwilę Cucumetto myślał, że Carlini porwie dziewczynę na ręce i ucieknie, ale było mu to już obojętne. Wziął od Rity to, czego chciał, a co do pieniędzy, te 300 piastrów rozdzielone na całą bandę przedstawiały tak mały zysk, że nie dbał o to wcale. Szedł więc spokojnie na polanę, ale ku jego zdziwieniu Carlini pojawił się tam zaraz po nim. Ciągnąć losy, ciągnąć losy, wołali jeden przez drugiego bandyci, spostrzegłszy wodza. Ich oczy błyszczały pijaństwem i pożądliwością. Ognisko rzucało na ich twarze czerwonawy poblask i czyniło ich podobnymi do duchów piekielnych. Żądanie ich było słuszne. Wódz przyzwolił skinieniem głowy. Włożono do kapelusza kartki z nazwiskami wszystkich bandytów, nie wyłączając Carliniego, i najmłodszy wyciągnął z tej zaimprowizowanej urny pierwszy los. Na losie widniało nazwisko Divolaccia. Był to ten sam, który chciał wznieść z Carlinim zdrowie wodza, na co Carlini odpowiedział, rzucając mu w twarz szklankę. Z rany, ciągnącej się od skroni aż po usta, obficie ciekła mu krew. Divolaccio, dowiedziawszy się, że go aż tak faworyzuje los, wybuchnął śmiechem. — Wodzu — zawołał — przed chwilą Carlini nie chciał wypić twojego zdrowia. Każ mu teraz wypić moje. Może będzie miał więcej względów dla ciebie niż dla mnie. Wszyscy spodziewali się, że Carlini wybuchnie, ale ku ich zdumieniu wziął tylko szklankę i oplecioną flaszkę, a nalawszy sobie — zdrowie twoje, Divolaccio — zawołał doskonale spokojnym głosem. Wychylił całą szklankę, a ręka nie zadrżała mu ani raz. A potem usiadł przy ogniu i zapytał — a moja porcja? Nabiegałem się trochę i nabrałem apetytu. — Niech żyje Carlini — zawołali bandyci. — To się nazywa podchodzić do sprawy po koleżeńsku. I wszyscy otoczyli ognisko poza Divolacciem, który zniknął. Carlini jadł i pił, jak gdyby nic się nie działo. Zbójcy spoglądali na niego zdziwieni, nie mogąc pojąć tej obojętności, wtem usłyszeli za plecami ciężkie kroki. Odwrócili się i ujrzeli Divolaccio niosącego dziewczynę. Głowa jej zwisała, włosy sięgały aż do ziemi. W miarę jak podchodzili coraz bliżej kręgu światła, bijącego od ognia, coraz widoczniejsza stawała się bladość ich twarzy. Obraz ten miał w sobie coś tak dziwnego i uroczystego, że wszyscy podnieśli się z miejsca. Oprócz Carliniego, który nadal spokojnie jadł i pił, obojętny na to, co się działo. Divolaccio wśród głębokiej ciszy podszedł do ogniska i złożył Ritę u stóp Herszta. Teraz wszyscy poznali przyczynę tej okropnej bladości ich twarzy. Pod lewą piersią Rity tkwił nóż, wbity aż po rękojeść. Wszystkie spojrzenia przeniosły się na Carliniego. Miał pustą pochwę u pasa. — Aha — rzekł Cucumetto. — Teraz rozumiem, czemu Carlini pozostał w tyle. Natury pierwotne zdolne są docenić śmiały czyn, choć żaden z bandytów nie uczyniłby tego, co Carlini. Wszyscy pojęli, co znaczy ów postępek. No i co? Rzekł Carlini, powstając i podchodząc do trupa z ręką wspartą na kolbie pistoletu. Czy któryś jeszcze będzie śmiał zaprzeczać mi praw do tej kobiety? Nie, rzekł Herszt, jest twoja. Wówczas Carlini wziął ją na ręce i wyniósł poza krąg światła, kreślony przez ognisko. Cucumetto porozstawiał jak zwykle czaty i bandyci pootulani w płaszcze pokładli się przy ognisku. O północy strażnik wszczął alarm i w jednej chwili banda znalazła się na nogach. Był to ojciec Rity, przyniósł okup za córkę. Masz tu 300 piastrów, rzekł do Cucumetta, podając sakwę z pieniędzmi, i oddaj mi dziecko. Ale Herszt nie wziął od niego pieniędzy i skinął na starca, by szedł za nim. Stary poszedł i obaj znikli wśród drzew, przez których gałęzie przesączał się blask księżyca. Wreszcie Cucumetto zatrzymał się, wyciągnął rękę i pokazał staremu dwie postaci u stóp drzewa. Carliniego pytaj o córkę, rzekł, on ci zda sprawę. I wrócił do kamratów. Stary stanął nieruchomo, wpatrując się w oboje. Przeczuwał, że jakieś nieznane, ogromne, niesłychane nieszczęście wisi nad jego głową. Postąpił wreszcie kilka kroków ku tym dwojgu tak mocno ze sobą splecionych, że nie mógł ich jeszcze rozpoznać. Na odgłos kroków Carlini podniósł głowę i wtedy kształty obu osób zaczęły nabierać w oczach starca wyraźniejszych konturów.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Kobieta leżała z głową na kolanach mężczyzny, który siedział nad nią pochylony. Prostując się, mężczyzna odsłonił twarz kobiety, którą tulił do piersi. Starzec poznał córkę, a Carlini poznał starca. Czekałem na ciebie, rzekł doń bandyta. Nieszczęsny, zawołał starzec, cóżeś zrobił? I ze zgrozą patrzył na Ritę, która blada, nieruchoma, zbroczona krwią, leżała z nożem zatopionym w piersi. Cucumetto zgwałcił twoją córkę, rzekł bandyta, a ja ją kochałem. Zabiłem ją, bo po nim zabawiłaby się z nią cała banda. Starzec nie wyrzekł ani słowa, zbladł tylko jak trup. Jeżeli źle postąpiłem, dorzucił Carlini, pomści ją. Wyrwał sztylet z piersi dziewczyny, podniósł się i podał go staremu, rozchylając jednocześnie koszulę i obnażając pierś. Dobrześ zrobił, rzekł głucho starzec. Uściśnij mnie, synu. Carlini ze szlochem rzucił się w ramiona starca. Były to pierwsze łzy, jakie zrosiły policzki tego krwawego bandyty. Pomóż mi teraz, zwrócił się starzec do Carliniego, pochować córkę. Carlini poszedł po dwie łopaty. Ojciec i kochanek zabrali się do kopania dołu pod dębem, którego rozłożyste konary miały osłonić grób dziewczyny. Gdy grób był już wykopany, pierwszy ucałował Ritę, ojciec, potem kochanek. Następnie chwycili ją za nogi i pod ramiona i złożyli w mogile. Po czym przyklęknęli i zmówili modlitwę za umarłych. Dziękuję ci, synu, rzekł starzec do Carliniego. A teraz zostaw mnie tu na chwilę samego. Ale przecież, sprzeciwił się Carlini, zostaw mnie, nakazuję ci. Carlini posłusznie odszedł, wrócił do towarzyszy, owinął się w płaszcz i wkrótce zasnął snem równie twardym jak inni. W wigilię tego dnia bandyci postanowili zmienić obozowisko. Na godzinę przed wschodem słońca Cucumetto pobudził swoich i dał hasło do wymarszu. Carlini nie chciał jednak odejść, nie przekonawszy się najpierw, co się stało z ojcem Rity. Poszedł tam, gdzie go był wczoraj zostawił. Starzec wisiał na gałęzi dębu ocieniającego grób córki. Wtedy Carlini poprzysiągł na trupa starca i grób kochanki, że dokona zemsty za oboje. Nie mógł jednak dotrzymać przysięgi. Dwa dni później zginął w potyczce z karabinierami rzymskimi. Dziwiono się tylko mocno, jak Carlini mógł dostać kulę w plecy, gdy stał twarzą do nieprzyjaciela. Zdziwienie ustąpiło, gdy jeden z bandytów zdradził jednemu z towarzyszy, że kiedy Carlini padł, Cucumetto stał 10 kroków za nim. Kiedy bowiem bandyci opuszczali o świcie las frosinoński, Cucumetto poszedł, kryjąc się w mroku za Carlinim, podsłuchał przysięgę, a jako człowiek ostrożny podjął zawczasu środki zaradcze. 100 innych, nie mniej ciekawych historii opowiadano o straszliwym herszcie bandytów. I tak od Fondi po Perusę wszyscy drżeli na sam dźwięk jego imienia. Opowieści te często były przedmiotem rozmów pomiędzy Luigim i Teresą. Dziewczyna drżała z lęku, słuchając tych straszliwych historii, ale Vampa z uśmiechem ją uspokajał, potrząsając fuzją, a jeżeli i to nie oddalało od dziewczyny obaw, pokazywał jej bujającego się o 100 kroków na jakiejś uschłej gałęzi kruka, brał go na cel, zwalniał kurek i ptak padał u stóp drzewa. A czas płynął. Młodzi postanowili, że pobiorą się, skoro tylko Vampa skończy lat 20, a Teresa 19. Oboje byli sierotami, potrzebowali tylko pozwolenia dziedzica, jakoż gdy poprosili, nie odmówiono. Pewnego dnia, gdy tak rozmawiali o przyszłości, dało się słyszeć kilka wystrzałów z lasu, koło którego zwykle pasali owce. Nagle wypadł jakiś człowiek i dobiegł do nich. "Ścigają mnie!" zawołał. "Możecie mnie ukryć?" Domyślili się z łatwością, że uciekający był bandytą. Ale pomiędzy chłopami i bandytami rzymskimi istnieje coś w rodzaju wrodzonej sympatii, tak, że jeden jest zawsze gotów pospieszyć na pomoc drugiemu. Nie mówiąc ni słowa, Vampa podbiegł co prędzej do głazu maskującego otwór do groty im tylko znanej, odwalił go, wskazał zbiegowi, by się tam schronił, zawalił za nim kamień i siadł obok Teresy. W tejże chwili z lasu wypadło 4 konnych karabinierów. 3 wypatrywało zbiega, 4 prowadził schwytanego bandytę za sznurek, który uwiązał mu do szyi. 3 karabinierzy ogarnęli okolice jednym rzutem oka, a spostrzegłszy 2 młodych ludzi, przygalopowali do nich i jeli wypytywać. Vampa i Teresa nie widzieli nikogo. A to szkoda, rzekł sierżant, bo szukamy właśnie samego herszta. Kukumeta? Zawołali Vampa i Teresa, nie panując nad sobą. A tak, odpowiedział sierżant. Za jego głowę wyznaczono 1000 rzymskich talarów. Otrzymalibyście 500, gdybyście nam pomogli go ująć. Młodzi spojrzeli po sobie. Sierżantowi przemknęła przez myśl nadzieja. 500 talarów rzymskich to 3000 franków, a 3000 franków to majątek dla biednych sierot, szczególnie gdy mają się pobrać. Prawda, że szkoda, ale nie widzieliśmy go, odrzekł Vampa. Karabinierzy przetrząsnęli okolice, ale na próżno. I kolejno zniknęli z oczu. Vampa podszedł do kamienia, odwalił go i Kukumetto wyszedł z groty. Przez szpary u wejścia dojrzał, jak Vampa i Teresa rozmawiali z karabinierami, domyślał się, czego rozmowa dotyczyła, a wyczytawszy na twarzach młodych niezłomną decyzję niewydawania go, wyjął teraz z kieszeni sakiewkę pełną złota i ofiarował im. Vampa na widok złota dumnie podniósł czoło, ale oczy Teresy zabłysły, gdy pomyślała, ile mogłaby za tyle pieniędzy kupić klejnotów i pięknych sukni. Kukumetto był przebiegły jak szatan. Jakby zamiast przybrać kształty węża, przyjął postać bandyty, podchwycił spojrzenie Teresy, poznał, że jest nieodrodną córką Ewy i wszedł do lasu, odwracając się co chwilę pod pretekstem, że chce serdecznie podziękować swoim wybawcom. Upłynęło jednak wiele dni, a Kukumetto nie dawał o sobie znać i słuch o nim zaginął. Zbliżał się czas karnawału. Hrabia San Felice zapowiedział wielki bal maskowy, na który zaproszono najświetniejsze rzymskie towarzystwo. Teresa miała ogromną ochotę zobaczyć ten bal. Luigi zapytał swego protektora, rządcy pałacu, czy mogliby wmieszać się w czasie balu w dworską czelać i w ten sposób przyglądać tańcom. Rządca zezwolił. Bal ten wydawał hrabia przede wszystkim dla córki, którą kochał ponad wszystko. Carmela była w takim samym wieku i takiego samego wzrostu co Teresa, a Teresa była co najmniej tak piękna jak Carmela. Na wieczór, kiedy miał się odbyć bal, Teresa ubrała się w swą najpiękniejszą suknię, wpięła we włosy najbogatsze zapinki i założyła najbardziej błyszczące paciorki. Był to kostium kobiet z Frascati. Luigi przywdział jakże malowniczy, odświętny strój chłopów ze wsi rzymskiej. Wmieszali się, zgodnie z udzielonym im pozwoleniem, w służbę dworską. Bal był wspaniały. Nie tylko pałac jaśniał od świateł, cały ogród migotał od 1000 kolorowych lampionów zawieszonych na drzewach. Wkrótce wszyscy goście wylegli na tarasy, a z tarasów na alejki parku. Na każdym skrzyżowaniu rozbrzmiewała orkiestra, ustawiono stoły z jedzeniem i napojami, goście zatrzymywali się, zaczynano grać kadryla i wszyscy tańczyli tam, gdzie się komu spodobało. Karmela ubrała się jak chłopka z Sonino. Miała czepeczek naszywany perłami, złote szpilki zdobne w diamenty przytrzymywały jej włosy, a talię opasała tureckim jedwabiem haftowanym w wielkie kwiaty. Stanik i spódniczka były kaszmirowe, fartuszek z indyjskiego muślinu, guziczki gorsetu z drogich kamieni. Jej dwie towarzyszki przebrały się za wieśniaczki z okolic Netuno i Ricci. Czterech młodzieńców z najbogatszych i najznamienitszych rodzin rzymskich asystowało dziewczętom. Pozwalała na to owa włoska swoboda, jakiej nie znajdziesz ze świecą w żadnym innym kraju. A przebrani byli również za chłopów z Albano, Veletri, Civita Castellane i Sory. Rozumie się samo przez się, że stroje mężczyzn nie ustępowały w przepychu strojom kobiecym i podobnie kapały od złota i kamieni. Karmeli przyszła ochota uformować kadryl w takich właśnie kostiumach, ale brakowało im jednej tancerki. Rozejrzała się wokół, ale żadna z zaproszonych panien nie miała stroju, który pasowałby do kostiumów jej i jej towarzyszek. Hrabia San Felis wskazał na Teresę, która wsparta na ramieniu Luigiego stała wśród innych wieśniaczek. — Pozwolisz mi, ojcze? — spytała Karmela. — A czemuż by nie? — odpowiedział hrabia. — Czyż to nie karnawał?
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Karmela zwróciła się do młodzieńca, który jej asystował. Szepnęła mu kilka słów, wskazując palcem dziewczynę. Młodzieniec podążył spojrzeniem za ślicznym paluszkiem, który mu służył za przewodnika, skłonił się na znak posłuszeństwa i poszedł zaprosić Teresę do kadryla, którego miała prowadzić hrabianka Karmela. Teresa poczuła, jak ognie występują jej na twarz. Zapytała wzrokiem Luigiego. Nie sposób było odmówić. Luigi puścił wolniutko rękę Teresy. Dziewczyna odeszła ze swoim eleganckim kawalerem i cała drżąca zajęła miejsce w arystokratycznym kadrylu. Wokół prawdziwego artysty strój Teresy, pełen prostoty, wiejski strój, miałby niewątpliwie więcej uroku niż kostiumy Karmeli i jej przyjaciółek. Ale Teresa była płocha, była kokietką. Hafty na muślinach, złote liście palmowe na jedwabnej przepaszce, czar kaszmiru ją olśniewały, a migotanie szafirów i diamentów przywodziło ją prawie do szaleństwa. A Luigi czuł, jak rodzi się w nim nieznane mu do tej pory uczucie. Był to jakby głuchy ból, który kąsał mu zrazu serce, a potem przenikał w żyły i opanowywał całe jestestwo. Śledził każdy ruch Teresy i jej kawalera. Gdy ich ręce się spotykały, ćmiło mu się w oczach. Puls bił gwałtownie, a w uszach wibrowały mu jakby uderzenia dzwonu. A gdy rozmawiali, to chociaż Teresa słuchała tancerza nieśmiało i ze spuszczonymi oczyma, Luigi czytał w rozpłomienionych oczach kawalera, że mówi Teresie gorące komplementy. Zdawało mu się wtedy, że ziemia pod nim wiruje, a piekielne głosy podszeptują mu zewsząd myśli o morderstwie. Wówczas, lękając się, że poniesie go szaleństwo, wpijał się ręką w kratę ogrodowej altany, przy której stał, a drugą ręką ściskał konwulsyjnie rzeźbioną rękojeść sztyletu, który miał za pasem i mimowolnie wyciągał go niemal całkiem z pochwy. Luigi był zazdrosny. Czuł, że jeśli Teresa poszłaby za swoją płochą, a zarazem próżną naturą, mogłaby mu się wymknąć. A tymczasem młoda wieśniaczka, z początku onieśmielona i prawie przerażona, nabrała z powrotem odwagi. Teresa była piękna, jak już powiedzieliśmy, ale to nie wszystko. Teresa miała niezwykły wdzięk, ów urok dzikości, jakże różny od minoderii i afektacji dam światowych. To jej składano niemal wszystkie hołdy w kadrylu, a jeśli zazdrościła hrabiance, ośmielimy się wyznać, że i hrabianka zazdrościła Teresie. I kawaler, obsypując Teresę tysiącem komplementów, odprowadził ją tam, gdzie na nią czekał Luigi. W czasie kontredansa dziewczyna rzuciła kilka razy wzrokiem na swego miłego i za każdym razem jego twarz jawiła się jej blada i jakby skurczona. Raz nawet ostrze sztyletu raziło jej oczy niczym złowroga błyskawica. Z drżeniem więc wsunęła dłoń pod jego ramię. Kadryl zakończył się wielkim sukcesem i wszyscy oczywiście zapragnęli bisów. Tylko Carmela opierała się temu, ale ojciec prosił ją tak serdecznie, że w końcu zgodziła się. Jeden z tancerzy pobiegł natychmiast po Teresę, bez której nie można było zatańczyć kontredansa, ale dziewczyna zniknęła. W istocie Luigi czuł, że zabraknie mu sił, by wytrzymać jeszcze jedną taką próbę i częściowo prośbą, częściowo siłą zaciągnął Teresę w inny koniec ogrodu. Teresa ustąpiła wbrew samej sobie, ale ujrzawszy zmienioną twarz Luigiego, widząc jego milczenie i wstrząsające nim nerwowe drżenie, zrozumiała, że dzieje się w nim coś dziwnego. Sama była mocno podniecona i choć nie poczuwała się do niczego złego, wydawało jej się, że kochanek ma prawo czynić jej wyrzuty. Ale za co? Sama nie wiedziała, czuła jednak, że zasłużyła sobie na te wymówki. Ku zdumieniu jednak Teresy, Luigi milczał. Przez resztę balu nie padło z jego ust ani jedno słowo. Dopiero gdy chłód nocy zagnał gości do pałacu, którego bramy zamknęły się za nimi, bo zabawa miała się już toczyć tylko na salonach, Luigi odprowadził Teresę do domu, a rozstając się z nią zapytał: Tereso, o czym myślałaś, kiedy tańczyłaś naprzeciw hrabianki San Feliz? Myślałam, odpowiedziała dziewczyna z naiwną szczerością, że oddałabym pół życia za strój, który miała na sobie. A co mówił do ciebie twój tancerz? Że ode mnie tylko zależy, abym taki miała, że wystarczy, bym rzekła słowo. Miał rację, powiedział Wampa. Naprawdę marzysz o tej sukni tak gorąco, jak mówisz? Tak. A więc będziesz ją miała. Dziewczyna uniosła zdziwioną głowę, by zadać jakieś pytanie, ale jego lica były tak ponure i straszne, że słowa zamarły jej na ustach. A zresztą natychmiast po tych słowach Luigi odszedł. Teresa odprowadziła go wzrokiem, póki nie rozpłynął się w mroku. Gdy zniknął, weszła do domu, wzdychając głęboko. Tej samej nocy zdarzył się okropny wypadek, zapewne przez nieostrożność któregoś ze służących, który zapomniał zgasić światło. Wybuchł pożar i to akurat w tej części pałacu, która sąsiadowała z pokojami pięknej Carmeli. Obudzona w środku nocy blaskiem ognia, wyskoczyła z łóżka, owinęła się w peniuar i dopadła drzwi, ale korytarz, którędy trzeba było przejść, stał już w płomieniach. Cofnęła się więc do pokoju, krzycząc o pomoc, gdy wtem okno, znajdujące się 20 stóp nad ziemią, otwarło się nagle. Młody jakiś wieśniak wpadł do pokoju, porwał ją w ramiona i z nadludzką siłą i zręcznością zaniósł na murawę w ogrodzie, gdzie omdlała. Gdy odzyskała przytomność, był przy niej ojciec, a otaczała ich cała służba, która zbiegła się na pomoc. Całe skrzydło pałacu pochłonęły płomienie, ale nie miało to znaczenia, skoro Carmela była cała i zdrowia. Szukano wszędzie wybawcy, ale wybawca zniknął bez śladu. Wypytywano o niego wszędzie, lecz nikt go nie widział. Carmela zaś była tak wstrząśnięta, że nie zdołała zapamiętać jego twarzy. Poza tym hrabia był niezwykle bogaty. Toteż pożar i poniesione straty niewiele go obeszły. Nie licząc oczywiście niebezpieczeństwa, jakie groziło Carmeli, której cudowne ocalenie wydało mu się zresztą nowym dowodem łaski, traktującej go przychylnie opatrzności. Nazajutrz o zwykłej godzinie Teresa i Luigi spotkali się na skraju lasu. Luigi przyszedł pierwszy. Wybiegł na spotkanie dziewczyny tak radosny, jakby zapomniał o wszystkim, co się działo wczoraj. Teresa była wyraźnie zamyślona, ale ujrzawszy kochanka w tak pogodnym nastroju, odpowiedziała wesołą niefrasobliwością, która, jeśli nie zakłóciło jej jakieś gwałtowne uczucie, cechowała zazwyczaj jej naturę. Luigi wziął Teresę pod rękę i zaprowadził do groty. Zatrzymał się przed wejściem, a dziewczyna, przeczuwając, że dzieje się coś nadzwyczajnego, wpatrzyła się w niego bystro. Tereso, rzekł Luigi, mówiłaś mi wczoraj, że dałabyś wszystko za taką suknię, jaką miała córka hrabiego. Mówiłam, przyznała Teresa zdziwiona, ale byłam szalona, pragnąc czegoś takiego. A ja ci odpowiedziałem, dobrze, będziesz ją miała. Tak, rzekła Teresa, której zdziwienie rosło za każdym słowem Luigiego. Ale powiedziałeś tak, żeby mi zrobić przyjemność i tyle. Tereso, Nigdy się nie zdarzyło, żebym ci nie dał tego, co przyrzekałem, odpowiedział z dumą Luigi. Wejdź do groty i ubierz się. Odwalił głaz i pokazał Teresie grotę, w której paliły się dwie świece, stojące po obu stronach zwierciadła przepysznej roboty. Na prostym stole, który zmajsterkował sam Luigi, leżał naszyjnik z pereł i brylantowe szpilki. Na krześle z boku spoczywała reszta kostiumu. Teresa krzyknęła z radości i nie zapytawszy nawet skąd się to wzięło, ani nie dziękując Luigi'emu, wpadła do groty zmienionej w gotowalnię. Luigi zastawił za nią głaz, dostrzegł bowiem właśnie na grzbiecie wzgórza, które zasłaniało palestrinę, jakiegoś jeźdźca, który jakby niepewny drogi zatrzymał się na chwilę. Jego kontur rysował się na tle nieba z taką ostrością, jaką charakteryzują się tylko południowe pejzaże. Spostrzegłszy Luigi'ego, jeździec spiął konia i puścił się galopem w jego stronę. Luigi nie mylił się. Podróżny, który jechał z Palestryny do Tivoli, nie wiedział, którędy ma się kierować. Młodzieniec wskazał mu drogę, ale jako że o ćwierć mili trakt rozchodził się trzema ścieżkami w trzy różne strony, podróżny poprosił Luigi'ego, by mu posłużył za przewodnika, w obawie, że znów się zabłąka. Luigi zrzucił płaszcz, wziął na ramię fuzję i pozbywszy się w ten sposób ciężaru ubrania, puścił się naprzód swym krokiem górala, za którym koń ledwo mógł nadążyć. 10 minut później byli już na rozstajach.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Przybywszy na miejsce, Luigi wskazał majestatycznym, imperatorskim gestem, którędy podróżny powinien jechać. Oto droga ekscelencji, teraz pan już nie zbłądzisz. A oto twoja nagroda za fatygę. To mówiąc, podróżny podał młodzieńcowi kilka drobnych monet. Dziękuję, rzekł Luigi, cofając rękę. Oddaję usługi, ale ich nie sprzedaję. Ale, odpowiedział podróżny, który jak widać znał różnicę między służalczym charakterem mieszczuchów i dumną postawą ludzi ze wsi, jeżeli nie chcesz wynagrodzenia, może przyjmiesz podarunek. A to co innego. Przyjmij więc te dwa weneckie cekiny i ofiaruj je narzeczonej, zrobi sobie z nich ładne kolczyki. A pan w takim razie niech przyjmie ode mnie ten sztylet, rzekł młody pasterz. Od Albano po Civita Castellana nie znajdzie pan tak pięknie rzeźbionej rękojeści. Przyjmuję, odrzekł podróżny, ale w takim razie ja będę twoim dłużnikiem, bo ten sztylet wart jest daleko więcej niż dwa cekiny. Dla kupca może tak, ale dla mnie, który go sam rzeźbiłem, wart najwyżej piastra. Jakże się nazywasz? Zapytał podróżny. Luigi Vampa, odpowiedział pasterz, z taką miną, jakby mówił Aleksander, król Macedonii. A pan? Sindbad, żeglarz. Franz de Pinay krzyknął ze zdziwienia. Sindbad, żeglarz, powtórzył. No tak, rzekł narrator, podróżny podał Vampie właśnie takie nazwisko. I cóż masz przeciw temu nazwisku? Wtrącił się Albert. To bardzo piękne miano. Muszę przyznać, że w dzieciństwie bardzo mnie bawiły przygody patrona tego pana. Franz nie dopytywał się dłużej. Dobrze rozumiemy, że wzmianka o Sindbadzie żeglarzu obudziła w nim wiele wspomnień. No mów pan dalej, zachęcił gospodarza. Vampa włożył niedbale dwa cekiny do kieszeni i poszedł wolno tam, skąd przyszedł. Gdy był już jakieś 300 kroków od groty, wydało mu się, że usłyszał krzyk. Zatrzymał się, chcąc dojść, skąd dochodził ten krzyk. Po sekundzie posłyszał wyraźnie swoje imię. Skoczył jak kozioł, nabijając w biegu strzelbę i w minutę dobiegł pagórka leżącego naprzeciw wzgórza, na którym spostrzegł podróżnego. Tam, wyraźniej, dobiegło go wołanie, na pomoc. Ogarnął wzrokiem przestrzeń wokół. Jakiś mężczyzna unosił Teresę niczym centaur Nessus Deianire. Człowiek ten pokonał już 3/4 drogi z groty do lasu. Vampa ocenił odległość. Mężczyzna był już oddalony przynajmniej o 200 kroków, próżno więc byłoby go ścigać. Pasterz stanął jak wryty. Przycisnął kolbę strzelby do ramienia i wymierzył w kierunku porywacza. Chwilę prowadził go wzrokiem w biegu i wypalił. Porywacz zatrzymał się, zachwiał i upadł, pociągając za sobą Teresę. Teresa jednak zaraz się podniosła, a zbójca został na ziemi, wijąc się w drgawkach agonii. Vampa podskoczył szybko do Teresy, bo zaledwie 10 kroków od konającego upadła ponownie. Młodzieniec przeląkł się, czy kula, która dosięgła nieprzyjaciela, nie zraniła także i jego narzeczonej. Szczęściem nic się nie stało. To tylko strach poraził siły Teresy. Luigi, przekonawszy się, że nic jej nie jest, zwrócił się ku rannemu. A tamten właśnie oddał ostatnie tchnienie. Leżał z zaciśniętymi pięściami, usta wykrzywiał mu ból, włosy zjeżyły się i zwilgotniały od śmiertelnego potu. Otwarte oczy jakby groziły zemstą. Wampa podszedł do trupa i poznał Kukumeta. W dniu, gdy młodzi ocalili bandytę, Kukumeto zakochał się w Teresie i poprzysiągł sobie, że musi ją posiąść. Od tej chwili śledził ją ciągle, a upatrzywszy chwilę, gdy Wampa zostawił ją samą, by wskazać drogę podróżnemu, porwał ją i już sądził, że jest jego własnością, gdy kula Wampy przeszyła mu serce. Wampa patrzył przez chwilę na trupa, nie okazując najmniejszej emocji, podczas gdy Teresa drżała, jeszcze nie ośmielając się zbliżyć do zabitego. Drobnymi kroczkami przysunęła się do Wampy i przez ramię kochanka obrzuciła spojrzeniem trupa. Po chwili Wampa odwrócił się do kochanki. O, dobrze przebrałaś się już, rzekł, teraz kolej na mnie. Teresa rzeczywiście zdążyła przyodziać się w kostium hrabianki. Wampa podniósł ciało Kukumeta i zawlókł do groty. Teresa czekała na niego u wejścia. Gdyby nadjechał teraz znów jakiś podróżny, zobaczyłby rzecz szczególną. Pasterkę pasącą owce w kaszmirowej sukni, strojną w kolczyki i kolię z pereł. We włosach lśniły jej brylantowe szpilki, a kaszmir usiany był guziczkami szafirowymi, szmaragdowymi i rubinowymi. Wydawało mu się z pewnością, że przeniósł się w czasy Floriana, a wróciwszy do Paryża zapewniałby, że widział pasterkę alpejską siedzącą u stóp gór sabińskich. Po kwadransie Wampa wyszedł z groty. Jego ubiór był w swoim rodzaju nie mniej elegancki jak kostium Teresy. Miał na sobie wiśniowy aksamitny kubrak ze złotymi cyzelowanymi guzikami i jedwabną, całkiem zahaftowaną kamizelkę. Szyję owijał mu rzymski szal, ładownica była pikowana złotem oraz czerwono-zielonym jedwabiem, błękitne aksamitne spodnie zapinały się pod kolanem na diamentowe sprzączki, kamasze zrobione były ze skóry Daniela i zdobne w plątaninę arabesek, u kapelusza powiewały różnobarwne wstążki, dwa zegarki wisiały mu u pasa, a wspaniały sztylet wyglądał zza ładownicy. Teresa krzyknęła z zachwytu. Wampa podobny był teraz do postaci z obrazów Leopolda Roberta albo Sznecza. Przyodział się bowiem w strój Kukumeta. Młodzieniec spostrzegł, jakie wrażenie wywarł na narzeczonej i dumny uśmiech przewinął mu się po wargach. A teraz zwrócił się do Teresy. Powiedz, jesteś gotowa podzielić mój los, jakikolwiek będzie? O tak, zawołała z zapałem. I pójdziesz ze mną wszędzie? Na koniec świata. No, to weź mnie za rękę i chodźmy, bo nie mamy chwili do stracenia. Dziewczyna podała kochankowi dłoń, nie pytając nawet, gdzie ją prowadzi. Luigi wydawał jej się w tej chwili piękny, wspaniały i potężny jak Bóg. I zagłębili się w las. Nie potrzebujemy mówić, że Wampa znał doskonale wszystkie górskie szlaki. Szedł więc w las śmiało, choć nie wiodła tędy żadna droga. Rozpoznawał kierunek, w jakim musieli podążać jedynie po drzewach i krzewach. Szli tak z półtorej godziny. Dotarli do największej gęstwiny w lesie. Koryto wyschłego potoku prowadziło w głęboki wąwóz. Wampa skierował się w tę dziwaczną drogę, która ściśnięta między dwoma ścianami i pomroczniała od cieni sosen, przypominałaby, gdyby nie to niełatwe zejście, ową ścieżkę nad jeziorem Averno, którą opisuje Wergiliusz. Teresa, która znów drżała z lęku, znalazłszy się w tak dzikim pustkowiu, tuliła się tylko do swego przewodnika, nie mogąc wypowiedzieć słowa. Ale równy krok Wampy, głęboki spokój malujący się na jego licach, dały jej siłę, by przynajmniej ukryć swoje obawy. Nagle, 10 kroków przed nimi, jakiś człowiek oderwał się od drzewa, za którym czatował i wziął Wampę na cel, wołając: ani kroku dalej, bo zginiesz. No, spokojnie, zawołał Wampa, machnąwszy z pogardą ręką, gdy tymczasem Teresa, nie ukrywając już strachu, przytuliła się do niego. Czyż wilki pożerają się nawzajem? Kim jesteś? Zapytał strażnik. Luigi Vampa, pasterz z majątku hrabiego San Felice. Czego tu chcesz? Chcę pomówić z twoimi towarzyszami, którzy są na polanie Rocca Bianca. No to idź za mną, rzekł strażnik, albo raczej, kiedy znasz drogę, idź przodem. Vampa uśmiechnął się pogardliwie na tę przezorność bandyty, przeszedł z Teresą naprzód, ruszył dalej tym samym, jak dotąd, śmiałym i spokojnym krokiem. Po 5 minutach bandyta dał znak, aby się zatrzymali, zakrakał 3 razy, na ten 3-krotny apel odpowiedziano mu podobnym krakaniem. W porządku, rzekł bandyta, możecie iść dalej. Luigi i Teresa ruszyli naprzód. Im dalej się posuwali, tym mocniej Teresa tuliła się, drżąc do Luigiego, bo w istocie między pniami drzew dostrzec można było lśnienie sztyletów i luf strzelb.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Polana Rocca Bianca zajmowała wierch niezbyt wyniosłego wzgórza, które niegdyś musiało być wulkanem, który wygasł, nim jeszcze Romulus i Remus opuścili Albę i założyli Rzym. Na szczycie Teresa i Luigi stanęli oko w oko z 20 bandytami. Ten chłopak was szukał, chce z wami mówić, rzekł strażnik. I cóż on nam chce powiedzieć? Zapytał bandyta, który pod nieobecność wodza pełnił jego funkcję. Chcę wam powiedzieć, że znudziło mnie rzemiosło pasterza, rzekł Vampa. Aha, rozumiem, rzekł dowódca, chcesz do nas przystąpić? Witaj nam, zawołano z wielu stron. To poznali Vampę bandyci z Ferrusino, Pampinari i Anani. Tak, ale nie po to tu przyszedłem. No, to czego od nas chcesz? Zawołali zdziwieni. Chcę zostać waszym naczelnikiem, odparł młodzieniec. Bandyci wybuchnęli śmiechem. A cóż takiego zrobiłeś, byś miał prawo ubiegać się o ten zaszczyt? Spytał zastępca. Zabiłem waszego herszta, patrzcie, to ubiór Kukumeta. I podpaliłem pałac São Felice, by mojej narzeczonej ofiarować ślubną suknię. W godzinę później Vampa został obrany hersztem na miejsce Kukumeta. I co powiesz, kochany Albercie? Rzekł Franz, kończąc historię i zwracając się do przyjaciela. Co myślisz o obywatelu Luigim Vampie? Uważam go za mit, odparł Albert. Vampa nigdy nie istniał. Co to jest mit? Zapytał Pastrini. No, długo by opowiadać, kochany panie Pastrini, odpowiedział Franz. Mówisz pan, że Vampa wykonuje swoje rzemiosło w okolicach Rzymu? Tak, i to z taką zuchwałością, jak nikt przed nim. I policja nie jest w stanie go pojmać? Co robić? Ma on konszachty z pastuchami z równiny, rybakami z nad Tybru i przemytnikami z wybrzeża. Kiedy go szukają w górach, on jest nad Tybrem. Wysyłają tam za nim pogoń, on ucieka na morze. A potem nagle, gdy wszyscy sądzą, że się kryje na wyspie Il Giglio, Guanuti lub Monte Cristo zjawia się w Albano, Tivoli lub w Ricci. A jak się obchodzi z podróżnymi? Mój Boże, bardzo prosto. Stosownie do odległości, w jakiej znajduje się najbliższe miasto, daje im 6, 8 lub 12 godzin na złożenie okupu. Po upływie terminu daje jeszcze z łaski godzinę, a w 60. minucie, jeśli pieniądze nie nadeszły, wypala porwanemu w łeb albo też pakuje mu sztylet w pierś i koniec. No, Albercie, odezwał się Franz. I co? Nadal zamierzasz jechać do Koloseum drogą za murami? Naturalnie, rzekł Albert, skoro ta droga jest bardziej malownicza. W tejże chwili wybiła 10. Drzwi się otwarły i wszedł dorożkarz. Jaśnie panowie, rzekł, powóz czeka. Dobrze, powiedział Franz, w takim razie do Koloseum. Czy przez bramę del Popolo, czy przez miasto? Przez miasto, do diabła, przez miasto, wykrzyknął Franz. Mój drogi, wzruszył ramionami Albert, podnosząc się i zapalając 3. cygaro. Myślałem, że masz więcej odwagi. Po czym młodzieńcy zeszli na dół i wsiedli do powozu. Franz znalazł jednak sposób, aby Albert ujrzał Koloseum, nie zobaczywszy wcześniej żadnych innych ruin, tak aby stopniowane wrażenia nie ujęły olbrzymowi nic z jego gigantycznych proporcji. Trzeba więc było jechać ulicą Sistinia, skręcić przed Bazyliką Santa Maria Maggiore i przez Via Urbana, mijając w pobliżu świętego Piotra w Okowach, dotrzeć na Via del Colosseo. Trasa ta przedstawiała inne jeszcze korzyści. Nie wyrywała Franca z zamyślenia, jakie nań sprowadziła opowieść pana Pastriniego, w którą zamieszany był tajemniczy amfitrion Franca z Monte Cristo. Wsunął się więc w kąt powozu, podparł łokciem i oddał rozważaniom nad tysiącem pytań, z których na żadne nie potrafił sobie udzielić odpowiedzi. Jedna jeszcze rzecz przypominała Francowi jego znajomego Sinbada żeglarza. Owe tajemnicze stosunki łączące bandytów i marynarzy. To, co powiedział imć Pastrini o kryjówkach wampy na łodziach rybackich i przemytniczych, przypominały Francowi dwóch bandytów korsykańskich, których zastał, jak w najlepsze zajadali kolację z załogą jachtu, co potem zboczył z trasy i zawinął do Porto Vecchio jedynie po to, by wysadzić ich na ląd. Właściciel hotelu znał przydomek pana na Monte Cristo, co z kolei stanowiło dowód, że ów człowiek odgrywa rolę filantropa nie tylko przy brzegach Korsyki, Toskanii, Hiszpanii, ale na wybrzeżach w okolicy Piombino, Ostii, Civitavecchia i Gaety. A skoro sam nieznajomy wspomniał o Tunisie i Palermo, dowodziło to, że sfera jego działań była nader rozległa. Jakkolwiek te rozmyślania zawładnęły nim tak mocno, rozpierzchły się w chwili, gdy nagle wyrosła przed nimi posępna, olbrzymia zjawa Koloseum, przez którego otwory księżyc rzucał długie, blade promienie jakby z oczu upiora. Powóz stanął o parę kroków od Meta Sudans. Dorożkarz otworzył drzwiczki. Młodzieńcy wyskoczyli i znaleźli się oko w oko z Ciceronem, który wyrósł jakby spod ziemi. Pojechał z nimi przewodnik z hotelu. Mieli więc już dwóch. Niepodobna uniknąć w Rzymie nadmiaru przewodników. Oprócz Cicerona, który bierze nas we władanie, zaledwie wysuniemy nogę za próg hotelu, a opuszcza dopiero wtedy, gdy wyjeżdżacie, są jeszcze Ciceroni specjalni, którzy czyhają przy każdym zabytku historycznym, a powiedziałbym nawet, że przy każdym jego ułamku z osobna. Osądź sam, czytelniku, ile to Ciceronów może czekać przy Koloseum, owym zabytku nad zabytkami, monumencie nad monumentami, o którym Martial tak mówi: niech Memfis przestanie nam już zachwalać barbarzyński cud swoich piramid. Nie opiewajcie już uroków Babilonu. To wszystko musi ustąpić przed ogromem, jakim jest amfiteatr Cezarów. Wszystkie głosy winny się połączyć, by wysławiać tę budowlę. Franz i Albert nawet nie usiłowali się uwolnić spod despotycznej władzy Ciceronów. Zresztą byłoby to o tyle trudne, że tylko przewodnicy mieli pozwolenie, by chodzić po Koloseum z pochodniami. Nie stawili więc żadnego oporu i zdali się na łaskę i niełaskę przewodników. Franz znał tę zwyczajową trasę, przebył ją już z 10 razy, ale że towarzysz pierwszy raz wkraczał do budowli Flawiusza Wespazjana, powinienem przyznać, na pochwałę Alberta, że mimo głupiej paplaniny Cicerona budowla wywarła na nim ogromne wrażenie.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Reklama. Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
12: I tak jak słyszeliście, to jest program Tydzień w Warszawie. Marta Kaźmierowska, zapraszam. W programie m.in. o nocnej prohibicji, a właściwie o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w stolicy po godzinie 22. Do tej pory mieliśmy do czynienia z pilotażem w dwóch dzielnicach. To była Praga Północ i Śródmieście i ten pilotaż się sprawdził, dlatego warszawscy radni postanowili, a właściwie niemalże jednogłośnie zagłosowali za tym, żeby nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą objęło całe miasto i o tym dzisiaj trochę porozmawiamy. Porozmawiamy również o utrudnieniach, bo tych nie brakuje w naszym mieście, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikację i remonty. Na przykład w Alejach Jerozolimskich, bo tam poważny remont torowiska, nie jeżdżą tramwaje. Musieliśmy przesiąść się w komunikację zastępczą. Z tym różnie bywa, bo tutaj czytałam takie nagłówki, które mówiły o stadach autobusów, które przemieszczają się przez miasto. No ale musimy to przetrwać, chociażby dlatego, że tory były zużyte już w 90% i aby później jeździło nam się bezpieczniej, musimy zacisnąć zęby i wytrzymać 2 miesiące. I o tym również dzisiaj trochę powiemy. Na koniec zajrzymy do warszawskiego ogrodu zoologicznego, bo tam kończy się długo wyczekiwana inwestycja, dzięki której będziemy mogli oglądać pingwiny w akwarium, a uwierzcie mi, co potwierdza sam dyrektor zoo, pingwiny w akwarium to prawdziwe rakiety. I o tym wszystkim powiemy w subiektywnym przeglądzie wydarzeń tygodnia, na który już teraz serdecznie zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. To jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem jest mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Cześć Marcin.
13: Cześć, dzień dobry.
12: I jak co tydzień będziemy was raczyć informacjami z Warszawy i Mazowsza i tych informacji zarówno komunikacyjnych, drogowych, ale nie tylko, jest całkiem sporo w tym tygodniu. A zaczniemy od informacji dosyć świeżej, od tego, co rozpoczęło się w Warszawie 1 czerwca, w Dzień Dziecka, a mowa o nocnej prohibicji, czyli ograniczenia sprzedaży alkoholu po 22 w stolicy. I ku naszemu zaskoczeniu, o czym mówiliśmy przed wejściem na antenę, no nic takiego wielkiego się nie wydarzyło.
13: No nie, nie było żadnych awantur, napadów na sklepy z tego powodu, że ktoś nie kupił alkoholu po 22. Ja przynajmniej o takich sytuacjach nie słyszałem. Jakby jakoś to gładko weszło. Zobaczymy, jak będzie dalej.
12: No właśnie dalej, jesteśmy w trakcie długiego weekendu, więc mam wrażenie, że wszystko dopiero przed nami, chociaż odpukać mam nadzieję, że nic takiego wielkiego się nie wydarzy i nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby napadać na sklepy po 22.
13: taki domagać się alkoholu. No myślę, że to pokazuje, że tak naprawdę już dawno można było to zrobić, rok temu można było to zrobić i nic by się wielkiego również w Warszawie nie wydarzyło, ale to wielka polityka, o której już nieraz tu mówiliśmy i nie będziemy robić fajmu politykom, którzy za tym stoją.
12: Absolutnie nie. No, dobra informacja jest taka, że od 1 czerwca po pilotażu, przypomnijmy, który objął dwie dzielnice, Pragę Północ i Śródmieście, mamy w końcu ograniczenie sprzedaży alkoholu w całym mieście i tego się trzymajmy. Miejmy nadzieję, że nie tylko teraz, w tym najbliższym czasie, ale w ogóle żadne jakieś wielkie rzeczy, burdy na ulicach występować nie będą.
13: Za to będą występować utrudnienia, w zasadzie już występują.
12: Tak, Aleje Jerozolimskie, prawda? O tym chciałeś powiedzieć?
13: Między innymi tak naprawdę w Alejach Jerozolimskich no to trwa taki prawdziwy tramwajowy i nie tylko tramwajowy armagedon, ponieważ torów już prawie nie ma tramwajowych między placem Starynkiewicza a lądem Waszyngtona, bo taki ma być ten długi remont. Długi i jeżeli chodzi o odcinek, jak i o długość trwania, bo ma się skończyć co najmniej na początku sierpnia, być może nawet w połowie, więc te utrudnienia będą. No tramwaje wiadomo nie jeżdżą jak nie ma torów,

0: One były po prostu zużyte i to było już niebezpieczne dalsze użytkowanie tego torowiska i było dużo ograniczeń prędkości do 10 km na godzinę, zwłaszcza na tym centralnym odcinku w okolicach Dworca Centralnego i też taki odcinek był w okolicach Muzeum Narodowego i Mostu Poniatowskiego.
1: Tak, widziałam zdjęcia nawet ostatnio w internecie, jak wyglądały te szyny, bo tak na co dzień jakby nie zwracamy na to uwagi, no tak, kiedy wsiadamy do tramwaju.
0: Nie patrzymy na nie.
1: Wyglądało to dramatycznie, powiem ci, Marcin, dramatycznie. Ja się dziwię, że dopiero teraz. No to już chyba ostatni dzwonek, żeby ten remont przeprowadzić, prawda?
0: Tak, no bo wszyscy czekali na to, aż w końcu kolejarze rozkopią linię średnicową, bo i tak trzeba będzie rozkopać Aleje Jerozolimskie w związku z tym. No ale kolejarze ciągle przesuwają ten remont, więc już nie można było dłużej czekać. Tak samo jak nie można już dłużej czekać z nowym wiaduktem nad torami w ciągu ulicy Towarowej przy placu Zawiszy, tak? Tam też będą zrobione w najbliższym czasie pracę.
1: A my apelujemy o cierpliwość, bo to wszystko po to, żeby jeździło nam się bardziej komfortowo i najszybciej, tak jak...
0: Bezpieczniej.
1: I bezpieczniej. Tak, to od początku to powinno tak być. Bezpieczniej, tak.
0: Bezpieczniej. No ale żeby było bardziej komfortowo i bezpieczniej, to długi weekend tramwajarze wykorzystują też na wymianę czterech zwrotnic na pętli metro Młociny i tam tramwaje w długi weekend nie dojeżdżają. Pojadą dopiero w poniedziałek i tam jest komunikacja zastępcza autobusowa za tramwaje i tramwaje mają zmienione trasy, niektóre linie w ogóle nie kursują.
1: I z tego, co czytałam, to chyba Ząbkowska też będzie miała nową nawierzchnię i teraz też w długi weekend te prace, tak.
0: Tak, tu już poza torami, ale na ulicy, tak, jest pewien fragment, który jest asfaltowany aktualnie.
1: Skoro jesteśmy przy temacie komunikacyjnym, to temat, którym aktualnie teraz się zajmuję, a który szeroko komentują nie tylko kierowcy, ale również mieszkańcy Śródmieścia. Chodzi dokładnie o zabranie miejsc parkingowych na poczet skweru Zieleni na placu Trzech Krzyży.
0: Czyli po stronie ministerstwa, zdaje się.
1: Dokładnie tak, tutaj niedaleko nas. Kierowcy narzekają i ciężko się dziwić, no bo rzeczywiście zabranie kilkunastu kolejnych miejsc parkingowych w Śródmieściu, gdzie i tak jest trudno już zaparkować, przysparza wielu o ból głowy, a już nie mówię tutaj o mieszkańcach Śródmieścia, którym już wcześniej zabrano około 30 miejsc parkingowych, teraz zabiera się kolejne. Nie wiadomo, czy będzie coś w zamian, no i pytanie, co z tym zrobić. Wielu radnych i po lewej i po prawej stronie są ku temu przeciwni, jak na przykład radny Damian Kowalczyk, radny Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości, miał nawet taką propozycję, żeby na przykład zamiast skweru Zieleni na placu Trzech Krzyży, może zaproponować Łąkę Kwietną na placu Bankowym.
0: To ja przewrotnie zaproponuję Łąkę Kwietną na placu Bankowym i skwer na placu Trzech Krzyży. To się nie wyklucza.
1: No, właściwie się nie wyklucza, ale myślmy o mieszkańcach, tak? No, jakby z jednej strony skwery zielone są potrzebne. No właśnie, co zrobić, Marcin, żeby wilk był syty i owce cała? No bo skwery zielone są potrzebne, ale miejsca parkingowe też są potrzebne.
0: Trzeba przygotować może więcej parkingów podziemnych w dobrej cenie. Może nawet prawie bezpłatnych, jeśli nie bezpłatnych dla mieszkańców ze strony miasta, tak? No bo gdzieś te samochody muszą się podziać, jednak pewni ludzie w Śródmieściu mieszkają. Może w ogóle w Śródmieściu na większości miejsc parkingowych pozwolić na parkowanie wyłącznie mieszkańcom. Takie rzeczy są na przykład w Pradze czeskiej. Są takie odcinki miejsc parkingowych, takich zwykłych, przy ulicy po prostu, na których mogą zaparkować wyłącznie mieszkańcy. One się tam różnią kolorami od zwykłych miejsc parkingowych. Każdy inny do centrum może przyjechać komunikacją. Ja rozumiem, gdyby to było gdzieś na Dolnym Mokotowie, miejsce, do którego trzeba koniecznie dojechać i tam nie ma może najlepszej komunikacji na świecie. Natomiast w centrum, no przepraszam, ale tu dojeżdżają i dwie linie metra, i wiele linii autobusowych, linie tramwajowe, nie licząc teraz remontu Alei Jerozolimskich, no ale za te tramwaje, które jeździły w alejach, jeżdżą autobusy, dojeżdżają pociągi i szybkie kolei miejskie i kolei mazowieckich. Naprawdę nie widzę wymówki dla ludzi, którzy przyjeżdżają do centrum, wymówki do tego, żeby nie skorzystać z transportu publicznego. Bo do centrum da się dojechać.
1: Wymówka to jest jedno, ale wiesz, że my z natury jesteśmy leniwi, prawda?
0: To może trzeba być przestać leniwym.
1: Wiesz, też myślę o tym, co powiedziałeś w kontekście tych parkingów podziemnych, bo nie chcę powiedzieć, że one stoją całkowicie puste, absolutnie nie.
0: Akurat ten przy Placu Powstańców prawie pusty stoi.
1: No tak,
0: tam
1: ale...
0: są ceny zaporowe nawet dla kierowcy z zewnątrz.
1: Tak, ale tak sobie myślę, że gdybym była kierowcą, a nie jeszcze samochodem, po stolicy, ale gdybym była kierowcą stolicy, to pewnie z tego czystego, naturalnego lenistwa wolałabym parkować gdzieś blisko tego miejsca docelowego, do którego muszę dojść, niż szukać parkingu podziemnego i...
0: No to jest też taka trochę walka z lenistwem.
1: Troszkę tak.
0: Ruszajmy się, bo będziemy potem potężni jak Amerykanie, że tak

0: ujmę.
1: Tak czy inaczej, z tego co wiem, skwer zieleni na placu Trzech Krzyży i tak powstanie. Tutaj pytanie, co z miejscami parkingowymi? Czy pojawią się nowe miejsca parkingowe? Jakich rozwiązań szukać, żeby jednak zachęcić mieszkańców do tego, żeby parkowali na parkingach podziemnych? Ale o tym porozmawiamy już w kolejnej części programu, a teraz chciałabym cię, Marcin, zaprosić do warszawskiego zoo, choć nie wiem jeszcze...
0: Zawsze lubię tam wyglądać.
1: Ostatnio mówiliśmy o pietruszce, mówiliśmy o paru zwierzakach, a teraz pora na pingwiny. Po ponad, zdaje się, roku czasu, już niedługo, zakończy się inwestycja, która będzie cieszyć oko nie tylko najmłodszych, ale myślę, że wszystkich mieszkańców Warszawy, ale nie tylko Warszawy. Mowa o wybiegu dla pingwinów i to nie będzie taki zwykły wybieg, bo to będzie wybieg dosyć kosztowny, bo kosztuje prawie 14,5 miliona złotych, ale...
0: Nawaciki.
1: No, takie tam nawaciki. Ale wiesz, to jest taki wybieg połączony z akwarium, gdzie będziesz mógł zobaczyć pingwina, który sobie pływa. A podobno pingwiny są najpiękniejsze wtedy, kiedy pływają, a nie wtedy, kiedy drepczą po wybiegu.
0: No nie wiem, właśnie tak pomyślałem o wybiegu. Widziałem oczami wyobraźni biegnącego pingwina. To taki bardzo słodki i wesoły
1: radosny
0: widok.
1: Prawda?
0: No. Radosny bardzo. No tak, pływającego pingwina to chyba poza filmami przyrodniczymi nie widziałem.
1: No, a teraz będziesz mógł zobaczyć w Warszawie i z tego, co mówi dyrektor zoo, no podobno to są takie prawdziwe rakiety w tych akwariach.
0: Chętnie zobaczę, tylko niech to otworzą, nie?
1: Tak, no cały czas słyszymy, że to już niedługo i już niedługo, że chyba są teraz odbiory w ogóle tej inwestycji. No i trzymam kciuki, że teraz na ten okres letni przyjdzie nam wybrać się do warszawskiego ogrodu zoologicznego i te pingwiny po prostu w tym akwarium zobaczyć.
0: Byłoby fajnie.
1: Ale skoro jesteśmy w temacie ogrodu zoologicznego, ostatnio na antenie dyskutowaliśmy o żyrafie pietruszce, pamiętasz?
0: Zgadza się, zastanawialiśmy się, jak ją zapakują do ciężarówki.
1: Tak, ja tutaj mam wrażenie, bo niedługo po tym, jak o tym rozmawialiśmy, odpowiedź pojawiła się w mediach społecznościowych zoo. Tak się zastanawiam, czy ktoś czasami nas tam nie podsłuchiwał albo nie słuchał, a jeżeli słuchał, to jest nam bardzo miło.
0: Mamy nadzieję, że ktoś nas jednak słucha, nie tylko w zoo.
1: Tak, w każdym razie okazało się, bo wiesz, ja tutaj zachodziłam w głowę, czy takie żyrafy, bo mimo wszystko, że ta pietruszka jest jeszcze mała, to ona i tak już jest dosyć wysoka. Czy te zwierzęta jakoś się usypia, jakoś tam, wiesz, przewozi w takich zwykłych ciężarówkach, a tu ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że są takie specjalne, wysokie dosyć ciężarówki, które przewożą tego typu zwierzęta.
0: No i z tego, co pamiętam, to pietruszka była z taką zaznajamiana, żeby się czuła w niej dobrze, jak będzie jechała.
1: Tak,
0: było. Ileś tam set kilometrów, nie?
1: Tak, była zaznajamiana, była oswajana. Trochę mi szkoda, wiesz, i to tak słyszałam od mieszkańców Warszawy, że wielu zdążyło się z tą pietruszką zaprzyjaźnić, ale wiemy też, jak to wygląda od tej strony zoologicznej, że tymi zwierzętami po prostu ogrody zoologiczne na świecie muszą się dzielić.
0: Muszą się wymieniać z uwagi na to, że no, na przykład żyrafa Rothschilda jest jednym z gatunków raczej zagrożonych. W związku z tym trzeba je rozmnażać, więc pietruszka pojechała się tak naprawdę rozmnożyć w innym zoo, tak?
1: Trochę to brutalnie brzmi, wiesz?
0: Wiem, ale niestety tak wygląda świat zwierząt mieszkających w zoo, że najczęściej po to głównie są między sobą wymieniane, żeby kolejne zoo mogło, no nie wiem, nie wyprodukować, wyhodować kolejne okazy i móc się nimi dzielić z resztą świata.
1: I tutaj stawiamy kropkę i wychodzimy z ogrodu zoologicznego. Zapraszam na kolejną część programu, a moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
0: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
1: Jedną nogą jesteśmy już w kolejnej części programu, ale w telegraficznym skrócie opowiem wam o tym, o czym będziemy mówić, a na pewno wspomnimy o tym, o czym mówiliśmy już z Marcinem, a mowa o miejscach parkingowych w Śródmieściu. Na pewno posłuchacie relacji, opinii kierowców na ten temat. Na pewno zapytaliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich, jak będzie i czy mieszkańcy mogą obawiać się tego, że kolejne miejsca parkingowe zostaną im zabrane. Na koniec podsumujemy również tegoroczny sezon na nurogęsie. To są nasze takie warszawskie celebrytki. Ile nurogęsi przeszło przez Czerniakowską, ilu wolontariuszy pracowało nad bezpieczeństwem nurogęsi. O tym również posłuchacie w kolejnej części programu. Zapraszam.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: i dostawiamy drugą nogę i teraz obiema nogami jesteśmy w kolejnej części programu i w tej części, tak jak wspominałam, będziemy mówić o miejscach parkingowych w Śródmieściu, o tym, co dokładnie dzieje się na Placu Trzech Krzyży i o tym, czy mieszkańcy mają się czego obawiać i czy będą mieli gdzie parkować. O to pytałam m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich, ale zanim do tego komentarza przejdziemy, o zdanie zapytałam radnego Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Damiana Kowalczyka, który kategorycznie sprzeciwia się ograniczaniu miejsc parkingowych w Śródmieściu, w którym i tak już tych miejsc brakuje.
2: Ja jestem całkowitym przeciwnikiem likwidacji miejsc parkingowych w mieście stołecznym Warszawa. Widzimy, że te miejsca cały czas umykają mieszkańcom, a mieszkańcy chcą po prostu zaparkować w bezpiecznej odległości swoje auto, tak, od miejsca zamieszkania, bądź też od miejsca, do którego podróżują. Ja wystosowałem taki apel do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby on sam zlikwidował swoje miejsce postojowe przed swoim urzędem, przed placem bankowym 3x5, aby to urzędnicy, którzy mają super miejsce lokalizacyjne, bo mają metro, mają tramwaj, mają rowerostradę, aby poruszali się komunikacją miejską, a nie służbowymi limuzynami. Pan Rafał Trzaskowski już robi wielkie zmiany w mieście, bo jest to ta cała metamorfoza nowego centrum Warszawy, czyli sadzenie wszędzie drzew, zwężanie ulic, ale widzimy, że naprawdę mieszkańcy się budzą, mieszkańcy nie chcą tych zwężeń ulic, bo naprawdę nie mogą dojechać normalnie do pracy, bądź też normalnie poruszać się po mieście, więc naprawdę widzimy, że zaraz będzie olbrzymi bunt społeczny wokół tego całego projektu.
1: Radnemu wtórują mieszkańcy Warszawy i kierowcy, którzy są pełni obaw o zabieranie kolejnych miejsc parkingowych w Śródmieściu.
3: Ja tu mieszkam od 30 lat i ja teraz nie mam gdzie zaparkować, a jeszcze jak wykierują miejsca, to już w ogóle będzie przewalona.
4: Drzewa są potrzebne i krzewy, tylko że pan prezydent w ogóle zmniejsza ilość tego, co ludzie w mieście korzystają. Między innymi przecież jest zlikwidowane to przejście przy Uniwersytecie Warszawskim podziemne. Dziesiątki lat już chyba trwa to przejście zamknięte przy dworcu dawnym głównym, chcę pani powiedzieć. Także gdyby pan prezydent się wziął za to miasto, poczuł się prezydentem Warszawy, a nie politykiem, to chyba by było dobre dla nas jako mieszkańców. Potrzeba tak robić, żeby było jedno i drugie dla mieszkańców, bo mieszkańcom jest potrzebne, a nie tak, wie pani, albo się jakieś stawia głupie słupki, które, wie pani, nic nie dają, albo znowu się likwiduje i się robi miejsca do czegoś zupełnie innego. Mam nadzieję, że jeszcze doczekam, chcę pani powiedzieć, pomimo swoich lat, że będzie jakiś włodarz Warszawy, w rodzaju chociaż nie jak Starzyński, ale jak pół Starzyńskiego.
5: Nasz prezydent Warszawy już nie ma co robić, prawda? Ma swój prywatny parking, to molestuje innych. Ja uważam, że mi samochody nie przeszkadzają. Ludzie gdzieś muszą parkować. Tutaj mieszkają, tu pracują.
1: Zarząd Dróg Miejskich i rzecznik Jakub Dybalski uspokaja. Chodzi o ten teren przed Ministerstwem Technologii i Rozwoju. Teren, który należy do ministerstwa, a na którym powstaje skwer zieleni. Będzie pełno drzew, krzewów i alejek. Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że owszem, miejsca parkingowe, około 30 miejsc parkingowych, zostało już tam zabranych kilka miesięcy temu i nie planuje się zabierania kolejnych miejsc. Urzędnicy, pracownicy ministerstwa otrzymali miejsca na ulicy Chorzej, na ulicy Żurawiej i to tyle.
6: My w zeszłym roku w pewnym uproszczeniu wymieniliśmy się terenami z Ministerstwem Rozwoju. W tym momencie to jest po prostu druga część prac na tym terenie, który wcześniej był parkingiem ministerstwa. Tutaj już żadnych miejsc postojowych w okolicach Ministerstwa Rozwoju nie będziemy przeznaczać dla samego ministerstwa.
1: Radna dzielnicy Śródmieście Anna Folta z ramienia Lewicy Miasto jest nasze. Przypomina również o tym, że może warto byłoby wprowadzić lepszą politykę parkingową, która zachęciłaby na przykład mieszkańców do tego, nie tylko mieszkańców, ale również osoby przyjezdne, do tego, aby parkowały. Na przykład na parkingach podziemnych, które, przynajmniej niektóre, stoją puste.
7: Tworzył się taki wokół tego taki konflikt i taka narracja, że mieszkańcy są jakby poszkodowani w wyniku tych zmian i coś w tym jest, dlatego że jakby tutaj odbieranie tych, likwidowanie miejsc kosztem mieszkańców nie jest czymś, co daje poparcie dla takich projektów, tylko wręcz przeciwnie. No, w tym momencie to rodzi jakiś sprzeciw, poczucie, że mieszkańcy mają wziąć na siebie jakby główny ciężar tych proekologicznych, słusznych zmian i efekt jest taki, że że jest jakby na taki powszechny w tym momencie sprzeciw dla tego kierunku, bo my jako miasto jest nasze, uważamy, że wszelkie tego rodzaju zmiany, jak na przykład właśnie przekształcanie betonowych placyków czy parkingów, choćby częściowo w zieleńce, to powinna być część szerszej polityki parkingowej miasta. Na tę politykę parkingową powinny się sprowadzać następujące elementy. Mianowicie, po pierwsze, śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli objęcie wybranej części Warszawy, jakiejś części śródmieścia, taką strefą parkowania, w której opłaty nie wynoszą tak jak obecnie 4,5 zł za pierwszą godzinę, a następnie tam bodaj tam 6, 5 zł 4, tylko są takie, że wymuszają rotację na tych miejscach, tak żeby ktoś, kto przyjeżdża załatwić sprawę, wiedział, że powinien się zmieścić w godzinie, bo inaczej, czy w dwóch godzinach, bo inaczej po prostu no, będzie go to dużo drożej kosztowało. Osoby przyjezdne, tak jak wszędzie na zachodzie, w Holandii, w Niemczech, w Luksemburgu, jest tak, że ktoś przyjeżdża do centrum miasta, jest kierowany przez widoczne tablice informacyjne do parkingów podziemnych. Tam jest to czytelne, gdzie ma jechać, ile tam, że tam są miejsca wolne i to jest jakby coś naturalnego, że ludzie nie szukają miejsc jakby w ścisłym centrum miasta na powierzchni. Te miejsca na powierzchni, naszym zdaniem, jako miasto jest nasze, powinny być w głównej mierze przeznaczone dla mieszkańców i tak jak mówię, jeśli są dostępne miejsca na powierzchni dla przyjezdnych kierowców, to powinny być odpowiednio droższe. Oczywiście do rozważenia jest też kwestia budowy dodatkowych parkingów podziemnych, natomiast już wiemy, że już w tym momencie te miejsca na parkingach podziemnych, czy to przy stacji metra Centrum, czy na Warańskiego przy stacji metra Politechnika, po prostu są i to nie jest...
1: Niektóre stoją pusto.
7: Tak, oczywiście i to jest też właśnie taki paradoks, że na przykład nowo wybudowany parking na Placu Powstańców jest droższy niż postawienie samochodu na powierzchni, w związku z tym stoi pusty, a na powierzchni mamy do czynienia z dzikim parkowaniem i z nieustanną jakby wojną o te miejsca parkingowe między mieszkańcami, a między kierowcami, którzy przyjechali po prostu załatwić sprawy.
1: My do tematu parkowania w Śródmieściu będziemy jeszcze wracać się na antenie radia i będziemy przyglądać się temu, co dzieje się dokładnie na Placu Trzech Krzyży i jak docelowo będzie wyglądał skwer. A teraz przyjrzymy się Nurogęsią, a właściwie sezonowi na Nurogęsi, który właśnie się zakończył. Ile dokładnie Nurogęsi przeszło przez Czerniakowską, ile osób w tym pomagało? O tym opowie rzeczniczka Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Za nami sezon Nurogęsi, sezon, który przyciąga coraz więcej warszawiaków, bo coraz więcej z nas obserwuje Nurogęsi nie tylko w Parku Łazienkowskim, ale w ogóle poszukujemy ich gdzieś na terenie Warszawy. Jak wyglądał ten sezon? Wiemy, że było kilka takich zwrotów akcji.
8: No zdecydowanie zauważyliśmy już to, że Nurogęsi to są te nasze warszawskie celebrytki. Kiedyś o tym tylko słyszeliśmy, a ten rok nam to pokazał, zwłaszcza w momencie, kiedy ogłaszaliśmy start całej akcji i zgłaszały się do nas różne osoby, fotografowie, media z prośbą o to, by towarzyszyć przejściu Nurogęsiom. Oczywiście odpowiedź była jedna, nie. W takich przypadkach liczy się przede wszystkim spokój i nie przeszkadzamy Nurogęsiom. Tutaj właśnie teraz doszedł tam dodatkowy element, to, że musimy jeszcze czasami, w cudzysłowie mówiąc, walczyć z tłumem gapiów, którzy chcą być blisko tych zwierząt. To jest na pewno takie dodatkowe wyzwanie, z którym się spotkaliśmy w tym roku. A ten rekord, właśnie chciałam przejść do rekordu. Ten rok jest rekordowy pod względem chociażby adopcji, które udało nam się przeprowadzić. Już zaraz wyjaśnię, o co chodzi, bo oprócz tego, że matki przeprowadzają Nurogęsi do Wisły, to zdarza się, że niestety matki po drodze giną. Tutaj już jest sprawa właśnie po stronie wolontariuszy, którzy sprawnie potrafią poprowadzić tak akcję, żeby przekazać te pisklęta wyłapane nowej matce, bo te matki Nurogęsi z chęcią adoptują i przygarniają do siebie inne Nurogęsiątka i w tym roku mieliśmy bodajże 31 takich zaadoptowanych Nurogęsiątek, które te adopcje udało się przeprowadzić wspólnie z Ptasim Azylem, który tutaj opiekował się w międzyczasie tymi piskakami, a w sumie do Wisły udało się w tym roku przeprowadzić 49 Nurogęsiątek.
1: Tutaj właśnie wspomniałaś o tych adopcjach. Ja chciałam wspomnieć o tych zwrotach akcji, które miały miejsce, te takie dosyć spektakularne i głośne. Jak jedna z mam, która chyba została bodajże pożarta przez szczupaka, moglibyśmy brać przykład z tych nurogęsi czasami. No bo rzeczywiście jesteś mamą, masz nurogęsiątka, jeszcze adoptujesz kilkoro kolejnych nurogęsiąt.
8: To jeszcze sprostuję, to była faktycznie sytuacja, kiedy matka nurogęś już, która była w trakcie już przeprowadzania swoich młodych do Wisły, została pożarta przez suma dużego znajdującego się w stawie w Łazienkach Królewskich. No to był nagły zwrot sytuacji, bo on się pojawił i momentalnie matki nie było. To był ogromny sum. I to było o tyle dla nas duże wyzwanie, ta sytuacja, bo małe się rozeszły po całym stadzie. Musieliśmy je wyłapać, przekazać do ptasiego azylu. W międzyczasie przejście swoje rozpoczęła inna matka, więc postanowiliśmy właśnie w tym momencie, żeby te młode połączyć się z tą drugą. I była taka gonitwa z czasem. Cały czas obserwowaliśmy tą kolejną matkę. W międzyczasie z ptasiego azylu kierowniczka jechała, by z małymi, żeby połączyć, ale się udało. Była jedna duża, wielka rodzinka nurogęsiątek i tak matki nurogęsi mogą być przykładem dla innych matek. Są niezwykle waleczne. Gdy tylko dostrzegą niebezpieczeństwo, wychodzą tak jakby naprzód, próbując odstraszyć potencjalne niebezpieczeństwo. No nie zawsze im się to udaje. Żyją w dużym mieście, są narażone na dużo innych czynników zewnętrznych, których w swoim naturalnym środowisku mogłyby nie spotykać, jak chociażby właśnie rowerzyści, osoby jeżdżące na hulajnogach, które z dużą prędkością przyjeżdżają przez ich trasę, jak chociażby ruch samochodowy, bo przecież one pokonują i Czerniakowską, i Myśliwiecką, to są też duże ulice w Warszawie. No i tutaj z pomocą przychodzimy my, ludzie, którzy w momencie patrolowania potrafią zatrzymać ruch, dodatkowo informujemy na miejscu mieszkańców o prawidłowych zachowaniach w momencie, kiedy oczywiście zobaczymy nurogęsi. No i dzięki wolontariuszom, dzięki też współpracy z naszymi partnerami, Łazienkami Królewskimi, Ptasim Azylem, przy pomocy Straży Miejskiej, Policji oraz zwykłych mieszkańców, którzy sami siebie również przychodzą i patrolują, myślę, że ta akcja nigdy nie mogłaby się udać.
1: I tutaj warto wspomnieć o wolontariuszach, bo to są tacy trochę cisi bohaterowie. Ten wolontariat jest chyba dosyć trudnym wolontariatem, prawda? Bo to jest jednak wolontariat na zmiany, czasami bardzo wczesno poranne.
8: Tak, to jest wyzwanie dla wolontariuszy właśnie pod tym względem, że muszą w dni, kiedy mają wyznaczony swój dzień dyżuru, to oprócz tego, że muszą się stawić, to żeby przejść, wykonać ten swój obchód po wyznaczonym terenie, to są jeszcze na tak zwanym stand-by'u, bo w momencie, kiedy zacznie się akcja, a akurat ich nie ma w danej lokalizacji, bo już zakończyli swój obchód, to muszą jechać, by pomóc przeprowadzić ten urogęś. Akcje zdarzały się również o godzinach wczesnych, jak 5 rano, czy w dni świąteczne, gdzie chcemy świętować z rodziną, a tu nagle nurogęś postanawia udać się swoją wędrówkę do Wisły. Więc tak, tutaj wielki szacunek dla wolontariuszy i wszystkich służb, które pomagają nam przy tej akcji.
1: Dopytam jeszcze o liczbę wolontariuszy w tym roku. Ona właściwie z roku na rok rośnie. Jest coraz większe zainteresowanie.
8: Wolontariusze, którzy uczestniczą w tej akcji, są tak naprawdę w bazie naszego zielonego wolontariatu, który prowadzony jest w Zarządzie Zieleni. I to był taki rok, kiedy my już tak naprawdę nie musieliśmy prowadzić dodatkowego naboru, bo mamy stałą bazę. Oczywiście cały czas można do niej dołączyć. W tym roku mieliśmy w akcji wzięło udział 31 wolontariuszy, którzy byli wspierani przez 15 pracowników Zarządu Zieleni. A to też ważne, bo nasi pracownicy są przeszkoleni z zasad ruchu drogowego i mają te uprawnienia właśnie do tego, by zatrzymywać ruch chociażby na Wisłostradzie.
1: No i tak jak słyszeliście, nie każdy bohater nosi pelerynę. A teraz ze Śródmieścia przenosimy się na Pragę Północ, bo właśnie Praga Północ jest bohaterką kolejnego już 4. tomu nagradzanej serii przewodników z mapą wokół oddziałów Muzeum Warszawy. No i ten tom akurat opowiada o mieszkańcach, o śladach przeszłości, ale również o współczesnym kolorycie praskich ulic. Można tutaj znaleźć odniesienia do sukcesów i napięć związanych z procesami rewitalizacji i gentryfikacji w tej dzielnicy, a także dowiedzieć się o inicjatywach lokalnej społeczności, o których już nieraz mówiliśmy na antenie radia. Czytelnicy dowiedzą się m.in., kto jako pierwszy kupował praskie grunty, gdzie znajdują się najstarsze praskie drewniane domy, skąd Canaletto malował widoki Starego Miasta, ile lat mają dęby z ulicy Targowej oraz gdzie szukać śladów po żydowskich mieszkańcach dzielnicy, a także kto ukrywał się na terenie ZOO w czasie II wojny światowej i skąd pochodzi nazwa ulicy Stalowej. Tom dostępny jest w oddziałach Muzeum Warszawy.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Teraz mam dla Was niesamowitą historię. Historię, która wydarzyła się naprawdę i która moim zdaniem nadaje się na scenariusz, gotowy scenariusz na film fabularny z nutką sensacji i romantyzmu. Jest to historia wielopłaszczyznowa, wielowątkowa. Opowiada o Warszawie lat 20-30 ubiegłego wieku, o Warszawie wojennej. Opowiada o pewnej kobiecie, bo to o niej będziemy mówić. Ona jest główną bohaterką tego materiału, a mowa o Stanisławie Umińskiej, aktorce. Niezwykle utalentowana aktorce, która zachwyciła samego Leona Schillera. Mówi się, że ona jako jedna z nielicznych wiedziała, o co chodzi w teatrze Leona Schillera. I o nim również trochę powiemy. Powiemy trochę o warszawskich teatrach, o kondycji pomocy społecznej w tamtym czasie, o tak zwanych kobietach upadłych i o domach dla kobiet upadłych, o policji obyczajowej, bo taka również w tamtym czasie istniała. I tak, od tego wątku zaczniemy, bo warto opowiedzieć o tle historycznym tamtych czasów i warto zbliżyć się do tego okresu, kiedy dorastała nasza bohaterka. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a przed Wami mój gość, mój pierwszy gość, Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE.
10: Stanisława Umińska to przede wszystkim dla mnie postać, która przeżywa przemiany i tych przemian w życiu przeszła wbrew pozorom wiele. To osoba, która potrafi wyciągać wnioski i jest tak wrażliwa, tak emocjonalnie wrażliwa, że dostrzega różne niuanse, których pewnie by nikt z nas, zwykły człowiek, nie dostrzegł i bardzo się tym zmianom poddaje. Ma taki zmysł dostrzegania tego, co istotne. Na warszawskiej Pradze Stanisława Umińska znalazła się w 1937 roku, kiedy powierzono jej obowiązki przełożonej zakładu dla upadłych dziewcząt przystań przy Modlińskiej 257, to dzisiejsza warszawska Białęka i właśnie wyremontowana, oddana do użytku prześliczna, secesyjna kamienica z początku wieku, z 1900 roku, z takim falującym dachem, dwiema oficynami. Budynek wyjątkowy, zwłaszcza na praskim brzegu Wisły Warszawskiej, gdzie, jak wiemy, wszystko co przedwojenne jest cenne, ponieważ te tereny były mocno przetrzebione, chociażby przez przechodzący front w 1934 roku, we wrześniu, w październiku. Mówię o Białęce, mówię o dużej części Brudna. Tam bardzo mało zabytków, bardzo mało obiektów historycznych, ponieważ front to wszystko zniszczył, a Modlińska ocalała, ocalała cudem. Ten obiekt jeszcze wcześniej, bo w końcu lat 20. postanowiono przeznaczyć właśnie na taki zakład, który by resocjalizował nieletnie prostytutki. Tych dziewczyn wychodzących na ulicę wieczorami było mnóstwo, 25 tysięcy, tak się szacuje. Najczęściej to były biedne dziewczyny, które przyjeżdżały ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy. Nie mogły jej znaleźć, albo gdzieś tam się zaczepiały na jakąś służbę u państwa, po czym pan po pewnym czasie oczekiwał nieco innego zakresu usług niż ten, który był umówiony. Dziewczyny z hukiem odchodziły, no a potem okazywało się, że nie mają się z czego utrzymać, więc wychodziły na ulicę i nikt się nimi nie zajmował. To, co zrobiły władze w Warszawie, to była policja obyczajowa, która miała zapanować sanitarnie nad tym problemem, to znaczy policjant uzbrojony w taką damę do towarzystwa, z towarzystwa charytatywnego, chodzili wieczorami po bramach i wyłapywali prostytutki, sprawdzając, czy mają aktualne badanie. Jeżeli nie miała taka dziewczyna aktualnych badań, była kierowana do szpitala chorób wenerycznych Świętego Łazarza przy ulicy Książęcej. No i tam, krótko mówiąc, była leczona, ale też nabywała jeszcze większych kontaktów w środowisku i jeszcze bardziej w tę profesję wchodziła. I tutaj pojawia się niezwykła osoba, Jadzia Jaroszewska. Jeszcze nie Benigna, ale Benigna stała się w latach 30. jedną z najbliższych współpracownic Jadzi Jaroszewskiej. Była jej prawą ręką i właściwie taką powiernicą i kontynuatorką jej misji. A ta Jadzia Jaroszewska od najmłodszych lat urodziła się w Piotrkowie, biegała po jakichś rynsztokach i szukała ludzi biednych. Wszyscy mówili o niej trochę tak przekornie, wariatka, w pozytywnym sensie oczywiście, bo całe swoje kieszonkowe wydawała na chleb i zanosiła różnym ludziom z marginesu. Opatrywała rany takim osobom. I kiedy dorosła, postanowiła robić to w sposób zawodowy, systemowy, więc wstąpiła do zgromadzenia zakonnego. Kiedy chciała te swoje idee takie bardzo ewangeliczne wcierać w życie wprost, czyli zaczęła sprowadzać dziewczyny ulicy, no to w zakonie jej podziękowano. Poszła do drugiej drugiego, historia się powtórzyła, poszła do trzeciego. Ona zresztą nie miała za złe tym zakonom, ja nie będę ich nazw wymieniał celowo, natomiast ona mówiła o tym, że tam nie było tego charyzmatu, nie było tego skierowania, które ona w sobie czuła i wtedy zatrudnia się właśnie w tym szpitalu Świętego Łazarza jako taka pomoc. Ona nie dostawała pieniędzy, miała po prostu mieszkanko, miała wyżywienie i za to miała wspierać sanitariuszy i rzeczywiście zrobiła rewolucję w tym szpitalu Świętego Łazarza, bo ona te dziewczyny pokochała. Jak któraś wychodziła, to dostawała od Jadzi Jaroszewskiej pieniądze, żeby zrobić jakieś kursy, żeby rozpocząć nowe życie. I w ten sposób narodziło się nowe zgromadzenie zakonne, przez którym przez długi czas księża przestrzegali benedyktynek, samarytanek, ponieważ dołączyły inne dziewczyny do Jadzi Jaroszewskiej. Taki punkt zwrotny to jest 6 dzień stycznia 1926 roku. I właśnie to zgromadzenie otrzymało w końcu lat 20. za sprawą jednej z pierwszych kobiet radnych, radnej Kołaczkowskiej, ten obiekt przejęty przez miasto od Leona Hajdzionego za jego długi wojenne, celem urządzenia tam właśnie takiego zakładu, który by te młode dziewczyny wspierał. Co ciekawe, już ta próba została podjęta rok wcześniej, tam się pojawiły siostry pasterzanki, ale one sobie totalnie nie dawały rady z dziewczynami, więc radna Kołaczkowska, zobaczywszy, co robi ta Jadzia Jaroszewska, powierzyła jej to dzieło. I rzeczywiście to był sukces, to znaczy Jadzia Jaroszewska i współsiostry podeszły do tego przedsięwzięcia zupełnie inaczej niż wówczas podchodzono. Nie zrobiły zakładu karnego pod tytułem zakład resocjalizacyjny, tylko zrobiły prawdziwy dom. Tam dziewczyny rzeczywiście czuły się bardzo naturalnie, bardzo swobodnie i miały szansę na błędy. To jest bardzo ważne, bo w takich zakładach w tamtych czasach raczej błędy nie były aprobowane, tylko bardzo mocno ci ludzie, którzy byli w takim zakładzie, byli poddawani takiej musztrze. Tutaj było inaczej. Jeśli któraś dziewczyna poczuła zew i na wiosnę wybywała z tego domu, uciekała, po czym wracała jesienią, czasem w ciąży, była przyjmowana, więc tam był zupełnie inny klimat, a jednocześnie oczywiście nauka, możliwość zdobycia wykształcenia, kursy rozmaite. I właśnie w tym domu, który zupełnie zmienia takie nasze postrzeganie pracy społecznej, był taką rewolucją, jeśli chodzi o pracę społeczną, nowatorstwem, jeśli chodzi o pracę społeczną w tamtych czasach, w 1937 roku zostaje jego szefową siostra Benigna, która wcześniej nazywała się Stanisławą Umińską.
1: I tutaj warto postawić przecinek, a właściwie wstawić słowo wyjaśnienia, bo o ile padło o siostrze Benignie, to oczywiście mowa o naszej bohaterce, o Stanisławie Umińskiej, ale jak to się stało, że ona zakonnicą została, no to o tym już w kolejnej części materiału, o tym posłuchacie za moment, ale zacznijmy od początku, czyli od tego, jakim dzieckiem była Stanisława Umińska. I jak do tego aktorstwa i do tej kariery aktorskiej doszło, jak ona się potoczyła i o co chodzi z wyjazdem do Paryża, o co chodzi z tą miłością, która doprowadza do szaleństwa i doprowadza nas do pewnych czynów, do pewnych dylematów, które są trudne życiowo, po ludzku i moralnie, ale o tym posłuchacie już za moment. Co takiego zadziało się w życiu Stanisławy Umińskiej, że dokonywała takich, a nie innych wyborów? Na czym polegała jej przemiana i dlaczego musiała rzucić aktorstwo?
10: Urodziła się jako dziecko w sześciosobowej rodzinie bardzo biednych ludzi. Jej ojciec był tragarzem na dworcu głównym. Dziewczyna, która tak po ludzku mówiąc, właściwie nie miała żadnych szans na żadną karierę. Natomiast od dziecka, to potwierdzają wszystkie wspomnienia i ona sama o tym pisze w swoich wspomnieniach, uwielbiała występować, uwielbiała recytować. Kontakt z poezją dawał jej niebywałe odczucia. Zresztą sama wspomina, że miała 6 latek i przy choince postawiono ją na krześle i ona cały wieczór wigilijny deklamowała i śpiewała i sama pisze, znajdowała w tym wielką radość. I oczywiście czasy były trudne, ona poszła do szkoły w 1909 roku jako 8-latka, ale musiała tę naukę przerwać ze względu na I wojnę światową. Wtedy pojawił się też w rodzinie kryzys, ojciec stracił pracę. Musiała pracować jako nastolatka, u kapelusznika zresztą, po czym w 1919 roku dostaje się na taką pensję, na taki wydział aktorsko-wokalny pani Hryniewickiej. To był taki kurs bardzo uznany w Warszawie, gdzie profesorami byli znakomici artyści. I kończy ten kurs wielkie wydarzenie, ponieważ w konkursie ogłoszonym przez szkołę aktorską w Warszawie de facto zdobywa 1. miejsce, ujmuje jurorów swoim naturalizmem, swoją nieszablonowością, tym, że gra zupełnie inaczej niż wówczas obowiązywały standardy aktorskie. I co ciekawe, tej nagrody finalnie nie dostaje. Jurorzy po wielkiej awanturze, kiedy różne czynniki doszły do głosu i stwierdziły, że trzeba promować aktorstwo tradycyjne, tak to ujęto, zmieniają jej tę pierwszą nagrodę, którą jej na pierwszym posiedzeniu przyznano. Są na to dokumenty, na wyróżnienie zaledwie. Ta pierwsza nagroda wiązała się z tym, że mogłaby odbyć podróż po Europie, podróż taką kształcącą. Niestety do niej nie doszło, ale tą dziewczyną, która grała zupełnie inaczej, która grała, jakbyśmy to powiedzieli, duchowo. Ona pokazywała zupełnie nowe wymiary teatru, że teatr to nie jest tylko miejsce, które bawi, ale które ma misję do spełnienia. Wtedy tak nie myślano jeszcze. Tę dziewczynę zatrudniają w Teatrze Polskim i tam się spotyka z wielkim Leonem Schillerem, chciałoby się powiedzieć, twórcą rewolucji w teatrze. Leon Schiller, który de facto tworzy teatr duchowy, niektórzy mówią ewangeliczny, to znaczy nie chodzi tu wyłącznie o przesłanie biblijne, chodzi o to, że Schiller twierdzi, iż teatr ma wielką misję do spełnienia, teatr ma zmieniać nasze postawy, ma zmieniać widzów, nie tylko dawać im rozrywkę na krótki czas, nawet nie tylko katarzis, żeby mogli zrzucić swoje emocje, ale ten teatr ma inspirować do jakościowej zmiany życia, do dokonywania wyborów. To jest zupełnie nowa perspektywa. I Schiller właśnie w tym Teatrze Polskim, on sam to pisze w swoich wspomnieniach, że pamięta rozmowę z tą młodziutką aktorką, że tylko ona spośród całego zespołu teatralnego rozumiała tę jego ideę, rozumiała, czym jest teatr ducha. No i rzeczywiście zaczynała się wielka kariera aktorska Stasi Umińskiej. Wielkie role, słynny Orcio, słynny Puk. To są rzeczy, o których Makuszyński, Lechoń, Pojrzeleński piszą w planach. Mówią, że to jest najlepsza aktorka młodego pokolenia, wieszczą jej karierę światową. I pewnie by tak było, bo kolejne sezony są niezwykle intensywne. Gra dużo, podejmuje bardzo różne wyzwania. Gra także w filmie, w Pani Twardowskiej.
11: Dla niej też pisze przecież w pewnym momencie Tuwim. Numer kabaretowy, byśmy dzisiaj rzekli, bo numer Mała Żigolet to jest właśnie specjalnie napisana piosenka dla Stasi Umińskiej, która też miała taki epizod w Teatrze Kwi Pro Quo, prawda, w tym momencie. Ale przede wszystkim Teatr Polski i Teatr Mały, który funkcjonuje przy Teatrze Polskim, to jest to miejsce, w którym Stasia się realizuje.
1: Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
11: Wydaje się, że ludzie przychodzą na Umińską, ponieważ ona gra jednak trochę w innej manierze niż wówczas przyjęło się grać na scenie i że to jest jej wielka siła. Ona też reprezentuje taki inny typ fizyczny kobiety. To jest osoba, która się inaczej trochę ubiera, ma taką szczupłą sylwetkę, taką krótko ścięte włosy. To jest takie lansowanie też innego wizerunku. Stasia wyróżnia się zdecydowanie w tym czasie pod różnymi względami i kto wie, co by to było, gdyby nie miłość, prawda? Tutaj ta historia miłosna to jest coś, co bardzo do dzisiaj, to jest ten element jej życiorysu, który chwyta nas za serce i bardzo wielkie budzi emocje, bo to są rzeczy ponadczasowe. To jest taki wątek, takie postawienie człowieka w takich sytuacjach, których zawsze się zastanawiamy, jak byśmy się sami zachowali, prawda? Jakie byśmy podjęli decyzje, wybory. To jest też moment, w którym ludzie robią różne głupstwa, robią straszne rzeczy. Jeśli się jest zakochanym, to po prostu wszystko jest możliwe. I to jest też ten punkt zwrotny w życiu Stanisławy Umińskiej. Związek z Janem Żyznowskim, krytykiem, pisarzem, no w ogóle postacią dużo starszym człowiekiem od niej, osobowościowo myślę, że całkowicie różnym, obopólna fascynacja i bardzo szybko przerwana przez ciężką chorobę. Bardzo szybko ci ludzie zostali postawieni w obliczu tragedii, takiego dramatu życiowego, rzeczy nieodwracalnych. I ten wybór, który jakby został dokonany przez Stanisławę Umińską, to jest taki wybór moralny, do którego odnosimy się też często do dzisiaj. Co zrobić? Co jest właściwe w takiej sytuacji? Czy można? To jest cały czas pytanie, które zadaje sobie świat. Czy wolno? Czy można? I gdzie jest ta granica? Bo Stanisława Umińska strzela, zabija swojego narzeczonego, raczej nie męża, w sytuacji, kiedy on już nie ma szans i bardzo cierpi, chory na raka wątroby w Paryżu w lipcu 1924 roku.
1: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Warszawianka, aktorka, następnie zakonnica, mowa o Stanisławie Umińskiej. To jest bohaterka mojego dzisiejszego programu. Bohaterka, która zrewolucjonizowała pomoc społeczną, która zainicjowała teatr resocjalizacyjny, ale również miała bardzo ciekawy życiorys, bardzo ciekawą historię, na pewno historię miłosną, która doprowadziła do tego, że zastrzeliła swojego partnera, za co odpowiedziała przed paryskim sądem. Ale o jej życiorysie, ale również o tym, co działo się potem, opowiedzą moi goście, a są to Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowiak z Fundacji AWE. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
10: Ta wielka miłość, która między nimi wybuchła, która rozpalała prasę, bo ta młodziutka aktorka, tak dobrze zapowiadająca się, na którą były reflektory wszystkich mediów zwrócone, rzeczywiście zakochuje się w starszym mężczyźnie, mężczyźnie z historią, mężczyźnie też takim, który ma swoją pozycję, bo też był plastykiem, przecież robił znakomite scenografie teatralne w tamtym czasie, więc był kimś, kto w środowisku był znany, no więc taki romans rozpalał wyobraźnię na różnych poziomach, tak jak teraz. Ja się śmieję, że wszystkie pudelki przedwojenne o tym pisały i on rzeczywiście dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową i w Warszawie, w Polsce w ogóle mówią mu, że nie ma żadnych szans, natomiast wskazują na te naświetlenia radowe, które rozpoczęły się pod Paryżem. On jedzie do tej kliniki, ona kończy sezon, jedzie za nim, natomiast okazuje się, że te naświetlania nie dają żadnej nadziei. I on w pewnym momencie, leżąc i strasznie cierpiąc, on rzeczywiście wył z bólu i żadne leki uśmierzające ból, morfiny nie działały. Działały bardzo krótko. To się też we wspomnieniach Umińskiej przewija. I on w pewnym momencie, bo miał taki zwyczaj od czasów pierwszej wojny, że zawsze nosił ze sobą pistolet. To wynikało z jego doświadczeń wojennych i on w pewnym momencie na tym łożu boleści leżąc, wyciąga spod poduszki pistolet i wciska Stasi, krzycząc: pomóż mi, ulżyj mi, ulżyj mi. A ona wtedy stanowczo mówi: nie, absolutnie nie mogę ci odebrać życia. Tym bardziej, to trzeba też dodać, że ona go ubóstwiała. Ona sama o tym mówi wielokrotnie, że ona miała go za Boga. On był dla niej wszystkim. To była taka miłość na przepadłe. To była miłość, która się bardzo rzadko zdarza. I też to jest ten wątek, który rozpala. Ona weszła całą sobą w zakochanie w mężczyznę i była w stanie zrobić dla niego wszystko. I chociaż odmówiła, są jakieś przesłanki, które wskazują, że być może właśnie wtedy wzięli taki tajny, cichy ślub, chociaż nie ma na to żadnych dokumentów. Kiedy przyszła do niego powtórnie i zobaczyła, jak on śpi, jak ciężko oddycha, jak się męczy, to był taki moment, kiedy była sama z nim w tej sali. Na chwilę weszła jeszcze jedna z sióstr, pielęgniarek, która podała mu jakiś lek. Wyszła i ona w tym momencie zrozumiała, że wyrazem jej miłości do niego jest to, żeby mu w tym momencie pomóc. A jedyne, co jej przychodziło do głowy, to spełnić jego prośbę, zrobić to, co chciał. I wtedy podeszła, tak to bardzo plastycznie opisuje, podeszła do niego, zrobiła mu znak krzyża na czole, odwróciła głowę, sięgnęła po ten pistolet, który leżał obok, przyłożyła mu do skroni, strzeliła i wybiegła z krzykiem na korytarz, krzycząc: zabiłam męża. Te słowa są też taką poszlaką, która mówi o tym, że ten ślub być może nastąpi.
11: Z drugiej strony funkcjonuje też druga wersja tych wydarzeń. To znaczy ta, w której w pewnym momencie wypowiedź Stanisławy Umińskiej, której mówi, że on w zasadzie tylko raz mnie zapytał w Warszawie, czy to zrobię. Ja powiedziałam wtedy, że nie. Więc jakby tutaj te dwie wersje troszeczkę się nam mijają, ale myślę, że dramat, który towarzyszy tej sytuacji, jest taki, że my pewnie nigdy nie dowiemy się, na pewno nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Na pewno tutaj te emocje, to współczucie i dramat tej sytuacji był decydujący.
10: I tutaj zaczyna się ta największa przemiana w życiu Umińskiej, ponieważ ona chwilę po tym, jak sama pisze w tych wspomnieniach, zaczyna rozumieć, że nie powinna tego robić, że przekroczyła jakąś cienką granicę i dochodzi do takiej bardzo głębokiej przemiany duchowej. Ona tam spotyka też księdza, który jej bardzo pomaga, jak gdyby odbywa taki czas, nazwalibyśmy to rekolekcjami. Jednocześnie odbywa się proces w Paryżu, bo zabiła człowieka. Co ciekawe, ten proces, który też rozpala całą Europę, bo informacje o nim...
11: Błyskawiczny proces, bo to wszystko działo się... Stanisława zastrzeliła Jana Rzeznowskiego 25 lipca. 1924 roku, a proces, znaczy zakończenie procesu było już w lutym 1925 roku. To z punktu widzenia współczesnej perspektywy to był proces błyskawiczny i jakby toczący się całkiem innym trybem, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
10: Nacisk opinii publicznej był bardzo duży, bo wszyscy oczekiwali rozstrzygnięcia tej sprawy. To był trochę taki plebiscyt, byśmy powiedzieli. To życie rozpalało publiczność i nad Sekwaną, i nad Wisłą, i w innych miejscach w Europie. Biegli orzekli, bo to było kluczowe, mam wrażenie, kiedy przegląda się dokumenty związane z tym procesem, biegli orzekli, że ten człowiek był w takim stanie, że koniec jego życia nastąpiłby, nawet niektórzy mówili, w ciągu kilkunastu minut. W związku z tym to przesądziło o tym, że Stanisława została uniewinniona, wraca do Polski, ale jest już pod wpływem tej przemiany. Ona wtedy zaczyna rozumieć, i to jest ważny wątek duchowy tej postaci, że jej problemem było nawet nie to, że zastrzeliła Jana, chociaż potem przez całe życie o tym mówiła, że nie powinna tego zrobić, że nie powinna nawet tej minuty odbierać jego życia. W tej miłości poszła za daleko.
1: I teraz w końcu przenosimy się z Paryża do Warszawy. Tak jak słyszeliśmy, Stanisława Umińska zostaje uniewinniona. Co dalej? Chce kontynuować karierę aktorską, ale jak się okazuje, jest z tym mały problem, bo lokalna prasa nie daje jej spokoju.
10: Mam przesłanki na bazie tych jej wspomnień pisanych, które nie było publikowane, że ona chciała grać, bo we wszystkich biografiach się czyta, że ona wróciła już po tej przemianie, nie chciała grać, rzuciła teatr, zajęła się działalnością społeczną. To jest nieprawda. Ona chciała grać, podjęła próby, spotkała się z Schillerem, wznowiła próby, ale prasa warszawska zgotowała jej tak życzliwe, w cudzysłowie, przyjęcie, jak to u nas, w naszym polskim piekiełku bywa bardzo często, że ona, krótko mówiąc, nie mogła tych prób kontynuować, nie mogła wyjść na scenę. Wszyscy, którzy oferowali jej możliwość grania w spektaklach, wycofywali się, ponieważ bali się po prostu tego ostracyzmu, który mógłby spotkać instytucje, kolejne premiery i tak dalej. I wtedy natrafia na to nowe zgromadzenie, przed którym przestrzegali księża, benedyktynek, samarytanek, założone przez Jadzię Jaroszewską.
11: Takie paradoksalne, że szefową tego miejsca, szefową przystani, stała się w pewnym momencie osoba, miejsca dedykowanego tym, jak Bartek powiedział, upadłym kobietom, tak wtedy mówiono, też z tamtego punktu widzenia też w jakimś sensie upadła kobieta. Nie daj, że aktorka, też był, jest taki w tym okresie zawód na pograniczu przyzwoitości. To jeszcze osoba, która żyła bez ślubu z mężczyzną, prawda?
10: Publicznie.
11: I to jakby był taki publiczny związek. Osoba, która popełniła zbrodnię z punktu widzenia, niezależnie od tego, jak sąd to ocenił, z punktu widzenia jakby takiej publiczności, opinii publicznej, to był czyn, który nosił znamiona zbrodni, niezależnie od tego, czy osoba, która to popełniła, była uniewinniona, czy nie. Więc tak naprawdę to, że Stanisława Umińska staje się w pewnym momencie szefową takiego miejsca, nie jest przypadkowe. Myślę, że to też wynikało z pewnej świadomości, predyspozycji, jakby tego, że Stanisława Umińska jest w stanie podejść w sposób inny, znaleźć jakiś klucz do funkcjonowania przystani. To myślę, że też był argument dla Wincenty Jaroszewskiej, że w tym kierunku jakby te decyzje zapadły.
10: Stanisława Umińska po wstąpieniu do zakonu rzeczywiście bardzo szybko zostaje prawą ręką Jaroszewskiej. Jest taką osobą, w której widzi, o tym jeszcze pewnie Jola opowie, widzi Jaroszewska swoją kontynuatorkę. Zostaje szefową tego domu, domu wyjątkowego, bo to był dom, który z racji tego, że prowadzony w Henrykowie razem z miastem, był też pewną szansą dla zgromadzenia, żeby się wykazać, żeby pokazać, że ta metoda, ta myśl jest skuteczna. I kiedy tam przychodzi Jaroszewska, robi jeszcze większą rewolucję niż do tej pory przez prawie dekadę zrobiły Samarytanki, bo ona chyba jeszcze bardziej, tak jak Jola powiedziała, czuje te dziewczyny. Pierwszą jej decyzją było, to mnie niezwykle ujmuje, że chociaż w kasie były pustki, tam wciąż były niedobory finansowe, miasto to dotowało w jakiś sposób, ale zawsze te dotacje były niewystarczające. Nawet siostry robiły jakieś robótki z dziewczynami, była Oknie Modlińskiej 257 taka wystawa, żeby ludzie kupowali i w ten sposób wspierali to przedsięwzięcie, ale po paru latach w prasie się ukazywały takie notacje, że siostry z tego zrezygnowały, bo w ogóle ogóle było to niedochodowe i już lepiej było uprawiać pole i mieć jakieś warzywa i sprzedawać płody, bo to dawało konkretny zysk. Ale pierwszą jej decyzją było to, że wszystkim dziewczynom z tego zakładu, a tam jednorazowo przebywało nawet 100-150 dziewczyn, a przez całą historię tego obiektu przeszło przez ten dom 1000 dziewczyn. Ja czytałem ich wspomnienia już po latach pisane, kiedy miały już swoje rodziny, kiedy wyszły na prostą, to się po prostu popłakałem, chociaż zwykle nie płaczę. Tymi listami się wzruszyłem, bo zobaczyłem, jak wiele ten dom dał tym dziewczynom. Więc pierwszą decyzją było to, że zabrała Stasia, siostra Benigna, te dziewczyny do najlepszego krawca w Warszawie i uszyła im nowe garsonki według najnowszych trendów. I to pokazuje dobitnie, że ona rozumiała potrzeby tych dziewcząt. Zabierała te dziewczyny nad Wisłę z patefonem, robiły tam sobie podwieczorki, czytały tam poezję. Zaczęła włączać do tego programu resocjalizacji Jaroszewskiej również kulturę. I to było niezwykle ważne, bo pokazywała tym dziewczynom zupełnie nowe obszary. Ponieważ miała kontakty w świecie artystycznym, zapraszała artystów, także za okupacji i oni, proszę sobie wyobrazić, okupacja, ciemna wojna, każdy się boi, a oni w ogrodzie za domem, ci artyści na rolę czytają Wesele tym dziewczynom. A dziewczyny się cieszą niebywale. Nie z tego, że czytają Wesele, tylko że będzie lemoniada, bo dzięki temu siostry robiły z okazji tych wizyt lemoniadę. Ale to pokazuje nowatorstwo podejścia takiego bardzo indywidualnego w pracy z tymi dziewczynami. Tam jest mnóstwo historii, które moglibyśmy przytaczać poszczególnych dziewcząt, które widziały rzeczywiście w Stanisławie Umińskiej swoją matkę i tak nawet o niej piszą. Jakby jakieś konflikty z siostrami wychowawczyniami, to zawsze się uciekały do niej i zawsze znajdowały zrozumienie.
1: I w tym momencie trafiamy na bardzo magiczny moment tej historii. Historii, w której pojawia się Leon Schiller i jego teatr resocjalizacyjny. Ale zanim do tego przejdziemy, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest bardzo ciemny, mroczny okres, moment w historii Polski, w historii świata. Mowa o II wojnie światowej. Zakonowi brakuje wszystkiego. Brakuje opału, brakuje pieniędzy na jedzenie, więc siostra Benigna naprawdę ma co robić dla podopiecznych, a ma ich pod sobą około 200 osób. Mimo to decyduje się na pewien ruch w stronę teatru.
10: I w środku tej ciemnej wojny wysyła liścik do Leona Schillera, który już był po Oświęcimiu, bo Leon Schiller trafił do Oświęcimia i został wykupiony przez znajomych poprzez jedną kobietę, która przyjaźniła się z Niemcami. Po prostu złożyli się, w furę złota zanieśli i dzięki temu Leona Schillera zwolniono z więzienia. Pisze mu liścik, który dociera do niego w jednej z kawiarni warszawskich, z taką prośbą, żeby przysłał kogoś, jakiegoś aktora, reżysera, żeby z tymi dziewczynami zrobił teatr. I chodziło Benignie o taki teatr, ja bym to nazwał teraz resocjalizacyjny, żeby im dać trochę oddechu od tej wojny i też taki impuls do zobaczenia innego świata. A Schiller tak jest zaintrygowany tym, co mu pisze ta jego podopieczna, bo tak by trzeba było to nazwać, która zresztą rozumiała jego wizję, on to pamiętał, że przyjeżdża sam w końcu listopada wąską torówką do tego Henrykowa i z tymi dziewczynami w ciągu 3 tygodni na Boże Narodzenie robi swoją pastorałkę. A ta pastorałka, to trzeba powiedzieć, to w latach 20. to był szok, to był przełom w historii polskiego teatru. To był pierwszy spektakl, który w zasadzie wyznacza zmianę myślenia o teatrze, bo tam się zatarła w tej pastorałce granica między aktorami a widzami. Wszyscy byli w jednym wielkim misterium. Aktorzy grali w środku, widzowie otaczali aktorów i czuli się jak gdyby częścią tego wszystkiego, co się działo. A sama pastorałka to był zebrany z różnych kantyczek taki zestaw dawnych, średniowiecznych tekstów opisujących Boże Narodzenie, czyli taka najbardziej polska tradycja. I dotyka też tych najdelikatniejszych strun, no bo Boże Narodzenie przecież każdy kocha. Pastorałka okazała się nie tylko korkiem milowym w rozwoju, przemianie, w rewolucji polskiego teatru, ale też była niezwykle żywiołowo odbierana przez publiczność do tego stopnia, że przez parę sezonów grano ją non-stop przez cały sezon, czyli można było pójść na pastorałkę w maju czy w kwietniu i to wielkie dzieło on postanawia wystawić z tymi upadłymi dziewczynami w tych skromnych warunkach tej niedużej kamienicy. No i jest sukces. Ludzie walą drzwiami i oknami. Oczywiście wszystko dzieje się w tajemnicy, bo takich rzeczy nie wolno robić. Ludzie walą drzwiami i oknami. Ja miałem jeszcze takie szczęście porozmawiać z ludźmi, dziś seniorami, wtedy dziećmi, którzy po prostu z rodzicami tam poszli na to i mówią, że to było dla nich w tym ciemnym czasie wojny, bo jak promyk słońca. To było autentyczne święto, to było coś, czym żyły przez kilka tygodni. To z kolei pokazuje, to kolejny wymiar siostry Benigny Stanisławy Umińskiej, że ona nam uświadamia poprzez tę historię, jak ważna jest sztuka i kultura w naszym życiu. My sobie na co dzień tego nie uświadamiamy, ale w tych momentach skrajnych, newralgicznych, momentach ciemnych, to właśnie tam możemy znaleźć siłę, nadzieję, odwagę i po to robiła tak naprawdę Umińska. Schiller, widząc to, co się dzieje, zostaje tam. Zamieszkuje w jednej z oficyn, jest tam do końca wojny.
1: I to na razie wszystko, jeżeli chodzi o życiorys, o historię Stanisławy Umińskiej, warszawskiej aktorki, która przechodzi przemianę i która zostaje siostrą zakonną, siostrą Benigną, która zajmuje się tak zwanymi kobietami upadłymi. A o tym wszystkim miałam przyjemność rozmawiać z Bartłomiejem Włodkowiakiem z Fundacji AWE i z Jolantą Wiśniewską Wiśniewską z Muzeum Warszawskiej Pragi, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
9: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją i Państwa sławą jest Alicja Kobza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Autorka książki Graficzki. Bardzo żałuję, że Państwo nie mogą zobaczyć chociażby już od razu okładki tej książki. Tutaj odsyłam na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy ją razem z Alicją. Ale tak sobie pomyślałam, patrząc nawet na tę książkę, że to od razu widać po kolorach, że to pisał ktoś, kto również zna się na tym, jak ta grafika powinna wyglądać. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby o tych kobietach, które tworzyły różne rzeczy, napisać?
2: No właśnie, może zacznę właśnie od tego, co sama wspomniałaś, że sama jestem graficzką, czyli to jest dosyć, wydaje mi się, istotna kwestia, jeśli chodzi o tą książkę, że właśnie jest napisana z perspektywy graficzki troszeczkę. Mhm. To znaczy ja nie jestem badaczką, nie jestem historyczką sztuki, jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, więc projektowanie graficzne jest czymś, czym ja się zajmuję na co dzień. Myślę, że mogłabym jeszcze chyba tutaj dodać na początku, że książka opowiada o polskich projektantkach grafiki użytkowej, czyli plakacistkach, projektantkach okładek książek, znaków towarowych, grafiki reklamowej, artystek, które tworzyły w okresie, powiedzmy szeroko, PRL-u. Mhm. Między 45 a 89 rokiem życia. Jest to dosyć, w grafice użytkowej, jest to bardzo ciekawy okres w Polsce, ponieważ władze komunistyczne, władzom komunistycznym bardzo zależało na odejściu od elitarności sztuki i też, no powiedzmy, tak upraszczając, grafiki, i dążyły do tego, żeby te ciekawe projekty, książki, ciekawie zaprojektowane plakaty były dostępne i docierały do bardzo szerokich
1: kręgów,
2: mhm. Tak jest, i różnych grup społecznych, więc w książce zobaczymy przepięknie ilustrowane książki o konserwacji ciągnika albo hodowli pieczarek czy przepiórek. Więc był to okres niesamowitego rozkwitu polskiej grafiki użytkowej, a na jej czele, że tak powiem, chyba można powiedzieć, że była i jest w dalszym ciągu Polska Szkoła Plakatu. Polski Plakat, który właśnie często określany jest Polską Szkołą Plakatu, który osiągnął światową sławę. Jest to bardzo, bardzo ciekawy fenomen, który no prawdopodobnie nie zrodziłby się w żadnych innych warunkach niż właśnie w tych polskich tego okresu z gospodarką centralnie sterowaną i ale też tak naprawdę bardzo rozwiniętym państwowym mecenatem. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawy pod tym kątem okres. I ja jako studentka Akademii Sztuk Pięknych znałam bardzo dobrze tradycję tego projektowania, ponieważ moim profesorem był Lech Majewski, to była w jego pracowni, przygotowywałam dyplom. I sam Lech Majewski był uczniem, sam był, jest plakacistą, też o takiej światowej renomie, był uczniem Henryka Tomaszewskiego, czyli no, legendy polskiego plakatu i kogoś, kogo uznaje się za jednego z jej właściwie twórców, no, współtwórcę. Ale jest to na pewno postać niezwykła i mająca ogromne zasługi, jeśli chodzi o polską kulturę, zwłaszcza polski plakat.
1: Można powiedzieć taka trochę sława
2: tak,
1: plakatowa.
2: Tak, tak.

0: studiowałam. Było to rzeczą dla mnie zupełnie naturalną, że to jest dziedzina, którą się zajmują mężczyźni. I dopiero jakiś czas właśnie po dyplomie natrafiłam na artykuł rozmowy Aleksandry Boćkowskiej z Elżbietą Magner, która się okazała być projektantką znaku logotypu Peweksu. Mhm. Czyli też takiej już legendarnej, nie wiem, można to nazwać zjawiskiem niemalże, jakimś jakąś chyba instytucją, czymś, co no, jeszcze w mojej pamięci jako osoby urodzonej w 1984 roku, ja jeszcze Peweksy pamiętam ze swojego dzieciństwa, jako synonim luksusu i niedostępnych na co dzień dóbr. I Elżbieta Magner, która zresztą, którą miałam okazję poznać, bo była żoną mojego profesora malarstwa, no w moich wspomnieniach była osobą, która nam tam po prostu była żoną malarza, która serwowała nam kawę i ciastka podczas spotkań u niego w mieszkaniu. Czy pracowni. I to mnie zdziwiło bardzo. I w ogóle ta rozmowa też była bardzo ciekawa, bo ona w niej opowiadała o tym, że to mąż był artystą, on się realizował, a jej zadaniem było utrzymanie domu. Nie miała serca brać od niego tego, co on tam zarobił, więc zostawiała mu to, co on zarabiał, przeznaczał sobie na tytoń. A ona jakby wszystko, cała reszta, cała odpowiedzialność spoczywała na jej barkach, przynajmniej tak to przedstawia w tej rozmowie. I to był taki pierwszy moment, kiedy zapaliła mi się taka lampeczka w głowie, że jednak jest jakieś nazwisko kobiety i zaczęłam się zastanawiać, czy ja potrafię właśnie wskazać jakieś inne projektantki, no z dziedziny, którą ja się na co dzień zajmuję, no w innych już zupełnie realiach, w innym zupełnie czasie. Ale zaczęłam szukać w takich bieżących jakichś publikacjach dotyczących historii grafiki użytkowej, takich powstałych w przeciągu powiedzmy tych ostatnich lat, w latach 2000-90. Pytałam się znajomych też grafików, graficzek praktykujących i też znających się trochę na tej historii projektowania graficznego, no i okazało się, że nagle cisza, to znaczy nikt nie jest w stanie wymienić żadnego nazwiska. W książkach, które przeglądałam, pojawiały się pojedyncze artystki, pojedyncze graficzki, ale to były raczej takie wzmianki. Nie poświęcono im tam więcej uwagi. No i dysproporcja też była ogromna, jeśli chodzi o tą reprezentację właśnie w tych publikacjach historycznych, branżowych. No i tak zaczęłam powoli, na początku po prostu pewna, nazywam to taką czujnością, w sensie uruchomiła się we mnie pewna czujność, to jeszcze się nie przerodziło w jakiś konkretny plan, tylko tak zaczęłam sobie trochę tak dla siebie
1: kolekcjonować w głowie trochę te kobiety.
0: Trochę właśnie sprawdzać, zaglądać do stopek redakcyjnych różnych co ciekawszych publikacji, znaczy takich graficznie ciekawszych, które gdzieś czy znajdowałam u różnych osób w bibliotekach spotykałam, czy gdzieś tam w antykwariatach. Ale to na początku było takie przypadkowe bardziej. No i gdzieś te nazwiska zaczęły mi się pojawiać. W którymś momencie utworzyłam sobie folder na komputerze. No i tak zaczęłam to zapisywać. I właściwie nawet do końca nie wiem, nie wiem, czy jest jakiś taki przełomowy moment, kiedy ja zaczęłam jakoś tak intensywniej tego szukać. Wydaje mi się, że to się tak działo płynniej. Te nazwiska się pojawiały, więc moja ciekawość rosła. Dodam, że właśnie te nazwiska znajdowałam czy w stopkach książek, czy zaczęłam przeglądać jakieś branżowe magazyny dotyczące projektowania graficznego z tamtego okresu. Tam też jakieś pojedyncze nazwiska się zaczęły pojawiać. Z plakatem jest o tyle, jest troszeczkę łatwiej, bo mamy Muzeum Plakatu w Wilanowie, które posiada ogromną kolekcję Więc tam można się zgłosić z prośbą o

0: po prostu takie informacje dotyczące właśnie kobiet, plakatów kobiet, które mają w swoich archiwach. No i oprócz tego plakat też funkcjonuje w takim obiegu kolekcjonerskim, więc jest dosyć dużo stron internetowych, które po prostu prezentują plakaty na sprzedaż. No więc tych nazwisk się robiło coraz więcej. Ja w którymś momencie zaczęłam skupować też po prostu to, co już znalazłam, wydawało mi się atrakcyjne i po prostu dobrze zaprojektowane, to też zaczęłam gromadzić. No i poza tym rosnącym, puchnącym folderem na komputerze zaczęły puchnąć różne kartony z różnymi książkami i drukami, które gromadziłam u siebie w sypialni.
1: No tak, ale bardzo dużą częścią tej książki są też rozmowy właśnie z graficzkami. W jaki sposób ty do nich dotarłaś? Miałaś jakiś taki pomysł, że okej, to teraz biorę telefon i dzwonię, czy w ogóle jak to wyglądało?
0: To też jakoś tak w miarę płynnie wydarzyło. Ponieważ jak już zgromadziłam jakąś taką w miarę pokaźną kolekcję, no doszłam do wniosku, że można by się tym zacząć po prostu dzielić. Pokazywać to, też publikować może jakieś informacje, które udało mi się, do których udało mi się dotrzeć. Czy z jakiejś prasy, no to, jakieś, to były raczej wtedy takie szczątkowe informacje. Zdecydowałam, kiedy już właśnie też już tak intencjonalnie zaczęłam poszukiwać tych wszystkich materiałów. To był mniej więcej właśnie moment, kiedy się zaczęła pandemia. I właśnie w pandemii bardzo moja kolekcja wzrosła poprzez zakupy online. To też taka dosyć ciekawa historia, że kiedy właśnie wszystko się zamknęło, antykwariaty, jakieś targi staroci, biblioteki, to dręczyłam sprzedawców na Allegro, wybierając z ich ofert co ciekawsze projekt okładek z tamtych lat i prosząc ich o informację, kto zaprojektował tą okładkę. I to były takie listy, no często kilkudziesięciu albo nawet kilkuset pozycji. No i obiecywałam, że wszystkie zaprojektowane przez kobiety okładki, znaczy publikacje, w których okładki zaprojektowały kobiety, zakupię wszystkie. Więc właściwie nikt mi nigdy nie odmówił. Dostawałam dosyć szybko taką informację zwrotną. No i ten okres właśnie pandemii to był ten czas, kiedy ta moja kolekcja znacznie urosła. I po pandemii zdecydowałam się właśnie ten profil uruchomić na Instagramie. Powstał projekt Polish Female Graphic Designers z myślą o tym, żeby dotrzeć do trochę szerszej publiczności niż tylko polskiej. No i tam zaczęłam publikować te rzeczy. I entuzjazm był na tyle duży, że jakoś tak dodało mi to skrzydeł. No i stwierdziłam, że chciałabym zacząć docierać do tych projektantek. Miałam takie poczucie, że takie dosyć chyba intuicyjne. Wiedziałam, że na przykład nie mam co wracać za bardzo na akademię, ponieważ skoro tam się niczego nie dowiedziałam w czasie tylu lat studiów, to że to może nie jest najlepsze miejsce, żeby szukać tych graficzek. I miałam takie poczucie, że ja bardzo chcę jakby dotrzeć do nich i z nimi porozmawiać i dowiedzieć się od nich jak najwięcej. I pierwszą graficzką, do jakiej dotarłam, była Romana Ślubowska, pracująca przez 30 lat w państwowym wydawnictwie rolniczym i leśnym. Udało mi się stosunkowo łatwo do niej dotrzeć, bo jej córka prowadziła profil na Instagramie jej poświęcony, gdzie tam raz na jakiś czas wrzucała czy to jakieś jej obrazy z plenerów, czy czasami też jakąś okładkę. A jej nazwisko się pojawiło, bo jedną z pierwszych książek w mojej kolekcji był przewodnik łąkarski właśnie z okładką przed nią zaprojektowany i to w ogóle był pierwszy post tak naprawdę mój w mediach społecznościowych, więc miałam takie poczucie, że wszystko się jakoś odpowiednio łączy.
1: Że tu trzeba zacząć.
0: Tak. I nagle się okazało, że to było po prostu bardzo proste. To znaczy ja napisałam wiadomość na Instagramie, dostałam odpowiedź z numerem telefonu i chwilę później już dzwoniłam i dwa dni później już siedziałam u pani Romany na herbacie, rozmawiając z nią o pracy. To był chyba 2021 rok, jeśli dobrze pamiętam. Jakoś tuż po zluzowaniu, że tak powiem, tych
1: obostrzeń pandemicznych.
0: I pani Romana wyciągnęła swój notes, jak na moje pytanie, czy zna jakiś, czy może mnie odesłać do jakichś swoich koleżanek. No i pani Romana po prostu sięgnęła po notes i wysypała mi po prostu masę nazwisk i masę telefonów. No i to jakby ruszyło.
1: Współtwórczynią tak. tej książki zatem
0: tak,
1: jest.
0: Tak, dla mnie pani Romana, pomimo tego, że ostatecznie w książce nie poświęcam jej jakoś bardzo, bardzo dużo uwagi, jednak jest taką dosyć, jest ważną postacią w tej całej historii. Właściwie od niej się to tak jak trochę od właśnie też Elżbiety Magner, czyli była tym drugim ważnym punktem w tej historii, który rozpędził tą machinę. No i ruszyłam. Jakoś to tak mnie właśnie też zmobilizowało. Jak już zaczęłam te pierwsze rozmowy, to w mojej głowie się właśnie pojawiła myśl o tym, że warto by było to może książkę jednak przekuć w coś takiego bardziej trwałego, coś, co pozwoli na jakąś taką dłuższą formę literacką niż krótkie posty na Instagramie. No i coś takiego, co też będzie bardziej adekwatne jakby do tych moich graficzek, do tych mediów, z których one i bardziej przystępne, że tak powiem, niż ponieważ dla nich ten Instagram był jakąś taką mglistą, nie do końca zrozumiałą jakąś przestrzenią. No i wiadomo, no, książka to książka, nie jakiś profil na serwerze gdzieś na drugim końcu świata umieszczony. Więc tak to się zaczęło.
1: Choć tu pewnie niektórzy by się mocno protestowali, że jednak Instagram w obecnych czasach chyba trochę nawet czasami bardziej przesuwa się ten środek ciężkości w stronę mediów społecznościowych niż książek.
0: No na pewno, to zdecydowanie, ale też trzeba pamiętać, że moje bohaterki mają te, z którymi udało mi się porozmawiać 90 lat, więc to też jest... Ale też mam takie poczucie, że jednak książka jest trwalsza, że to, co tam gdzieś jest w tych mediach społecznościowych, to tak przelatuje i
1: Jest na chwilę
0: i zaraz się o tym zapomina, bo jest to po prostu wyparte przez kolejny content. A książka jest czymś, do czego tak można jednak częściej wracać.
1: Bardzo mnie, nie wiem, czy urzekła, czy tak zastanowiła i trochę jednak rozczuliła taka postawa wielu pań tutaj w twojej książce, które mówiły o tym, że ale to jeszcze kogoś interesują moje plakaty, albo że to, ale to nie ma o czym rozmawiać. Nie wiem, to skromność, czy jakby, co przemawia za taką postawą? Przecież no jednak są kobietami, które no, kształtowały tę historię polskiej grafiki użytkowej.
0: Tak, w dużej mierze, chociaż trzeba przyznać, że dorobki mężczyzn w tej dziedzinie były dużo, dużo bogatsze. To znaczy one, żadna z nich nie stworzyła takiego dorobku na miarę, nie wiem, Romana Cieślewicza czy Waldemara Świeżego. Jednak to, ile oni po sobie pozostawili, jest nieporównywalne. Mogę przypadać przykład, że czołowi plakaciści zrealizowali minimum 1000 plakatów. Około 1000 plakatów, a najwięcej, jeśli chodzi o plakacistki, to chyba zrobiła z tego, co ja się zorientowałam, Hanna Bodnar, jest około 120 plakatów, czyli dysproporcja jest bardzo, bardzo duża. Zależy,
1: to prawda.
0: Jest to związane z jak ma na to wpływ bardzo wiele różnych czynników, ale prawdą jest to, że w większości były bardzo zaskoczone tym, że ktoś po tylu latach chce z nimi o tej pracy rozmawiać. No, trzeba pamiętać, że od tego czasu ich aktywności zawodowej i twórczej często minęło, znaczy właściwie w przypadku wszystkich żyjących moich bohaterek minęło co najmniej...
1: Czasy wolnej Polski.
0: Tak, co najmniej te tak 30 parę lat. Więc ich priorytety życiowe i jakieś problemy, z którymi się obecnie mierzą, są jakby zupełnie inne i po prostu o pracy już tak często nie myślą i o twórczości. Ale wydaje mi się, że też ważnym aspektem jest to, że w ogóle dotyczy to wielu kobiet, zwłaszcza też tych poprzednich pokoleń, ale nie tylko, bo dotyczy to też wielu na przykład moich koleżanek, które zajmują się grafiką dzisiaj. I to podejrzewam, że dotyczy nie tylko grafiki. Że kobiety rzadziej mówią o sobie dobrze, rzadziej zabierają głos, bo częściej są poddawane krytyce. To znaczy, to można wziąć nawet, polityków za przykład. Że jak widzimy zdjęcie polityczki, ona w pierwszej kolejności jest... oceniany jest jej wygląd, to w co jest ubrana.
1: Tak, zawsze nie taka marynarka, nie takie spodnie.
0: Zawsze jest za gruba, za chuda, za niska, za wysoka, za mądra, za głupia. To świetnie widać w komentarzach właśnie, chociażby w mediach społecznościowych, jakie standardy obowiązują, czy jak są komentowane kobiety, więc wydaje mi się, że to też jest to jak taka pewien taki mechanizm obronny, które zwłaszcza moje bohaterki przyjęły, które ma je właśnie chronić przed taką dyskredytacją, przed nadmierną krytyką, że one po prostu od początku mówią, że nie, to tak jak mówiła Barbara, bo nie, to co ja zrobiłam, to nawet nie jest plakat, tego nie można nazwać plakatem, to takie coś, taki afisz. Nie, że to co ja tam robiłam, to się w ogóle nie liczy. Więc wydaje mi się, że to jest mechanizm taki właśnie, który ma zabezpieczyć przed jakąś taką surową krytyką i komentarzami typu, że kobiety się do tego nie nadają i tak dalej, więc wydaje mi się, że to też troszkę z tego wynika.
1: Ale też to jest na przykład bardzo ciekawe, no bo rozmawiamy tutaj o kobietach, które zaprojektowały takie rzeczy, które myślę wiele osób z nas ma w swoim domu albo gdzieś tam wśród rodziny widziało, miało w ręku te przedmioty. I myślę tu na przykład, chociażby pozostając w temacie książek, o takiej całej serii wydawniczej Kik, tak? No to za te okładki również odpowiadała jedna z twoich bohaterek.
0: Tak, okładki. Kik to w ogóle jest taka, czyli klub interesującej książki, wydawany, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od 1958 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy ukazywał się na początku w szacie Ewy Frysztak, czyli też jednej z bohaterek mojej książki. I ona przez 10 lat projektowała te książki. One też są bardzo charakterystyczne i myślę, że w wielu bibliotekach takich domowych jeszcze te książki właśnie kikowskie możemy znaleźć. To są właśnie te książki, które się ukazywały z jej projektami. To są książki wydawane między 58 a 68 rokiem. Ona przez około 10 lat właśnie robiła te okładki klubu interesującej książki. I w 68 roku, kiedy odeszła z piwu, a właściwie została z tego piwu zwolniona, Ewa Frysztak, zlecono zaprojektowanie tych okładek Andrzejowi Krajewskiemu. Też znanemu plakaciście, grafikowi. I Andrzej Krajewski opracował layout okładek i w ogóle koncepcję tego projektu. Są to takie bardzo charakterystyczne okładki, w których front jest podzielony na pół. W górnej ramce znajduje się typografia, dosyć prościutka, a dolna jest wypełniona ilustracją. I to wszystko jest obwiedzione takim czarną ramką, czarnym konturem. I jak to bywało z innymi grafikami, Andrzej Krajewski dosyć szybko się znudził projektowaniem tych okładek. Zrobił ich kilka. Popełnił pewien błąd, ponieważ nie chciało mu się czytać, taka krąży ta anegdota związana z tymi jego okładkami, ponieważ mu się nie chciało czytać tych książek, do których robił okładki, to do jednej z nich, tytułu sobie teraz nie przypomnę, na okładce umieścił brunetkę, albo odwrotnie, blondynkę,
1: tak.
0: A bohaterką była brunetka. Tak. I kolejne wydanie jakby zostało poprawione. W następnym jest już...
1: Wszystko się zgadza.
0: Tak, wszystko się zgadza, więc obecnie, obecnie w antykwariatach możemy znaleźć oba wydania. Znaczy wydanie i z blondynką, i z brunetką na okładce. I kiedy on już nie chciał robić więcej tych okładek, ilustracji właściwie do tych okładek, do tej drugiej połowy, powierzył to swojej żonie. Czy właściwie nie wiem, czy on powierzył, czy ona sama zaproponowała, że ona może je robić. W każdym razie prawdą jest, że zdecydowaną większość, bo około nawet chyba niektórzy szacują, że nawet około 200 okładek właśnie z serii Klubu Interesującej Książki, ukazujących się w latach 70., 80. i jeszcze nawet na początku 90. Zaprojektowała właśnie Maria Ignatowicz, zwana Muchą. Ona uwielbiała czytać. Projektowanie też tych okładek było dla niej bardzo, bardzo wygodne, ponieważ to były te, to są te ilustracje mają taki format, ja bym powiedziała, 13 na 10 centymetrów.
1: Są trochę jak takie, pocztówka.
0: Taka, nawet troszeczkę mniejsze niż pocztówka, więc nie wymagają jakiegoś wyspecjalizowanego warsztatu pracy. Mogła je robić w takich warunkach domowych zupełnie, nie potrzebowała do tego pracowni. Co jest ważne, dlatego że mieszkanie, pracowni, która się znajdowała w mieszkaniu Krajewskiego i Muchy, zajmował właśnie Krajewski. Ponieważ on malował, tworzył jakieś takie wielkoformatowe obrazy, więc on niby potrzebował właśnie tej większej przestrzeni, a Mucha, o czym opowiadała mi właśnie jej wnuczka Marysia Herman, pracowała swoje plakaty, tworzyła na podłodze gdzieś tam pomiędzy kuchnią a stołem jadalnym. I po prostu te okładki Kiku były dobrym, wygodną formą, wygodne do tworzenia. I też były bardzo wygodnym zarobkiem. Bo tu jest też druga ciekawa rzecz, że rodzinę też utrzymywała Maria Ignatowicz. To znaczy utrzymywała siebie, męża i córkę. Przy czym no, Marysia opowiada, że jeszcze dodatkowo wydzielała Krajewskiemu kieszonkowe. Ponieważ to, co on zarabiał, przeznaczał na swoje jakby na swój dalszy rozwój artystyczny, kupował farby, nie wiem, podobrazia, czy co tam jeszcze, a do tego codziennie o 15 siadał do stołu i krzyczał: Mucha, obiad. Więc Mucha nie tylko właśnie zajmowała się domem, utrzymywała całą rodzinę, no to jeszcze właśnie projektowała. Była świetną plakacistką, robiła wspaniałe plakaty. Jest autorką właśnie, pomimo tego, że serię zaczął Krajewskie, ale to jednak ona jest autorką zdecydowanej większości tych okładek i myślę, że to z nią powinniśmy tą serię przede wszystkim kojarzyć. No i Mucha niestety, ja Muchę nie poznałam, ponieważ kiedy zaczęłam pracę już nad książką, to niestety jej stan zdrowia nie pozwalał na to, żebyśmy się spotkały. Jej historię opowiadała mi jej córka, jej wnuczka. No i niestety teraz zmarła no, tak naprawdę kilkanaście dni temu, zeszłą środę. Odbył się pogrzeb Marii Muchy Ignatowicz. No i w ogóle to była też pogrzeb, był bardzo, bardzo taki wesoły w sumie. No była to niesamowita postać. Myślę, że mam nadzieję, że Marysia Herman jeszcze, która dba właśnie o dorobek babci, myślę, że jeszcze sprawi, że Omusza będzie głośna.
1: A jak w ogóle było z docieraniem do tych prac kobiet, graficzek? Bo wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co zrozumiałam w niektórych opisach, że trochę rzeczy zaginęło, bo panie tak niekoniecznie przywiązywały wagę do tego, że to może być kiedyś ważne.
0: To w ogóle co historia, co graficzka, to inna historia może tak, jeśli chodzi o te archiwa, o te ich prace. Mhm. Mogę podać kilka przykładów, bo jeszcze wspomnę, że książka opowiada historię w sumie 27 projektantek, ale 15 z nich poświęcone są takie dłuższe rozdziały, więc jest to 15 takich portretów, mhm, i 12 takich miniatur. Mhm. Myślę, że to jest dobre określenie. I te miniatury to są właśnie raczej takie krótsze biogramy, ale takie krótsze notki, a 15 to są takie bohaterki, których właśnie udało mi się zgromadzić wystarczającą ilość prac i informacji, żeby właśnie więcej o nich napisać. I naprawdę te historie były, tych ich dorobków bardzo, bardzo różne. Emilia na przykład Piekarska-Freudenreich, która projektowała okładki dla Państwowego Instytutu Wydawniczego, czyli dla PIW-u, i ilustrowała też dużo książek dziecięcych, jest też autorką komiksu. Mhm. Kiedy ja się z nią spotykałam, to ona się jeszcze opiekowała swoim wtedy już poważnie chorym mężem, Wojtkiem Freudenreichem, też grafikiem zresztą, mhm, znanym i bardzo dobrym projektantem. I ja właściwie, ona mi udostępniła tylko jakiś taki bardzo, bardzo skromną ilość swoich prac, właśnie mówiąc, że ona właściwie nie zachowała, nie ma, ma bardzo, trochę ma oryginałów, ale to mi pokazała, to były właśnie, to są prezentowane tutaj w książce jej okładki do... to się nazywało klasyka literatury polskiej i obcej, wydawanej przez PIW, też taka dosyć ciekawa seria. Tu historia z tą serią jest podobna jak serią Kiku, czyli
1: mąż zaczął, żona skończyła.
0: I to też tak skończyła z rozmachem też około, czyli mąż zrobił kilka, Emilia prawie 200. Więc większość książek z tej serii, które znajdujemy, możemy znaleźć w antykwariatach, w bibliotekach, to są książki z jej okładkami z tej serii. No i w każdym razie właśnie większość książek, okładek książek, które ja tutaj prezentuję, bo ja akurat prezentuję tutaj jej przede wszystkim okładki książkowe, dlatego że ona plakatów nie robiła. Mhm. Robiła właśnie dużo okładek książkowych, dużo ilustracji dziecięcej. Ja akurat się skupiam na tych jej projektach okładek książkowych. No i większość musiałam pozyskać sama. To znaczy musiałam je w ogóle sama odnaleźć. Więc to są te rzeczy, które były w dużej mierze odnajdowane właśnie na Allegro w czasie pandemii. Mhm. Bo ona tego nie zachowała wiele. Więcej ma swoich obrazów, bo to malarstwo jest jednak tym obecnie jej takim głównym narzędziem artystycznej ekspresji. Mhm. Więc dla niej ta grafika to była taka forma raczej czysto zarobkowa. W przypadku na przykład Marii Syskiej, z którą się spotykałam, graficzki, która obecnie ma 90 parę lat, no to ona nie zachowała nic. Nie ma dosłownie nic. Więc tutaj był problem ponieważ właśnie dlatego Maria Seska jest w drugiej części książki, bo nie udało mi się pozyskać reprodukcji jej plakatów, ponieważ jak pracowałam nad książką, Muzeum Plakatu w Wilanowie było w remoncie i w ogóle był utrudniony tam troszeczkę troszeczkę współpraca z nimi z tego też chyba powodu. No ale ona też nie miała jakiegoś bardzo, bardzo dużego akurat dorobku plakatowego. Więc były też niespodzianki, na przykład Julita Gadomska, o której wiedziałam bardzo, bardzo niewiele, kiedy udało mi się dotrzeć do jej syna. Okazało się, że była niesamowicie aktywną graficzką, ale zajmowała się przede wszystkim grafiką reklamową, czyli projektowała opakowania, kosmetyków, zapałek, torby papierowe, papiery pakowe, jakieś takie drobne druki w postaci, nie wiem, takich kalendarzyków kieszonkowych, zakładek, zawieszek. Czyli właściwie wszystkiego tego, czego się pozbywamy. Co rzadko kiedy jest, znaczy dzisiaj to już jest w ogóle inny temat, ale nawet wtedy to raczej nikt nie kolekcjonował poza jakimiś wyjątkami, nie wiem, papierków po cukierkach, czy właśnie papierów pakowych.
1: Ale wejdę tu w słowo, bo właśnie tutaj przy pani Gadomskiej uśmiechnęłam się, ponieważ było tam, jest w książce zdjęcie planu lekcji wypuszczonego przez chyba PZU albo
0: już
1: jakąś
0: nawet
1: inną,
0: nie pamiętam, ale
1: tak,
0: coś.
1: Państwową spółkę. I tak sobie pomyślałam, ojejku, miałam taki plan lekcji.
0: To jest dosyć ciekawe, bo ktoś mi właśnie też ostatnio mówi, że pamięta dokładnie ten plan lekcji.
1: Musiał być gdzieś rozdawany, może na przykład w szkołach.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Więc tak, to są właśnie takie drobne rzeczy, które rzadko kiedy się zachowują. I jeśli nie jest zgromadzone jakieś archiwum, czy przez samą artystkę, czy przez jej rodzinę, to przepada. I to jest ten problem właśnie też w ogóle tej grafiki reklamowej, nie tylko w przypadku kobiet, ale i też opakowań, bo to są rzeczy, które były rzadko sygnowane, więc trudno jest ustalić autorstwo i jeśli się nie dotrze bezpośrednio jakby do samego źródła, czyli do artysty, bo to też to w większości to są te instytucje, dla których to powstawało, one nie istnieją. Te archiwa się znajdują w różnych dziwnych miejscach, są czasami rozproszone, więc ustalenie autorstwa jest po prostu czasami trudne. Już nie mówiąc właśnie o zachowaniu tego. Jest w Polsce niewiele osób, które to zbierają i kolekcjonują. I wiem, że poszukują cały czas informacji o tym, kto jest autorem danych, nie wiem, opakowań na etykiety do, nie wiem, do soków, do płynów, do zmywania, czy zmywania naczyń, to akurat właśnie Zofia Pelczart projektowała znak Ludwika, jeden z pierwszych. Więc mało kto zachowuje, prawda, nie wiem, jakieś opakowanie po kremie sprzed 50 lat, czy coś takiego. Więc to z Julitą Gadomską to było niesamowite odkrycie dla mnie, ponieważ okazało się, że jej syn, Kuba Gadomski, po śmierci mamy w 98 roku, po prostu spakował wszystko, co było w jej mieszkaniu i zachował. I dzięki temu ocalały niesamowite rzeczy, ponieważ ocalało bardzo, ona była bardzo aktywna, bardzo dużo okazało się robiła właśnie tych projektów toreb pakowych, przeróżnych wzorów. Najbardziej znane są tak zwane loga, torby Peweksu z motylem. To jest taki obiekt, który był dosyć dostępny na różnych aukcjach, nawet na Allegro można było to za niewielkie, czy o Elixie kupować za niewielkie pieniądze, bo tego powstało bardzo dużo, one były w różnych wzorach, różnych wielkościach. Nawet jest mural z motylem w Łodzi, jeszcze widoczny dzisiaj, chociaż nie pierwszej świeżości. Więc zachowało się po niej masę szkiców. On zachował... ona zaczynała od pracy na takich malutkich kalkach wielkości pudełka od zapałek. Na tym jakby robiła pierwszy szkic. To potem tą kalkę wkładała do powiększalnika, sobie to powiększała. Zachował się w ogóle taki jej... jej taki własny poradnik do tego, jak zabrać się za projektowanie, które zresztą cytuję tutaj, bo ona go spisała w jednym ze swoich notesów, jak przełamać impas właśnie w takim procesie twórczym. Niesamowicie też ciekawe zachowała się jej korespondencja z mężem, w której ona prosi swojego właśnie mieszkającego we Francji męża o przesyłanie jej tak zwanych letrasetów, czyli folii z różnymi alfabetami w różnych krojach, z różnymi krojami pism do tak zwanego suchego transferu, bo trzeba pamiętać, że no, to były czasy, kiedy no, w takim największym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystko się robiło ręcznie, więc dostęp do krojów pisma był bardzo ograniczony i te folie takie, w których właśnie znajdowały się całe alfabety, no, różnych też takich powstających na zachodzie, różnych nowoczesnych, ciekawych krojów właśnie można je było wykorzystać w projektach, no ale właśnie musiały one pokonać tą kurtynę i nie wszyscy mieli dostęp taki łatwy do nich, a jej właśnie mąż przesyłał i ona tam w listach pisze dokładnie, o jaki krój pisma jej jest potrzebny, w jakiej wielkości mają być te litery. Więc no niesamowite, no naprawdę zachowało się wszystko, ale mam takie poczucie, oczywiście to jest taka tylko i wyłącznie moja teoria, że gdyby nie to, że zmarła właściwie dosyć nagle w tym 98 roku, to myślę, że gdyby sama się zajmowała tym archiwum, to ono mogłoby nie dotrwać do dzisiaj w takiej formie, bo wiem z doświadczenia innych projektantek, które właśnie, z którymi udało mi się spotkać, że one to po prostu rozdawały gdzieś tam na przestrzeni lat, jakieś te oryginalne ilustracje, a to komuś w prezencie, a to ktoś poprosił, no to dała, a to robiły porządki wiosenne i to jakby...
1: Nie przyda się.
0: Rzeczy, no, zajmuje dużo miejsca, na co to komu, jakieś szkice, jakieś, nie wiem, no właśnie jakieś oryginały, czy coś tam, że wyrzucały, ewentualnie zostawiały sobie po jakimś tam jednym egzemplarzu. Więc taką mam teorię, że właściwie właśnie to, że to archiwum dotrwało i że jest takie bogate, no, ocalił jest syn, który po prostu to spakował i przez wiele lat zresztą do tego nie zaglądał jakoś intensywnie, ale mam poczucie, że właśnie nie mam pewności, bo oczywiście nie poznałam Julity Gadomskiej, ale z opowieści wiem, że była raczej taką bardzo skromną osobą, więc mogę przypuszczać, że sama by nie zadbała tak o to, jak zadbał syn.
1: No to jest, zresztą już o tym trochę wspomniałyśmy, że tutaj panowie rzeczywiście jakby realizowali siebie, swoje projekty, to oni byli tacy na piedestale, a te kobiety to tak chyba trochę traktowały to jako no po prostu swoją pracę, bo trzeba zarobić, bo trzeba za coś żyć. A miałaś jakąś taką historię, że na przykład ktoś w ogóle z krewnych czy z bliskich odmówił ci rozmowy o bohaterce, o której chciałaś rozmawiać?
0: Nawet lepiej, odmówiła mi jedna z bohaterek. W sensie udało mi się odnaleźć Danutę Bagińską. To też jest taka ciekawa plakacistka. Dokładnej daty urodzenia teraz sobie nie przypomnę, ale myślę, że to są takie końcówka lat 30. Bardziej myślę, że urodzona nawet w latach 40. I ona wyemigrowała z Polski do Holandii chyba, jeśli dobrze pamiętam. I bardzo długo próbowałam ustalić jakby kontakt do niej. To mi się w końcu udało. Miałam jakby kilka ścieżek, którymi mogę pójść, bo jakiś telefon stacjonarny, jakąś komórkę, maila. No i był bardzo duży jakiś taki problem właśnie na maile, nikt nie odpisywał, telefonu stacjonarnego ktoś raz odebrał i rzucił słuchawką, więc tak nie do końca wiedziałam, czy mam poprawne te informacje. I udało mi się w końcu zdobyć numer telefonu komórkowego. Mhm. No to też jest ciekawe, jak w jaki sposób, bo to tak... tu akurat punktem wyjścia byli państwo prowadzący galerię plakatu na Chorzej. Pani Nina Rozwadowska i Andrzej Stroka, którzy po prostu też handlują plakatami kolekcjonują, robią wystawy, więc może ten handel to tak zbyt okrutnie zabrzmiało, więc oni tym plakatem od bardzo wielu lat się interesują, promują ten polski plakat z tamtego okresu i w związku z tym są w kontakcie z wieloma twórcami, z racji też tego, że i pozyskiwali reprodukcje i potrzebowali różnych też zgód i tak dalej. Więc otrzymałam właśnie od nich ten jeden z tych numerów. No w każdym razie udało mi się skontaktować w końcu, zadzwonić na tą komórkę. No i pani odniosła wrażenie, że czuje się pani przeze mnie prześladowana.
1: O matko, intencja
0: była inna. Okazało się, że tak, że ona ten stacjonarny to rzeczywiście ona, ale że to, że ona rzuciła słuchawką zanim ja zdążyłam tylko powiedzieć dzień dobry, że mail też dotarł, ale ona po prostu postanowiła go zignorować. Więc no i ja informacji zwrotnej nie dostałam, więc nie miałam zielonego pojęcia, czy jest chęć, czy w ogóle jest błąd komunikacji. Czy te wiadomości w ogóle do niej dotarły. Mhm. No i pani Danuta powiedziała, że nie życzy sobie. Rozmowa była bardzo krótka, że nie chce, żeby o niej w ogóle cokolwiek pisano, żeby pokazywano jakiekolwiek jej prace, że ona bardzo źle wspomina ten czas życia w Polsce i że ma bardzo krytyczny chyba stosunek do tego okresu. Więc no, ta komunikacja była taka jakaś utrudniona i dosyć jakoś potem coś próbowałam jej w SMS-ach wyjaśnić, bo miałam takie poczucie, że nie dostałam szansy jakiejś obrony nawet. No ale uszanowałam, no nie chciała, więc a szkoda, bo robiła wspaniałe plakaty. I myślę, że warto by było o nich napisać. Wydawało mi się, że no, jakby może mówić, co chce. Ja nie będę jakby jej tego cenzurować, więc, więc mogłaby wyrazić swoje zdanie. Ale wiem też z innych źródeł, że ona się tam zmaga z różnymi innymi problemami obecnie i też ucięła jakieś takie przyjacielskie kontakty, więc to pewnie się na to nakłada kilka różnych innych czynników, ale tak, no. A tak to jeśli chodzi o resztę, o rodziny, to czy przyjaciół, to wszyscy bardzo chętnie. Mhm. Właściwie poza tym tą jedną historią, to nikt nie odmówił, nikt nie był jakoś tam negatywnie nastawiony, czy wszyscy raczej tak optymistycznie, znaczy tak entuzjastycznie, nie optymistycznie, entuzjastycznie reagowali.
1: Chciałam jeszcze zapytać właśnie cię o te poszukiwania. Czy na przykład, gdy już byłaś w takim transie poszukiwania różnych rzeczy, to zdarza się, że na przykład patrzysz na jakiś rysunek, okładkę i myślisz sobie, że to może być tej graficzki projekt?
0: Teraz to wynika trochę z tego, że ja po prostu już bardzo dobrze poznałam twórczość tych niektórych moich projektantek. I ciężko mi jest to odróżnić, bo w wielu przypadkach znam prawie całą ich twórczość, jak na przykład, nie wiem, no znam prawie wszystkie plakaty Barbary Baranowskiej, bo ich po prostu niewiele powstało, czy wszystkie plakaty Hanny Bodnar, więc ja je rozpoznaję, bo po prostu...
1: Bo już je widziałam,
0: wszystkie
1: już wiem.
0: Widziałam. Ale nie ma czegoś takiego, jak jakiś, nie wiem, że projekty kobiet się czymś odróżniają od projektów mężczyzn, to czegoś takiego zupełnie nie ma, to na pewno. Wiele kobiet raczej nie stworzyło takiego swojego bardzo charakterystycznego stylu w projektowaniu, co osiągali tacy twórcy jak, nie wiem, Młodożeniec, czy Tomaszewski, czy Świeży, którzy stworzyli takie rozpoznawalne, bardzo indywidualne style swoje twórcze i że naprawdę te ich projekty można rozpoznać bezbłędnie, dosyć łatwo. To jakby wynika moim zdaniem z kilku rzeczy, ale może zanim o tym powiem, to jeszcze, no na przykład rozpoznaję projekty Emilii Freudenreich. One są takie bardzo malarskie i często jak widzę jakąś okładkę, jestem w tym, podejrzewam, że to może być ona, ale też mnie zaskakuje czasami. Ostatnio znalazłam jakąś jej książkę, dosłownie nie wiem, tam trzy tygodnie temu i byłam bardzo zaskoczona, że to jest jej projekt, więc jakby ta twórczość kobiet jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana, robiły więcej różnych rzeczy, no miały też ograniczony dostęp do pewnych zleceń, na przykład kobiety, nie wiem do końca dlaczego nie robiły w ogóle plakatów teatralnych, co było od któregoś momentu, to plakat teatralny był takim najbardziej prestiżowym medium plakatowym. W tym plakacie jakby działy się takie najciekawsze jakieś eksperymenty i formalne, i nieformalne, więc on na pewno był bardziej prestiżowy niż plakat filmowy, ale nie wiem, czemu kobiety tego nie robią, bo po prostu podejrzewam, że nie miały dostępu do zleceń. Nie bardzo mam to już jak zweryfikować obecnie, ale no na pewno można by się temu bardziej przyjrzeć. Ja w ogóle miałam takie na początku taką myśl, że to jest jakiś, że to jest deficyt. To znaczy, że jeśli się, i tak trochę jak pracowałam nad tą książką, to tak myślałam, że celem każdej z tych moich twórczyń i twórcy właśnie zajmujący się grafiką w tym okresie, no było to opracowanie tego właśnie takiego bardzo charakterystycznego języka artystycznego. Ja zresztą też byłam wykształcona trochę w takim przekonaniu, to znaczy ta tradycja, ja byłam właściwie kształcona, mam poczucie, że tak samo jak były kształcone moje projektantki, to znaczy pomimo tego, że ja studiowałam te dziesiątki lat później, to ten system edukacji na akademii był bardzo zbliżony. I u nas, jak ja studiowałam, no to też ten nacisk na to, żeby wytworzyć właśnie taki swój bardzo autorski styl, był dosyć, czy był wyczuwalny ten nacisk. Nie uczono nas, nie wiem, jakiejś pracy zespołowej, no budowania jakichś takich bardziej złożonych projektów, tylko właśnie takich, bardzo takiego indywidualistycznego podejścia. Więc ja przez lata myślałam, że to jest jakby, że o to chodzi, że to jest coś, do czego się powinno dążyć.
1: Że tak ma być.
0: Tak ma być, tak jak świat światem stoi, tak po prostu tak zawsze było i żeby być tym, że mistrzowie, no to chodziło o to, że właśnie oni osiągali jakiś taki ten poziom właśnie jakiegoś mistrzostwa po tych latach i że problemem kobiet jest to, że one po prostu nie miały czasu i możliwości, żeby te talenty tak rozwijać, bo jednak żeby taki poziom i taki styl stworzyć, osiągnąć, to trzeba mieć, no trzeba bardzo dużo eksperymentować, no trzeba bardzo mieć jakby, trzeba temu się po prostu poświęcić. I no wymaga to, tak jak nawet mówi Emilia Piekarska Freudenreich, w książce, wymaga to niesamowitego egoizmu, też pewnej formy narcyzmu, no takiej osobowości, która jest skupiona właśnie bardzo, bardzo na sobie i że ona tego po prostu nie miała, że świat jest no, na tyle interesujący, jest tyle innych ciekawych rzeczy i że ona uznała, że to jest w ogóle jakby też, ona nawet używa takiego stwierdzenia, że to jest po prostu głupie. I ja już po ukazaniu się tej książki dosyć tak zmieniłam trochę właśnie moje podejście do tego i zaczęłam myśleć, że Że właśnie może tak, może o to chodzi, że to, to że mamy tak wypaczone to, to, tą wizję tego, że, przez właśnie przez ten tego mistrzostwa, że jest przez ten system patriarchalny, jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych po prostu schematów właśnie stworzonych przez, przez mężczyzn tak naprawdę, czyli no żeby, nie wiem, zaistniał Michał Anioł, no to jakby musi być to poświęcenie, prawda, nie, bez rodziny, bez niczego. Trzeba myśleć tylko o tej wielkiej sztuce i tak dalej.
1: Jeszcze mam jedno szybkie pytanie. Czy ty postępujesz troszkę inaczej niż swoje bohaterki, o których piszesz, i czy zbierasz rzeczy, które zaprojektowałaś?
0: Staram się, ale żeby było zabawnie, oczywiście mam bardzo podobne podejście do projektowania jak moje bohaterki. Czyli traktuję to jako, jako taką pracę zawodową, chociaż mam to szczęście, nieszczęście, zależy jak na to patrzeć. Dla mnie szczęście, że współpracuję głównie z instytucjami kultury.
1: Więc ktoś to zbiera za ciebie.
0: Zbierają, to jest po pierwsze zbierają za mnie, po drugie mam też bardzo dużą taką swobodę twórczą i mogę powiedzieć, że no, mogę robić ładne książki, głównie książki, ale też właśnie jakieś identyfikacje wystaw i tak dalej, więc tą pracę mam taką przyjemną i ona nie jest uwikłana w jakieś takie wolnorynkowe schematy kapitalistyczne, tylko właśnie jest dla mnie jakąś formą też takiej ekspresji artystycznej. Ale prawdą jest, że nie wiem, nawet praca nad tą książką była dla mnie też jakoś tam bardzo ciekawa i chciałabym, przyznam szczerze, że trochę odchodzić od projektowania na rzecz troszeczkę takich innych działań właśnie związanych czy z ocalaniem dorobków niektórych z tych moich bohaterek, czy promocją ich twórczości jeszcze, więc mam kilka różnych pomysłów na jakieś tam działania. Zakładamy z moją kuzynką Magdą Hartwig Fundację. Magda jest, zajmuje się zawodowo archiwizacją, pracuje w archiwum akt nowych, więc mamy taki plan, mamy kilka różnych pomysłów, jak z tym dalej działać i trochę się tak też no, uniezależnić, że tak powiem, od różnych zewnętrznych no, jakichś czynników, tak. Znaczy, no, będziemy uzależnione od różnych dofinansowań oczywiście, więc za każdym razem mówię, że jestem, jeśli ktoś, zapraszam każdego, kto chciałby mnie wesprzeć w promowaniu tej twórczości. Mam dużo różnych ciekawych pomysłów, właśnie razem z Magdą, więc... Więc jeśli mogę odejść od komputera, bo dzisiaj się głównie na komputerze jednak projektuję, to z chęcią to zrobię.
1: Ale na razie my zachęcamy Państwa też do odejścia od komputera, do sięgnięcia po książkę graficzki. Alicja Kobza dzisiaj była moim i Państwa gościem, Walejsław, Radia Pogoda. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Ja mam wykaz ptaków, które zaczynają swoje występy po kolei. Dzisiaj dzięki tym ptaszkom miałem pobudkę koło 3 w nocy.
3: No ale to miła pobudka.
2: Tak, tak myślisz? I tak no, codziennie? No tak.
3: Lepsza niż syrena alarmowa.
2: Albo śmieciarka, jak butelki zamiera.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Długoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy,

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda, najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi tak, że

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie.

się, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna, moje drzewo

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a twą szalał hiszpański walc cud.

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.